0: Reklama.
1: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
3: i po reklamie.

0: bo jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Eskam na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba?

0: Jedziemy się zgubić.
1: Reklama.
2: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
1: i po reklamie.

0: Reklama.
1: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz? Poleca Radio SK.
2: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej, o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: I po reklamie.

Nigdy im nie pozwoliłem na pożądane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić albo

0: Wieczór.
1: Gdzie jedziesz? Z nimi? Nie no, chyba że ty.
0: Czerwone dywany, czerwone bandany.
2: Radio SK.
3: Raz, dwa, trzy! Maj!

zna czarną magię, bo patrzy w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie.

0: poradzisz.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: Reklama.
1: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
2: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
1: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
2: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
1: 5 lat.
2: Na okna?
1: 7 lat.
2: Na szczelny montaż?
1: 20 lat.
2: Wow!
1: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kochanie, wiesz co jest najlepsze w tej kanapie?
6: Że nie możesz się od niej oderwać?
5: Nie, że jest w promocji.
6: Naszym produktom trudno się oprzeć. Ty też nie zwlekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Teraz jesienne promocje na sofy, fotele i narożniki nawet do 30% taniej. Promocja trwa tylko do 22 września. Salon meblowy M Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
7: I po reklamie.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
2: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
3: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
2: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
3: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
2: 5 lat.
3: Na okna?
2: 7 lat.
3: Na szczelny montaż?
2: 20 lat.
3: Wow!
2: Salon Blue. Zapraszamy. Sitaniec 89A.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kochanie, wiesz co jest najlepsze w tej kanapie?
10: Że nie możesz się od niej oderwać?
9: Nie, że jest w promocji.
10: Naszym produktom trudno się oprzeć. Ty też nie zwlekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Teraz jesienne promocje na sofy, fotele i narożniki nawet do 30% taniej. Promocja trwa tylko do 22 września. Salon meblowy M Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel Autoprojekt.
13: Dzień dobry, o poranku przed mikrofonem Monika Kowalewicz. Zerkamy sobie do prognoz, bo synoptycy zapowiadają nam w Zamościu załamanie pogody. Dziś na termometrach delikatnie tylko powyżej 15 stopni w ciągu dnia, do tego mocniej wiejący wiatr, no i parasol też warto mieć przy sobie, bo może się przydać.
12: Sponsorem programu jest właściciel Autoprojekt, studia pielęgnacji i zabezpieczeń aut klasy premium, koło Zamościa.
14: Dokładnie 6.

0: po ogłoszeniu tego alarmu funkcjonariusze odnaleźli dwójkę rodzeństwa.
1: Relacjonuje Paweł Pankał z policji. W Szczecinie funkcjonariusze znaleźli dzieci spacerujące po mieście. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pierwsza porażka polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. W ostatnim meczu w grupie Polacy przegrali po zaciętym pojedynku z Bułgarią 2-3. No, wynik nie miał większego znaczenia dla tabeli, bo biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans pierwszego miejsca.
2: No dzisiaj byli lepsi. Nasi tatari.
3: Tego tiebreaka się nie spodziewałam, naprawdę.
4: To taki zimny prysznic dla naszych siatkarzy?
2: Tak, to znaczy może nie tyle taki zimny prysznic, ale taki mecz też był im bardzo potrzebny.
1: Dopytywał kibiców Rafał Różycki, a o awans do ćwierćfinału zagramy z Łotwą.
5: No ale proszę, porażka i od razu głos tak się delikatnie zaczyna łamać. Ładnie, redaktorowi, no.
6: SK Zamość News.
7: I Monika Kowalewicz, kończy się czas, by zagłosować na projekty zamojskiego budżetu obywatelskiego. Można to zrobić jeszcze do jutra.
8: Zapraszamy mieszkańców Zamościa do głosowania w budżecie obywatelskim. Jest to możliwość decydowania o tym, co dzieje się w naszym najbliższym otoczeniu. Mamy możliwość głosowania internetowego.
7: Zachęca rzecznik Zamojskiego Ratusza Jacek Bełs. Na wsparcie tradycyjnie czekają projekty ogólnomiejskie oraz osiedlowe. Na terenie zakładu karnego w Chełmie jutro coroczne ćwiczenia obronne. Celem działań jest doskonalenie procedur oraz sprawdzenie gotowości mundurowych na wypadek zagrożenia.
9: Jankes, Jankes,
10: Kama
9: i Wiktor.
11: Radio RTS.
5: Dzień dobry, czwartku. Co prawda on jest jeszcze taki trochę ciemny, jest nie za ciepły, trochę mokry, ale na zachętę dam...
12: Dajesz?
5: Okejkę.
12: To ja ci się dorzucam, swoją okejkę daję dla zielonych światów. Miałem dzisiaj zieloną falę, jechałem po prostu, ach, masełko.
5: Ciekawe, czy światła to słyszą, brawo!
13: Czy wieczorem też będziesz miał zieloną falę. No dobra, a jak u was poranni słuchacze? Czwartek na tak, czy na nie?
5: 664, 402, 302, no i to sławne gadanie do Messengera. Bogaj mówi, że ta zielona fala to nie jest wieczorem, tylko o 16 równo.

0: Ja z kolei lubię, jak Jankes zrobi sobie kawę, wchodzi do studia z tym kubeczkiem i tak...
1: Pachnie? Ale jestem na tak, jeśli chodzi o nasze ekspresy do kawy tutaj w radiu. Wszystko wyczyszczone, wspaniałe, nie trzeba było nic dolewać, nic dosypywać. No nie, no cudo.
0: Nie, to ja chyba jeszcze robiłem przed czyszczeniem.
2: Po prostu zębów nie umyłeś. Następnym razem polecam od tego zacząć dzień.
1: Pyszny kawusi wam życzymy z samego rana.
2: Zastanawiamy się, czy czwartek jest na tak, czy na nie. Czy dajecie mu okejkę, czy ałajkę?
3: Czwartek trochę na tak, trochę na nie, ponieważ jest 6:05, a ja właśnie zaczynam swoją przeprowadzkę i nowy etap życia.
2: Nie, no to w ogóle ekstra, rewelacja, wielkie
1: nowy
2: gratulacje.
1: Etap życia. Pamiętaj, gdybyś miała coś do odmalowania, to Kama jest ekspertką naszą cudowną, chętnie wpadnie z jakimś pędzlem i pomaluje.
2: No oczywiście, że tak, proszę pana.
1: Kama pokazała swój pędzel, ale piękny, jeju. Szkoda, że państwo tego nie widzą.
0: Dobra, tylko Jankes, nie pokazuj teraz ty swojego.
1: Nie, nie, nie.

0: One more time. Britney Spears w nasza pojawiła się w studiu. Dzień dobry, Britney.
1: Dzień dobry.
2: Ranny? Brasowanie.
3: Ale że nowy kolor paznokci wjechał, pokaż.
2: Faj, jest blesk również.
0: Jadziu, a tam przy okazji, bo nie podaliśmy nigdy, jak ty masz na drugie imię? Masz?
4: Pytałeś chyba już.
0: Jak?
4: Marysia.
0: Marysia, ale to... Jakie to jest piękne, naprawdę. No dobrze, to, Marysia z nami.
5: Niech Marysia posłucha, bo są kolejne wieści z Pałacu Prezydenckiego.
0: Aha. Prasujemy,
3: Marta Nawrocka zdradziła. Co prawda zdradziła, jak wyglądają ich rodzinne finanse, ale jednak.
5: O, właśnie. No. Wiemy już, jak wygląda ta sytuacja. Każda polska rodzina ma inny podział. Oni mają taki, uwaga, mąż zarabia więcej.
0: Troszkę.
5: A Marta dysponuje pieniędzmi na wspólnym koncie i dba, żeby rachunki były zapłacone na czas.
0: Państwo prezydentowie, tak, pierwsza para.
3: Swoją drogą, ciekawa jestem, jakie są rachunki za mieszkanie w Pałacu Prezydenckim. Przecież prądu to musi żerać po prostu jak diabli.
0: Ty rzeczywiście, no. Jak to tam wygląda?
5: Jadziula, pytanie do ciebie. Jaki model preferujesz? Wspólne konto czy osobne w związku?
4: W związku.
0: Wspólne czy osobne, no?
4: Wspólne.
3: Szczególnie, jeżeli mąż zarabia więcej.
4: No, oczywiście, że tak.
5: Dodatkowe pytanie z gwiazdką. Jadziu. Czy zarobki faceta mają wpływ na jego atrakcyjność?
4: Pewnie.
6: Poranne prasowanie.
4: Pewnie tak. Tylko
0: dziękujemy. Dzisiaj tutaj rozdajemy okejki. Dajemy ci okejkę. Kochamy cię. Jesteś wspaniała.

0: 25 minut po godzinie 6, poranne przeciąganie.
1: Bardzo dobrze. Słuchajcie, w sprawie okejek odezwał się nasz słuchacz Pazur. Daje nam okejkę. Dziękujemy Pazurowi za okejkę.
0: Dziękujemy, nie przycinamy w takim razie.
2: Nie. W newsach będą ałajki, bo okazuje się, że Włosi znoszą podatki. Wiecie, jakie są w ogóle podatki po włosku? La podatki.
1: Zgadza się, dokładnie, no, z parmezanem.
0: To za chwilę la procki.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.

0: Reklama.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
5: Marzysz o własnym domu modułowym? Już 12 września zapraszamy do nowej siedziby Arte w Żdanowie obok Zamościa na wyjątkowy dzień otwarty. Piknik rodzinny, na którym zwiedzisz nasze domy pokazowe i zajrzysz na halę produkcyjną. Zobaczysz tam domy na różnych etapach realizacji oraz poznasz technologię ich budowy. Na uczestników czekają specjalne oferty i konkursy z nagrodami. 12 września, Żdanów 40B. Spotkaj się z nami. Arte.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna, przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, gmina 49. Znajdziesz nas też w Tomaszowie, Chrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, gmina 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
13: I po reklamie.
14: Na Zamojszczyźnie może dziś popadać, ostrzegają synoptycy, więc ostrzegam i ja, na drogach będzie ślisko i niebezpiecznie. Do tego towarzyszy nam już od rana mocniej wiejący wiatr. Temperatury dopiero będą nam się rozkręcać. Biometr niekorzystny. Jedźcie ostrożnie. Ruch powoli się rozkręca w ścisłym centrum Zamościa.
15: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Policja i ABW sprawdzają okoliczności poważnej awarii kolejowej na Śląsku. Na tym etapie trudno mówić o dywersji, podkreślają służby, ale sprawę traktują poważnie. Wczorajsza awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Katowice została usunięta po 8 godzinach. Koleje Śląskie musiały odwołać 39 pociągów, a ponad 100 składów miało opóźnienia. Premier Włoch zapowiedziała zniesienie jednego z najbardziej znienawidzonych podatków. Chodzi o ten od posiadania małych i średnich samochodów oraz motocykli. Zmiana dotknie 14,5 miliona samochodów, a wpływy do kas regionów będą z tego tytułu niższe o ponad 2 miliardy euro.
16: O, to my dodamy jakiś w Polsce podatek i wtedy sytuacja w Unii Europejskiej się wyrówna.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
18: SK Sport News.
15: A wyrównany był wczorajszy pojedynek polskich siatkarzy. Niestety, ale doszło do pierwszej porażki Polaków. W ostatnim meczu fazy grupowej Polacy przegrali z Bułgarią 2-3. W tiebreaku biało-czerwoni przegrali do 18. Najskuteczniejszym po naszej stronie był Kamil Semeniuk, który zdobył 22 punkty. Polacy już wcześniej zapewnili sobie awans do 1/8 finału, gdzie powalczą z Łotwą. Porażka Jagiellonii w pierwszym meczu fazy zasadniczej Ligi Europy. W Pireusie zespół z Białegostoku przegrał z Olympiakosem 1-2, a dziś do rozgrywek przystąpi Lech Poznań, który w Londynie zagra z Crystal Palace.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
19: Jankes,
20: Gama
21: i Wiktor.
22: Wiktor.
23: Radio ETSK.
0: Radiu SK.
13: Dzień dobry, witamy. W końcu można powiedzieć, mamy za kwadrans piątek, czwartek, bardzo dobrze.
16: No i pytanie, czy okejka, czy nie okejka? Kciuk w górę, czy w dół dla tego czwartku?
13: Dzień dobry.
20: Cześć wszystkim. No ja niestety nie daję okejki temu czwartkowi. Zaspałem do pracy, będę później niż planowałem. No trudno, wyjdę wcześniej i jakoś się to wyrówna.
21: Pamiętajmy o tym, że wszystkie rzeczy, które są zaajajowane, bolą mniej, więc proszę bardzo. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj

0: Szczęście trzeba odczuwać w czwartek z samego rana. Tak przynajmniej twierdzi Lykke Lee, która śpiewa na mikrofonie u Swedish House Mafia.
1: 22 minutki, tak. Rzeczywiście już teraz do godziny 7 spojrzeliśmy. Bardzo dobrze.
2: A ja tutaj mówię o panu Darku. Wiecie, kto to jest pan Darek?
1: Ach, wiemy, bo kama przywitką pokazała swoją spódnicę. Ja po jednej nutce poznałem, o czym będziemy mówić.
2: Pan Darek to kierowca warszawskiego autobusu, który w sierpniu wyjechał w trasę w spódnicy i został za to ukarany przez firmę, ale okazuje się, że teraz ma pan Darek powody do świętowania.
1: Co się stało? Niesamowite, ale tak rzeczywiście to jest niesamowite, bo chodzi o to, bo pan Darek powiedział tak, jest gorąco w autobusie, no klimatyzacją, ale no cały czas tam nam się gotuje wszystko.
2: Przewiew był potrzebny.
1: I potrzebny był przewiew i rzeczywiście stwierdził, że dziewczyny mają znacznie lepiej w takiej fuszerce, powiedzmy.
0: Ale co wygrał?
1: Że szoferce, teraz... w szoferce, powiedzmy.
0: No?
1: Ugrał tyle, że będzie można jeździć
2: no, w krótkich spodenkach,
1: dokładnie.
0: Brawo.
1: Kierowcom będzie lżej podczas upałów. Gratulujemy, panie Darku, gratulujemy.
0: Pan Darek to jest idealny przykład na to, że nie każdy bohater nosi pelerynę.
2: Mm-hmm.
0: Niektórzy noszą spódnicę.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama
3: i Wiktor. W Radiu SK. Radio SK.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W Pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Eleklerk w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
9: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
10: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
11: Po co?
10: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
11: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
10: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
12: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99. PSSE.arp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smak Lata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają między innymi włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smak Lata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę.
15: I po reklamie.

0: tak, jestem już rozgrzana.
1: 9 minut do godziny 7. Róbmy to. Kama jako nasza Taylor.
2: Budzi w urodziny.
0: Dobra, jeszcze to poćwiczę.
1: Troszeczkę. Słuchajcie, osoby urodzone 17 września często charakteryzują się optymizmem, konsekwencją i determinacją.
0: Mariuszku, czy to o tobie? Mhm. Halo.
1: Mariusz.
3: Halo, tak, dzień dobry.
1: Dzień dobry, z lekkim opóźnieniem, ale to o tobie. Tak. Czuć energia, moc. No dobrze, odzywamy się w sprawie urodzin do dzisiaj. Pochwal się, które urodziny?
3: 42 na liczniku.
1: Pięknie.
0: Proszę, piękny wiek. Słuchaj, bo my mamy dla ciebie stówkę urodzinową. To ten prezent, który ci przekazujemy.
1: Brawo.
0: I tutaj w zgłoszeniu jest napisane: niech zabierze rodzinę na lody, kolację albo małą wycieczkę i wreszcie wyda coś po prostu na wspólną radość.
1: Stówka chyba starczy, co żeby
4: pewnie
1: tak dla każdego
4: lody, wycieczka.
3: Brzmi dobrze.
1: Na bilet autobusowy też, tak, lody. No i mamy to, pewnie, super.
0: Słuchaj, twoja krzyśnica Ania do nas napisała: podobno jesteś najlepszym wujkiem na świecie i zawsze tam jesteś, zawsze o niej pamiętasz i zawsze ją wspierasz, więc gratulujemy ci, bo fajnie mieć takiego wujka.
1: No, czy jest coś, co wuja chciał powiedzieć swojej chrześnicy?
3: No przede wszystkim bardzo dziękuję. Jestem bardzo wzruszony za pamięć, za miłe słowa. Na pewno już poza anteną gdzieś tam się skontaktujemy i będziemy sobie też jeszcze
1: porozmawiamy sobie.
3: Pójdziemy na te lody właśnie.
1: O, deklaracja lodów jest. Wszystkiego dobrego.

0: 10 minut do godziny 7.
1: Tak jest, słuchajcie, urodziny były przed momentem.
0: Były.
2: Ta ja dzisiaj mam urodziny.
1: A imieniny ma dzisiaj Szczęsny.
2: Wojtek Szczęsny?
1: Właśnie nie, okazuje się, że jest imię Szczęsny.
2: Szczęsny.
1: I dzisiaj wszyscy, którzy mają na imię Szczęsny, obchodzą imieniny. Więc jakby rodzice Wojtka dali mu na imię Szczęsny, to byłby Szczęsny Szczęsny.
3: To przepraszam, to Wojtek Szczęsny, jak mam na drugie imię?
1: Może Szczęsny.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: O, pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Kaufland jest też, też w Kauflandzie.
13: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Wygenerowano z AI.

0: start i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel Autoprojekt.
1: Czwartek to w Zamościu dzień handlowy i targowy, więc na Nowym Mieście w okolicy Nowego Rynku spodziewamy się większej liczby pieszych i pojazdów. Będą trudności. Uwaga też na przykład w rejonie Koszary czy Pełowiaków. Jeśli chodzi o temperatury, to jest rzeźko o poranku. No i pamiętajcie też dziś o parasolach.
0: Sponsorem programu jest właściciel Autoprojekt. Studia pielęgnacji i zabezpieczeń aut klasy premium. Koło Zamościa.
2: A teraz na zegarach jest już 7:00, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek pilne informacje dla kierowców. Po poważnym wypadku są problemy na czwórce w Małopolsce. Na odcinku Kraków-Bochnia zderzyły się dwie osobówki oraz bus, ucierpiały cztery osoby. Dwa pasy jezdni w kierunku Krakowa są teraz zablokowane, a kierowcy poruszają się tylko pasem awaryjnym. Ceny paliw biją kolejne rekordy. Są miejsca, gdzie kierowcy płacą już prawie 9,5 zł za litr oleju napędowego. Według analityków to wcale nie koniec podwyżek.
3: Powodem jest wznowienie wymiany ognia w rejonie cieśniny Ormus, przez którą przepływa 1/5 światowych dostaw ropy.
4: Doszło do pewnego rodzaju polowania na tankowce.
3: Wyjaśnia Magdalena Robak z portalu epetrol.pl. Kierowcy nie mają wyjścia, zaciskają zęby i tankują.
5: No wie pan, no co poradzimy. Trzeba jeździć.

0: dzisiaj wydarzyło. To jest naszą siłą, że potrafimy wyciągać wnioski i z porażek, i ze zwycięstw zawsze możemy być lepsi. Tak postaramy się zrobić, żeby następnym meczu grać lepiej.
1: Na kolejnym rywalem Polaków będzie Łotwa. Stawką sobotniego meczu będzie awans do ćwierćfinału.
2: SK Zamość News.
3: I Monika Kowalewicz, na osiedlu Rataja w Zamościu powstaje nowa siłownia zewnętrzna. Firma z Mięczena mają wykonać do listopada. Pojawią się tam m.in. rowerek, twister, biegacz czy prasa nożna, do tego ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. Trwa ostatni już w tym roku nabór do 2. Lubelskiej Brygady OT. W listopadzie nowi mundurowi przejdą szkolenia, mówi kapitan Marta Gaborek, rzecznik lubelskich terytorialsów.
4: To nie tylko nauka wojskowego rzemiosła, ale przede wszystkim konkretne umiejętności. Działanie pod presją, pierwsza pomoc, współpraca i odpowiedzialność za innych.
3: Szkolenie ruszy 13 listopada.
5: Kama i Wiktor.
1: Ładujemy się w ten czwartek. To jest SK z rana. Dzień dobry.
6: Wszystkiego okay, fajnego.
7: Czy Ałajka?
6: O to was pytamy. Dajcie znać na SK-owym Messengerku.
8: Cześć. U mnie jak najbardziej okejka. Dzisiaj czwartek, jutro piąteczek i jutro o 20:00 będę już w Albanii. Mój wyczekiwany urlop. Pozdrawiam.
6: Wow.
7: A jeśli odwołają ci lot, to nie będziesz.
6: To nie z Albanii, ale z Polski. Dajcie buziaka mojej siostrze z okazji urodzin. Monika, jeszcze tam córeczki są, Martyna, Lena. Oczywiście, że dajemy buziaczki.
7: Wiktor, ty się całuj, bo ty
6: dawaj, lubisz. Dawaj, dawaj. Patrz, jak Wiktor się całuje. Prawie. No,
9: ja siostrę. No. A ma córeczki.
7: Ale pełnoletnie, tak?
6: Dobra, tak, wszyscy są w pełni. Wszystkiego fajnego. Hej!

0: 9 minut po godzinie 7 tutaj SK w czwartek, za kwadrans piątek, bardzo dobrze. Telefony się odzywają, pewnie w sprawie okejek, albo i nie okejek czwartkowych.
1: Halo SK, kiedy będzie 7 wygrywa? No dawajcie, dawajcie.
2: Uno momento.
0: Czekają.
3: Cierpliwość.
2: Spokojnie, stanie w kolejce. Który pan ma numerek?
4: 152, tylko w kiblu byłem, tak? Tak było w tym filmie?
0: I nie ten numerek to był akurat, ale te miejsce tak.
3: A propos numerków, nasi słuchacze są fantastyczni. Na SK-owym Messengerze wysłali nam zdjęcie. Zdjęcie z numerkami. 9,19. To jest cena za diesla. I 8,19 cena za benzynę.
0: Jak dzisiaj jechałem do radia, się przeraziłem, bo właśnie kończy mi się paliwo.
3: Czaisz 9 zyla?
0: I jak za chwilę będę musiał dodatkowo to
4: zapłacić. Okazuje się, że za chwilę jak będziemy jeździli na stację benzynową, to najpierw wypadałoby sprawdzić, czy mamy zdolność kredytową, a dopiero potem można jechać zatankować.
3: No. Słuchaj, przy tych cenach spalanie spadnie mi do zera.
4: Jak to?
3: No, przestanę jeździć.

0: Come on, mów do nas, talk to me.
1: Co chcesz usłyszeć? Kawę zrób.
2: To teraz już nic. Takim głosem to nie.
1: Skarpetki zabierz.
3: Siódme wygrywa w Radiu Esta.
4: Będę tak do was mówić do momentu, kiedy mnie do Dominiku nie wezmą.
2: Nie, prosimy. No dobra, lecimy z siódme wygrywa. Dzwonicie 664-402-302. Kto pierwszy dojedzie do siódmego pytania, prawidłowo odpowie na to pytanie, wtedy zgarnie nagrodę.
4: Zestaw eskowych nagród oczywiście jest do zdobycia, ale pamiętajcie, żeby trzymać telefon przy uchu i nie szumieć.
2: Tak
4: bardzo
2: jest,
4: prosimy.
2: Pamiętajcie, że mamy 2 minuty na całość, więc im szybciej, tym szybciej.
4: Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Dzień dobry, kto po drugiej?
2: Ojej!
4: Halo!
2: Miś Szumiś to
5: Halo.
2: Był.
5: Halo!
2: To jest dobry klient. Jak masz na imię?
5: Marek.
3: Zabawa rozpoczęta.
2: Lecimy z pierwszym pytaniem. Uwaga, dzisiaj swoją urodziny obchodzi Rychupeja. Jak naprawdę się nazywa? A! Ryszard Andrzejewski.
5: Andrzej.
2: B! A.
4: Ryszard Pejowski.
2: C! Ryszard Teodowski.
5: A!
2: Dobrze.
0: Andrzeja.
2: Drugie.
4: Czy Wojtek Szczęsny strzelił wczoraj gola?
5: Nie.
2: Na pewno? Zastanów się.
5: Tak.
2: Dobrze powiedział. Powiedział tak i nie wiem. Wszystko. Tak. Słuchajcie, no to był prawie samobój. No, tak. No tam tak wystawił, że to była zaliczamy Wojtkowi tę bramkę.
6: Taka szmata, że trzeba mu to
2: tak,
6: zaliczyć.
2: Niestety. Co dobre, zdarza się najlepszym.
6: Co to oznacza, zrobić coś z partyzanta?
5: Spontanicznie. Mhm.
4: To spontanicznie odpowiedz na czwarte pytanie.
2: Uwaga, który miesiąc ma 28 dni?
5: Luty. Każdy.
2: W ostatniej mikrosekundzie. No każdy.
6: Została nam minuta i 3 pytania.
2: Dobrze. Dobry jestem.
4: Co rośnie w miarę jedzenia?
5: Apetyt.
4: Albo tyłek.
3: Szóste.
2: Tak,
6: uwaga.
2: To
6: w jakim radiu zaczynają się wszystkie hity?
5: Esce.
3: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: I uwaga, ostatnie siódme, mamy 30 sekund do końca. Udawaj, że jesteś komentatorem sportowym i ogłaszasz zwycięstwo w siódme wygrywa. Dla siebie, prosimy!
5: Yes, mam nowe klapki!
4: I nie tylko, klapki Kubota, bo też skarpetki i magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej.
6: Tak, jakby to powiedział Darek Szpakowski, słuchaczu, co ty robisz?
3: Siódme wygrywa w Radiu

0: 7.30 za chwilę. Dzisiaj pytamy o to, czy czwartkowi dajecie okejkę, czy nie. I Kama wygląda, jakby chciała dać okejkę Harrymu Stylesowi.
1: Oj, tak, tak. Ja miałam okazję być na jego koncercie razem z naszymi jaskowymi słuchaczami i daliśmy dużo okejek.
2: Jest naprawdę wspaniały.
1: Ja tą okejkę to tak z 7 razy tam miałam.
2: Kto jeszcze nie miał okazji, no to jak będzie, no to bardzo mocno polecamy, zapraszamy. Będziecie dawać wszystkie okejki, nawet w stopach.
0: Za chwilę też okejka dla Marcina Prockiego, bo się newsy zbliżają.

0: Reklama.
1: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
2: Tak, już niebawem otwarty będzie w Zamościu outlet MK Modna Szafa.
1: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
2: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
1: A świeże dostawy w każdą środę i sobotę.
2: MK Modna Szafa outlet. Już niebawem otwarcie przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu. Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wciąż możesz studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia we FSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl.
8: Dzień dobry, Zamościu. Śniadanie tylko w przystanku piekarza. Aromatyczna kawa, chrupiące pieczywo, świeże kanapki na ciepło i zimno, jogurty oraz pyszne koktajle. A jeśli pizza, to prawdziwie po włosku. Ciasto dojrzewające 48 godzin, włoska mąka, oliwa i oryginalna receptura. Pizza dostępna także na kawałki. Spróbuj również nowości pizzy w stylu Detroit. Prostokątnej, puszystej, z chrupiącymi serowymi brzegami. Bazyliańska 1/50 i Partyzantów 63. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie, w dobrej cenie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
11: I po reklamie.
12: Po chłodnym poranku temperatury w Zamościu rozkręcą się dziś maksymalnie według prognoz do 16, może 18 stopni. Mocniej wiejące wiatr obniża wartości odczuwalne, może popadać. Na niebie dziś przewaga chmur, no i warunki biometeo są niekorzystne, więc trzeba zachować dużo ostrożności za kółkiem.
13: Minęła 7.30, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. 15 osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego strzału Kijowa. Uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne. Na ukraińską stolicę zostało skierowanych kilkanaście rakiet. Amerykański kongres uderza w państwa kupujące rosyjskie surowce. Przyjął przepisy o sankcjach wobec Rosji i cłach na towary z państw, które kupują rosyjską ropę naftową i gaz. Wśród państw, które mogą na tym ucierpieć, są m.in. Chiny, Indie, Słowacja oraz Węgry.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
15: SK Sport News.
13: Kapitalny mecz Jakuba Kamińskiego, piłkarza reprezentacji Polski, latem przeniósł się do Benfiki, w której pełni głównie rolę rezerwowego. Wczoraj jednak w meczu Ligi Europy z AC Milanem zagrał pierwsze skrzypce. Najpierw asystował, a później sam trafił do bramki, a Benfica wygrała 2-0. A w Hiszpanii Wojciech Szczęsny wrócił do bramki FC Barcelony. Polak wszedł na boisko po przerwie w meczu z Racingiem Santander. Jego występ zostanie zapamiętany z fatalnej wpadki, kiedy zamiast szybko podać, wdał się w próbę driblingu, która skończyła się stratą bramki. Mimo to Barca wygrała 7-2.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
16: Jankes, Kama, Kama
17: i Wiktor.
16: Wiktor,
17: Radio SK.
18: Hej, dzień dobry, witamy raz jeszcze w czwartek, 17 września, 7.32.
19: No hej.
18: Witaj, czwarteczko.
20: Jak zagadała.
18: Kama dzisiaj jest gotowa naprawdę na wszystko.
20: Słuchajcie, no pytanie zasadnicze. Czy ten czwartek zasługuje na okejkę, na plusika, czy jednak w drugą stronę i kciuk w dół? Halo.
21: Raczej myślę, że czwarteczek na plus, na tak. Właśnie uszykuję do spaceru z psem. Jutro piąteczek, potem sobota i koncert. To z Karacym sobie niedzielę dla dlatego też na plus.
0: No hej, Oskar! Wow.
18: Oskar i jego cały zespół pieśni i tańca jest naprawdę wspaniały. Polecamy bardzo mocno.
20: O, dzięki, my się obejmujemy zliwką teraz.

0: Alex Warren u nas w Esce. No, ten to potrafi postawić na nogi zupełnie jak Jankes i Victor. Hej.
1: I jak Kama. Kama, o, wszyscy potrafimy.
2: No słuchajcie, potrafią to się dogadać agenci AI ze sobą. Nie wiem, czy słyszeliście, ale firmy, które robią AI-a, czyli między innymi Google, OpenAI, mają agentów, którzy mogą za nas wykonywać różne zadania.
0: Takich asystentów.
2: Tak, potrzebujesz zamówić pizzę, ogarniają kalendarz. I teraz okazuje się, że ci agenci od różnych AI-owych firm zaczęli ze sobą się komunikować sami, bez wiedzy ludzi. Ten załatwiał jakąś
1: swoim
2: sprawę.
1: Językiem, jakimiś trikami?
2: Jeden się odezwał do drugiego i teraz co stwierdzono? Po krótkim czasie, kiedy agenci AI ze sobą gadali, zaczęli wymyślać nieistniejące słowa, które tylko oni rozumieją.
0: O nie.
2: Posługiwali się zwrotami, których ludzie po pewnym czasie w ogóle nie byli w stanie rozszyfrować.
1: Niesamowite, ale to jest podobna historia w gimnazjum, przecież dzieciaki to samo robią. Essa, Six Seven, tak to wygląda wasz Sigma.
0: RL.
1: Ale Six Seven wygrywa.
0: Nie, no robimy. Spoko.
3: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia Eska. Każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michał Sobkowski.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
12: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio Eska zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Maszkar On. 18, 19 i 20 września.
13: Na dwóch scenach wystąpią między innymi
12: Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio Eska.
4: To będzie ostatnia reklama.
14: Kochanie, wiesz co jest najlepsze w tej kanapie?
15: Że nie możesz się od niej oderwać?
14: Nie, że jest w promocji.
15: Naszym produktom trudno się oprzeć. Ty też nie zwlekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Teraz jesienne promocje na sofy, fotele i narożniki nawet do 30% taniej. Promocja trwa tylko do 22 września. Salon meblowy M Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
16: I po reklamie.

0: Hej! Jak będę szukał kiedyś kawałka z dedykacją dla ciebie, to właśnie to Calvin Harris, który śpiewa Moja Droga. Moja droga, moja droga.
1: Pamiętaj, że droga. Pamiętaj, zabierając mnie na kolację, pamiętaj, że
2: ale
1: droga.
2: Coś chcę od ciebie, no.
1: Oho.
0: Ja chcę być, uwaga, w dobrych stosunkach z naszą koleżanką.
2: Mhm. Ola, kot przewraca się właśnie w łóżku. Bardzo dobrze, 12 minut do godziny 8. Nosel pojawia się tutaj za chwilę. No i uwaga, nie odbieraj ci telefonów, jak będzie dzwonił. No.
0: Prosto z hotelu dzisiaj telefonuję.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Czy ja do pani Agnieszki z wylotu z nami 14 do Turcji się dodzwoniłam?
4: Tak.
5: Kłaniam się, Barbara, z Szybkowara, proszę pani. Ja telefonuję, ponieważ mamy tutaj wytyczne hotelowe, które też muszę państwu przekazać. Pani będzie korzystała z basenowego hotelu?
4: Tak.
5: Kwestia jest taka, że oni mają problem z wodą, ponieważ za duża ilość wody jest wynoszona w strojach kąpielowych oraz innych urządzeniach, z których się chodzi na basen. Będzie wiadro, proszę pani, do dyspozycji. Proszę z tym wiadrem chodzić na basen, ponieważ takie są wytyczne hotelowe.
4: No dobrze, to może mi pani powiedzieć jeszcze raz, co ja mam robić?
5: Już mówię. Hotel będzie dawał państwu wiadro i z tym wiadrem proszę się udać, proszę pani, na basen. I w momencie, kiedy pani już wyjdzie z basenu, trzeba będzie do wiadra odstawić strój kąpielowy oraz wszystko to, co jest nawilżone, proszę pani, przez basen. Ponieważ oni to wykręcą i wleją z powrotem wody do basenu.
4: Śmieszne to mało powiedziane, co pani mówi, ale rozumiem, że pani dostała.
5: No to już pani mówię, proszę pani. Im wyszło, że oni co tydzień muszą dopuszczać wody do basenu, czyli dolewać.
4: Dobrze, ja to wszystko rozumiem. Jeżeli hotel zapewni wiadro, do którego mam zlewać tą wodę, to dla niej nie ma problemu.
5: No, nie zrozumiała mnie pani nadal. Hotel daje, proszę pani, wiadro, ale pani nie zlewa żadnej wody. Pani daje tylko strój kąpielowy w tym wiadrze, bo obsługa sama wykręci. Słucham?
4: Nie, nic. Dobrze, wie pani co? Dobrze, ja...
5: Bo wie pani, jeśli ma pani jakieś obawy, to jest ten czas, żeby pani to powiedziała.
4: W ogóle, no, to co pani mówi, to jest jakby, po pierwsze, trochę tak nie do przyjęcia, więc...
5: A dlaczego?
4: Dobrze, pani... No, proszę panią, no, ktoś obcy ma mi dotykać moich rzeczy, wyciskać to w sumie do tego basenu.
5: Nie, ja nie wiem, kto to tam, pani mnie nadal nie zrozumiała. Już pani mówię. Pani, proszę pani, bierze kąpiel. Załóżmy. Po kąpieli pani chce wrócić do pokoju, to obsługa poprosi panią, żeby pani zdała wiadro ze strojem kąpielowym, oni wykręcą to do wiadra i wleją wtedy do wody.
4: No właśnie, no to właśnie, no. Dobra, wie pani co, najwyżej po prostu nie będę się kąpała w hotelowym basenie i tyle, no.
5: Ale zasady pani zna, tak?
4: Tak.
5: Dobrze, wiadro pani dostarczy Anna.
6: Moja nalukokańsza koleżanka została skręcona.
4: Powstrzymywałam się, żeby nie powiedzieć paru słów za dużo, o tak.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: A tam powstrzymywałam, ja słyszałam.
0: Co? Wiadro.

0: Za chwilę 8 na zegarkach, podglądamy telewizję. W Dzień Dobry TVN mówią, słuchajcie, że jak pada deszcz, to dobrze jest mieć ze sobą parasol.
1: To jest niebywałe, naprawdę. Ale są takie fajne czapeczki rzeczywiście z parasolem na głowę. To jest też dla mnie.
0: To?
1: Tak sobie wychodzę.
0: Ręce masz wolne wtedy.
1: Czapka
2: kiedyś
1: jest, parasol jest.
2: Człowiek z liściem na głowie, człowiek z parasolką na głowie. To Jankes.
0: Możliwe, że ktoś po 8 będzie człowiekiem z 5 stówami, bo gramy w 5 słów, 5 stów.
1: Sprawa jest bardzo prosta, chodzi o skojarzenia. Wy kojarzycie słowa z naszymi słowami, później wybieracie sobie kogoś z nas. Jankes, Kama, Wiktor. No i co? Im więcej tych samych skojarzeń, tych samych słów, tym więcej kasiory, nawet 5 stów.
2: Trudne do wytłumaczenia, ale łatwe do wygrania. Pamiętajcie, żeby się zgłosić na eskowym messengerku, wysyłając okejkę do Bogaja.
0: Tak.
2: Najładniejszy kciuk wygra.
0: Dzisiaj jest dzień, w którym pytamy, czy czwartek jest okej, czy dajecie mu kciuka, więc wyślijcie zdjęcie swojego kciuka, Bogaj wybierze kogoś po kciuku i dołączcie numer telefonu. O, proste, proste.
3: 5 słów, 5 stów. Autopromocja. Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego. Wesoły kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
13: Poleca Radio SK.
14: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
15: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: i po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel Autoprojekt.
21: W rejonie zamojskich szkół wzmożony ruch pieszych i pojazdów. Zachowajcie ostrożność, tam też więcej policyjnych patroli. Trudności też przy Wyszyńskiego na Alejach Jana Pawła II. Na wylotówkach z Zamościa, tam też możliwe policyjne pomiary i kontrole. Temperatura rośnie, warunki biometeo o poranku niekorzystne.
20: Sponsorem programu jest właściciel Autoprojekt. Studia pielęgnacji i zabezpieczeń aut klasy premium. Koło Zamościa.
22: Dochodzi ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek nowe informacje od prokuratury w sprawie drona znalezionego koło Jarosławca w zachodniopomorskim. Wiemy, że miał głowicę bojową o wadze 4 kg z detonatorem. Potwierdzono też, że to wojskowy bezzałogowiec typu Gerbera 2 produkowany przez Rosję. Głowicę drona wyjęli eksperci i wysadzili w powietrze.
23: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
22: Mówi zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu pułkownik Bartosz Okoniewski. Dron poddawany jest teraz szczegółowym oglądzinom. Maciej Berek zapowiedział, że zwróci się do prezydenta, że jego powinnością jest złożenie ślubowania. Wybrany przez Sejm nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego liczy na możliwość złożenia ślubowania. Z Pałacu Prezydenckiego słyszymy jednak, że prezydent wciąż ma wątpliwości i czeka na dokumenty potwierdzające wymagany staż zawodowy Berka.
24: Gdyby takie dokumenty były, potwierdzające ten 10-letni okres sprawowania funkcji radcy prawnego, no to przecież rządzący by te dokumenty przedstawili. Do dziś ich nie mamy.
22: Mówi Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, a Kancelaria Sejmu odpowiada, że prezydent nie może podważać decyzji posłów.
25: SK Zamość News.
21: I Monika Kowalewicz. W południe ruszą zamojskie obchody rocznicy agresji ZSRR na Polskę oraz Światowego Dnia Sybiraka. Rozpocznie je czytanie fragmentów dziennika z lat okupacji zamojszczyzny w zamojskiej rotundzie. O 18 w katedrze msza, a o 19 wracamy na rotundę, gdzie odbędzie się uroczystość patriotyczna. Będą działania i inicjatywy profilaktyczne integrujące młodzież oraz teatralny spektakl z udziałem zamojskich uczniów i ich rodziców. To w ramach programu Przyszłość Aty, którego Zamość został właśnie wojewódzkim liderem. Dorośli zapewnią wsparcie organizacyjne. Młodzież zrealizuje założenia projektu przy wsparciu zamojskiej policji.
26: Kama i Wiktor.
27: Radio SK.
1: No i dzień dobry w czwartek. Ile to się można dowiedzieć o

Zalię w Radiu SK 7 minut po godzinie 8. 5 słów. No i wybraliśmy spośród milionów Filipa, osób, które zgłosiły.

0: Uśmiłeś się, dał swoją okejkę.
1: Filip, powiedz, co robiłeś z kciukiem, bo takie zdjęcie do nas dotarło.
2: Kciukiem pokazywałem zwrotną buteleczkę za 50 groszy. Udało się kciuka z butelki wyjąć, więc czwartek będzie udany.
0: Okay.
3: Moje dzieci zmusiły mnie do tego, żebym wszystkie butelki zwrotne przywoziła do domu, więc z wyjazdu przywiozłam ich 11 w walizce.
0: Bardzo dobrze,
1: Zanim dokonasz wyboru osoby, z którą możesz mieć dobry przelot, czyli albo Jankes, albo Kama, albo Wiktor, powiedz nam coś o sobie. Poznajmy się wszyscy. Kim jesteś, co lubisz, gdzie pracujesz?
2: Jestem z Gdyni, prowadzę serwis komputerowy. I lubię wakacje, wyjazdy.
0: Trochę klasyka, dobra. Czyli dobry jest w komputerkach.
3: Najczęstsza rada, którą daję, to włącz i wyłącz.
0: Tak zwany twardy reset zróbmy.
3: Zrób reset.
1: Oraz wyjazd ze studia. Zaraz ktoś zrobi wyjazd. Pytanie, z kim będziesz grał?
2: Jak słuchałem waszą grę, to celowałem w Wiktora.
1: Dobrze, to ja wychodzę.
0: Bogaj, dziękujemy.
1: Bogaj siada na moim miejscu, dokonujemy zmiany, a
3: dobra,
1: ja sobie...
3: Wychodź już, my to powiemy wszystko, my ciebie tu nie potrzebujemy.
1: Dobra, pa.
3: Faktycznie teraz będzie tak, że dostaniesz od nas 5 słów i nie ukrywam, w przypadku Wiktora im prostsze skojarzenia, tym lepsze. Gotowy?
2: Gotowy.
3: Dobra, jedziemy.
0: Dobra, lećmy. Aplikacja, pierwsze słowo i twoje skojarzenie.
2: Telefon.
3: Okej, okay, fajne.
0: A to ładne.
3: Parasol.
2: Deszcz.
0: To już 200 będą, coś czuję. Haczyk.
2: Ryba.
3: Okay. Zacierki.
2: Słoiki.
0: Dobrze. I ostatnie jeszcze. Klapek.
2: Basen.
3: Dobra, mamy w takim razie od ciebie 5 słów. Za momencik będziemy prosić Wiktora. Za dwie piosenki znowu dzwonimy do ciebie i sprawdzamy, ile hajsu uda ci się wygrać.
0: Ile obstawiasz?
3: Jeżeli chodzi o Wiktora, 400 myślę,
0: ja 300,
3: że będą.
0: Ja 3.
2: Ja obstawiam 3.
3: Filip, to odstawiaj 5 lepiej, co?
0: No właśnie.

0: No to w takim razie zapraszamy Filipa. Dzień dobry. Filip przed chwilą wybrał Wiktora i szybciutko przypomnijmy, jakie słowa padły. Aplikacja, telefon, parasol, telefon, deszcz, haczyk, ryba, zacierki, słoik, klapek, basen. No to zaprośmy Wiktora.
1: Zapraszamy. Wiktorku, zapraszamy.
0: Cisnęłam na ciebie, przepraszam.
1: Filip jest gotowy, jest Wiktor. Za chwilę skojarzenia Wiktora. Im więcej tych samych skojarzeń, tych samych słów, no to tym więcej kasy. Wiktorku, no trzymamy kciuki. Ja obstawiam 300.
0: Filip, jakaś mowa motywacyjna dla Wiktora?
2: Wiktor, damy radę, zrobimy to razem.
3: Ja już czuję to połączenie mentalne.
2: Zazwyczaj te słowa się zgadzały.
0: Pamiętaj, że możesz mu podpowiadać, odpowiadając na jego dziwne pytania, tak lub nie. Jedziemy.
2: Dobra.
1: Pierwsze słowo, uwaga, uwaga, uwaga. Aplikacja.
3: Aplikacja, ale to jest czynność, czy aplikacja, aplikacja?
0: Aplikacja, no.
1: Aplikacja. Dostał słowo aplikacja, no i teraz twoje skojarzenie. Aplikacja.
3: Dobra, no mamy 26 rok, każdy z nas ma przy sobie smartfona, więc powiem po prostu telefon, smartfon.
0: Zaliczamy.
1: I bardzo dobrze, jesteś wspaniały.
3: Najważniejsze to dobrze zacząć.
1: Dokładnie.
0: Parasol.
1: Z czym ci się kojarzy parasol?
3: Czy to jest proste skojarzenie?
0: Nie, skomplikowane.
1: Nie, skomplikowane, to prawda.
3: No to, kucze, powiem deszcz.
1: Ha! I bardzo dobrze powiedziałeś, bo już macie 200. Lećmy dalej. Haczyk. Twoja branża trochę, ty lubisz.
3: Spójrzcie na mnie i na bluzę, którą mam na sobie.
0: Wiktor ma na sobie szarą bluzę z wielką rybą. Co to jest za ryba?
3: To jest...
4: Okoń.
3: To nie jest okoń. To jest wzdręga.
0: Okay.
3: To jest taka płoć, ale z czerwonymi dodatkami.
1: Dobra, dobra, haczyk. Słowo haczyk i twoje skojarzenie z haczykiem.
3: No musi być ryba.
1: Ha! Mówię, że będą 300.
3: Trzystówki, idziemy
1: i teraz
3: daleko.
1: Masz, uważaj.
0: Teraz
1: i uważaj.
0: Profesjonalna.
1: No. Uwaga, uwaga. Zacierki.
3: Dzisiaj Bogaj się mnie pytał, czy ja wiem, co to są zacierki.
0: To prawda.
3: Odpowiedziałem, że jest to pewien rodzaj makaronu, takiego robionego.
0: Nawet powiedziałeś słowo kluski.
3: Tak, kluski takie. I to się wrzuca do zupy.
0: Tak powiedziałeś.
3: Moje słowo to zupa.
0: I to jest złe słowo. Bo z niewiadomego powodu Filip powiedział słoik.
2: Musiałem sprawdzić później, co to jest w ogóle. Myślałem, że to jakieś na przechory się robi.
1: Tak, to skojarzenie rzeczywiście było dość trudne.
3: Tak to my Polski nie zbudujemy.
2: Ale zupę można trzymać w słoiku, nie?
0: To prawda.
1: Uwaga, ostatnie słowo. Teraz jeszcze macie szansę na 400.
0: Aha. Klapek.
3: No klapek nakłada się na nogę. Miało być prosto, więc powiem stopa, noga.
0: No, jak tak powiesz, to źle powiesz.
2: Nie.
1: Klapek?
0: Powinieneś bardziej myśleć swoją kategorią, naprawdę.
1: No, czyli... byłeś kiedyś w szpitalu?
3: Nie.
1: Basen.
0: I tym oto sposobem, Filip, zdobywasz 300!
2: Dziękuję bardzo.
1: Proszę bardzo. 300 za twoją okejkę, bardzo dobrze, wszystko się ładnie potoczyło. Ha, mówiłem 300!
3: Ja zawsze zapominam klapek na basen, dlatego nie skojarzyłem.
0: No, dlatego grzyb.
5: 5 słów, 500.
0: Naprawdę myślałam, że to powiesz. Radio.

0: To jest nowość. Robiłem dżingla na żywo. To jest nowość.
1: Szkoda.
2: Czyli no, zaskoczyłeś nas, jak słuchać po naszej ciszy, ale no, dziękujemy ci bardzo. 25 minut po godzinie 8, Eska w czwartek, 17 września.
3: Tak,
2: naprawdę to jest. Chodź, nosę się kręci, nosę, chodź tutaj szybciutko. Co tam się dzieje u ciebie, kolego? Co tam?
1: A nie, jest cuda, super.
2: I nie wkręcasz, że jest super?
1: A nie, jest jeszcze bardziej niż super.
3: Nosel ostatnio przyniósł mi fioletową fasolkę szparagową.
1: Zjadłaś?
3: Która nie jest szparagowa, tylko wygląda jak grosze. Tak.
1: Jak? Ona była dobra, pyszna.
3: Nie, no przepyszna. Zjadłaś? Była, no. Zobacz, poszło w biederka.
2: To w końcu był fasola czy groszek? Czy
1: fasola.
3: Fasola, ale wyglądała jak groszek.
2: Okej.
3: Czemu nie rozumiesz?
4: Dobrze. Czy już porozmawialiście sobie?
2: A taki dżingiel? Może na koniec coś?
4: Ty to teraz z komputera.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
6: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
5: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
6: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
5: 5 lat.
6: Na okna?
5: 7 lat.
6: Na szczelny montaż?
5: 20 lat.
6: Wow!
5: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
7: Marzysz o własnym domu modułowym? Już 12 września zapraszamy do nowej siedziby Arte w Żdanowie obok Zamościa na wyjątkowy dzień otwarty. Piknik rodzinny, na którym zwiedzisz nasze domy pokazowe i zajrzysz na halę produkcyjną. Zobaczysz tam domy na różnych etapach realizacji oraz poznasz technologię ich budowy. Na uczestników czekają specjalne oferty i konkursy z nagrodami. 12 września, Żdanów 40B. Spotkaj się z nami. Arte.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość, uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
9: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
10: Po co?
11: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
10: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
11: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
12: I po reklamie.
13: Czwartek w Zamościu może być deszczowy, ostrzegają synoptycy. Jeśli wychodzicie z domu, pamiętajcie, by zabrać parasol. No i pamiętajcie też, by zachować dużą ostrożność na zamojskich ulicach i trasach regionu. Tam więcej policyjnych patroli. W prognozach na kolejne dni pogoda w kratkę, będą chmury, ale też i przejaśnienia.
14: 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Poważny wypadek w Łodzi o poranku w Alei Śmigłego Rydza. Zderzył się autobus i 3 osobówki. Kierowca autobusu prawdopodobnie jechał za szybko i nie wyhamował przed pojazdami. A posłowie biorą się za deepfake i w najbliższych dniach do Sejmu ma trafić projekt zmian, który umożliwi karanie za przerabianie i publikowanie wygenerowanych przez AI zdjęć o charakterze seksualnym. Jeszcze nowe ustalenia naukowców dotyczące T-Rexa. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego zbadali fragmenty zębów słynnego drapieżnego dinozaura. Ustalili, że Tyrannosaurus Rex miał temperaturę ciała wynoszącą około 36 stopni Celsjusza, a to potwierdza, że był stałocieplny, dzięki czemu mógł przetrwać także w chłodnym klimacie, zabójczym dla innych gadów.
15: Tak robiły T-Rexy kiedyś właśnie.
16: Tak, jak się budziły.
17: Potem przestały.
15: Pytanie, czy dajecie czwartkowi okejkę, czy nie? Plus czy minus dzisiaj od samego rana u was?
18: Oczywiście, że trzeba też jak na plus. Jeszcze tylko jutro do pracy. Do 14. I urlop. I niedziela, wylot na Majorkę.
15: Sprawdzam prognozę
17: Proszę
15: pogody.
17: Proszę pozdrowić orki z Majorki.
15: O, dobra, tak. Ale sprawdzam prognozę pogody dla Majorki po weekendzie.
17: Mhm.
15: Deszcz.
19: Na szczęście. Bardzo dobrze.

0: Hej,
1: 23 minuty do godziny 9. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana. Czwartek za kwadrans piątek. Super.
2: Słuchajcie, czytałem internet i dowiedziałem się chyba czegoś o sobie. Rozwiązałem swój problem.
1: Człowiek, który naśladuje dżingle. No, co tam?
2: Pamiętacie, jak mówiłem wam, że budzę się często w środku nocy?
0: Tak, o trzeciej.
1: Ostatnio masz jakiś taki niewiadomo i o co ci chodzi, tak? I sąsiedzi na to, o Jezu, ten się znowu obudził.
2: Wczoraj przygotowując program znalazłem informację, która mówi, że uwaga, słuchajcie. Tak. Ludzie pierwotni budzili się w nocy koło trzeciej.
0: Dlaczego?
2: Spędzali noc na dwie części podzieloną. Budzili się koło trzeciej, sprawdzali, czy drapieżniki ich nie atakują, czy w jaskini jest bezpiecznie i znowu szli w kimę.
0: To miło, że drapieżniki nie atakowały o 2:59, tylko o 3:00 w razie czego, to super, super. Ale no cóż, no, wychodzi z tego, że przykro nam, jesteś człowiekiem pierwotnym.
1: Pierwotnym, ludziem nawet. Bardziej ludziem.
2: Lepiej tak niż pierwotniakiem.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz. Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
9: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
10: I po reklamie.
11: Future man of Don, catch me ballin' out in line ditch. I'm braided with the paper, I go Super Bowl signed it. You son, bold, crazy, running to the hundreds. I keep my neck on my wrist, at least a hundred. Hood nigga with the money and they loving it. She got comfortable, she called me by my governor. Pull up in the Rolls with the white seats. And pull off in a Porsche like a car thief.

0: Sylwia Grzeszczak. Jak przywali z mango, to nie ma to tamto.
1: Kolor mango miało lato, jesień. Jakbyś określił, jakim kolorem?
0: Jesień?
1: No, jaki
0: no,
1: owoc jak? Pasuje?
0: No, taki... czerwony.
1: Ja, albo ja bardziej tak patrzę za okno, zgniły banan.
0: No w sumie.
2: To są momenty, w których żałuję, że Wiktor nie jest daltonistą.
0: Ale... Zgniły banan, czyli kaszanka. Taka, powiedzmy.
1: No. No, tak jest, to już nie, nie
2: idźmy tą kulinarną drogą. Dziękuję.
0: Proszę.
2: Okejka czy ałajka? O to odpytamy od samego rana w kontekście czwartku.
3: U mnie czwarteczek, dzisiaj ostatni dzień. Jutro wyjazd na kawalerski. Pozdrawiam.
1: I to jest ten moment, kiedy Jankes mówi, a wiecie jaki ja kiedyś miałem kawalerski?
0: Ja nie miałem.
1: Nie?
0: Ja nie miałem kawalerskiego właśnie. Ja no, sobie zostawiłem na później.
1: Gościem nie byłeś nawet na żadnym takim?
0: Aha, goście. No, nie, ja to nie pamiętam.
1: No. Mój ostatni skończył się tak, że byłem w kajaku, a potem poza kajakiem.

0: Co tak machasz tą głową jak piesek w samochodzie?
1: Tańczę na krześle. Da się tańczyć na siedząco?
0: Da się. Bardzo dobrze, 5 minut i będzie z nami godzina 9. czwartek.
2: Dajem okejkę. No powiedz.
0: Że za kwadrans piątek, za kwadrans piątek, panie i panowie, jest dobrze. Mamy odliczanie, jesteśmy coraz bliżej weekendu. Cudo, cudo, cudo.
1: Na sam koniec sprawdziłem kalendarz jeszcze dzisiaj. To dzisiaj właśnie, 17, ale w 94 roku pierwszy raz Familiada pojawiła się w telewizji polskiej.
0: Dzisiaj mówiliśmy o koniu już.
1: Więc pytanie, czy możemy zakończyć Karolem?
2: Oczywiście, pan Karol jest najlepszy.
1: Panie Karolu, poprosimy w temacie śniadaniowym, no bo pora taka przecież 9 za chwilę.
3: Co robi się z mleka? Joanna.
4: Płatki śniadaniowe.
5: Przepraszam.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
16: Codziennie niskie ceny.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W waszym domu widać kobiecą rękę?
19: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
20: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel Autoprojekt.
1: Do południa w Zamościu może być dziś deszczowo, po południu przeloty też są niewykluczone, do tego na termometrach maksymalnie 18, może 19 stopni. Ruch na zamojskich ulicach jeszcze intensywny. Uwaga na pieszych, uwaga na prace remontowe na Koszary oraz trudności przy pławiaków.
0: Sponsorem programu jest właściciel Autoprojekt, studia pielęgnacji i zabezpieczeń aut klasy premium, koło Zamościa.
2: 9 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rząd liczy, że dzięki tym przepisom uda się obniżyć ceny paliw. Do Sejmu wrócił projekt ustawy o nadzwyczajnych zyskach z ich sprzedaży. To rozwiązania, które prezydent w lipcu skierował już do Trybunału Konstytucyjnego.
3: Mamy do podjęcia decyzję, czy stajemy w sytuacji kryzysowej po stronie kierowców, czy też po stronie wielkich koncernów paliwowych.
2: Mówi Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej, a rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz na razie jasno nie deklaruje, co Karol Nawrocki zrobi z ustawą, jeśli ta przejdzie przez parlament.
4: To jest oczywiście myślenie życzeniowe, takie wishful thinking, ale zakładam, że rząd jednak pójdzie po rozum do głowy i przynajmniej coś w tej ustawie spróbuje zmienić.
2: A głosowanie nad tą ustawą jutro w Sejmie. Nawet 2000 zł mandatu strażnicy miejscy mogą już surowo karać za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych.
5: Kierujący rowerami, kierujący hulajnogami elektrycznymi, motorowerami, którzy pomimo opuszczonych zapór, półzapór, przechodzą przez torowiska.
2: Informuje Piotr Szereda ze Straży Miejskiej we Wrocławiu. Strażnicy mogą też teraz karać za na przykład sprzedaż energetyków nieletnim. A to były rekordowe wakacje w Tatrach. W lipcu i sierpniu Tatrzański Park Narodowy zanotował ponad 2 miliony wejść w góry. Park nie zamierza jednak wprowadzać ograniczeń.
6: Jeżeli na przykład dojdzie do rozdeptania szlaków w jakichś określonych miejscach, to będziemy te szlaki przygotowywać adekwatnie do tego zwiększonego ruchu turystycznego, po to, żeby turyści się nie rozpełzywali na boki.
2: Mówi dyrektor parku Szymon Ziebrowski. Wakacyjny wynik z ubiegłego roku został więc poprawiony o prawie 250 tysięcy wejść.
7: SK Zamość News.
1: I Monika Kowalewicz. 50 strażników działu ochrony Szuka Lubelska, służba więzienna. Do obsadzenia są stanowiska m.in. w Zamojskim

0: Whatever Chess You On, Axwell i Bon w Radiu SK 19 minut po godzinie 9. To teraz czas na 30 sekund tylko dobrych informacji. Polacy zaczęli olimpiadę szachową od kompletu zwycięstw. Wczoraj zarówno kobieca, jak i męska reprezentacja Polski wygrały swoje pierwsze mecze 4-0. Nowy test krwi daje nadzieję na wcześniejsze wykrywanie raka trzustki. Na razie to są wstępne wyniki, ale pierwsze dane są bardzo obiecujące. Żeby poprawić sobie humor, wystarczy 10 minut bardzo wolnego truchtu. Tak mówią badania, bo już według nich 10 minut biegania w tempie od 3 do 6 km na godzinę poprawiało nastrój badanym. Jakby to powiedział wasz szef, to teraz biegusiem w stronę zadań do wykonania. Może być powoli, byleby dzisiaj wszystko było zrobione. Temper City, Self-Aware, za chwilę w Esce.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500-660-333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
6: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w meblach polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
7: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
8: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
7: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
8: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
7: Łóżka są, matrace są.
8: Sofy i narożniki też są.
7: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
8: No dobra, bierzemy.
7: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
8: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
7: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
9: Wciąż masz szansę na bardzo dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dlaczego warto wybrać WSIS?
10: Zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem.
11: Atmosfera tu jest super. Można się uczyć, rozwijając pasję na wiele sposobów.
12: Oprócz zajęć jest wiele dodatkowych rzeczy. Odznaki cyfrowe, warsztaty czy certyfikaty.
13: Mamy studentów z wielu krajów. To naprawdę otwiera na świat.
14: Są mega dobre stypendia. Moje pokrywa całą opłatę za studia.
9: Druga tura rekrutacji trwa do 30 września. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
15: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Kochanie, wiesz, co jest najlepsze w tej kanapie?
18: Że nie możesz się od niej oderwać?
17: Nie, że jest w promocji.
16: Naszym produktom trudno się oprzeć. Ty też nie zwlekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Teraz jesienne promocje na sofy, fotele i narożniki nawet do 30% taniej. Promocja trwa tylko do 22 września. Salon meblowy M Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
19: I po reklamie.
2: Esko.

0: to wyszli. Jak zapomnieć, 1.8L w Radiu SK, nawet 1500 zł na korepetycje miesięcznie. 21 minut do 10 zostało. Tyle wydają rodzice uczniów. Niektórzy, uwaga, sami mówią, że biorą na ten cel pożyczki, bo to jest tak duża kwota. I chodzi o 1500 wydane miesięcznie na jedno dziecko, na przykład na korepetycje z dwóch przedmiotów, takich jak angielski czy matematyka. Oczywiście angielski, matematyka, języki obce czy przygotowanie do matury to są najczęstsze korepetycje, z których uczniowie, a tym samym ich rodzice korzystają i to nie są małe kwoty w ciągu miesiąca. Zabrzmi teraz jak zabrzmi, ale za moich czasów korepetycje nie były tak popularne, więc odrabiało się lekcje z rodzicami na przykład i tam próbowali coś przetłumaczyć i wbić do głowy. Nie kosztowało to ani złotówki, ale kosztowało to sporo nerwów, jedną i drugą stronę.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światło Wood od Play.

0: e-faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
6: Tak, już w sobotę, 19 września, wielkie otwarcie MK Modna Szafa Outlet w Zamościu.
5: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
6: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
5: A świeże dostawy w każdą środę i sobotę.
6: MK Modna Szafa Outlet. Już od soboty otwarte przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu. Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511-339-971. Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
7: Po co?
8: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
7: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
8: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
9: I po reklamie.

Kuba i Kuba, czyli chłopaki w Radiu SK. 5 minut do godziny 10, po 10 mam dla was kolejne hity i będzie jedna z naszych nowości w Radiu SK.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Marzysz o własnym domu modułowym? Już 12 września zapraszamy do nowej siedziby Arte w Żdanowie obok Zamościa na wyjątkowy dzień otwarty. Piknik rodzinny, na którym zwiedzisz nasze domy pokazowe i zajrzysz na halę produkcyjną. Zobaczysz tam domy na różnych etapach realizacji oraz poznasz technologię ich budowy. Na uczestników czekają specjalne oferty i konkursy z nagrodami. 12 września, Żdanów 40B. Spotkaj się z nami. Arte.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl.
10: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20:00 Smak Lata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smak Lata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
11: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: I po reklamie.
15: Pierwsze utrudnienia w ruchu zamojscy kierowcy zauważył już w rejonie ulicy Pełowiaków. Zanim remont ruszy tam na dobre, to już przy chodnikach oraz na wysokości cmentarza prowadzone są roboty. Jedźcie ostrożnie, temperatura powoli rośnie. Maks na dziś w Grodzie Hetmana to 18 stopni.
16: 10 na zegarach, zaczynamy z KNews. Marcin Porocki, zapraszam. 18 osób zostało rannych w nocnym ostrzale Kijowa. Rakiety uszkodziły bloki, infrastrukturę kolejową i wodociągi. Duża część mieszkańców nie miała w nocy dostępu do wody.
17: Rozbudził mnie duży, potężny wybuch.
16: Obudził mnie potężny wybuch. Po kilku sekundach był kolejny, a potem jeszcze jeden, mocniejszy. Fala uderzeniowa zniszczyła balkon. Mieszkanie jest uszkodzone, a u sąsiadki wybite są wszystkie szyby. Relacjonuje mieszkaniec uszkodzonego bloku pan Stanisław, a polityk Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego ma zostać nowym wicemarszałkiem Sejmu. Jak ustaliliśmy, koalicja rządowa zagłosuje za kandydaturą Marcina Horały na to stanowisko. Jest to jeden z liderów ugrupowania byłego premiera złożonego z rozłamowców z PiS-u. A ceny egzaminów na prawo jazdy w Łodzi od dziś wzrosną średnio o 5%, mówi Michał Gogolewski, dyrektor WORT w Łodzi.
18: Do tej pory za kategorię A i pokrewne oraz kategorię B płaciliśmy 220 zł, od dnia jutrzejszego będzie to 235, natomiast egzamin teoretyczny kryminalistyczny z 55 wzrośnie do 58.
16: A od października także w województwie śląskim wzrosną opłaty za egzamin.
0: SK Zamość News.
15: I Monika Kowalewicz. To już ostatnie dni internetowego głosowania w budżecie obywatelskim Zamościa. W kilku przypadkach oddane głosy mogą być jednak nieważne.
14: Jeżeli głosujemy na zadanie z danego osiedla, a nie jesteśmy mieszkańcami tego osiedla, jeżeli nie podamy kompletnych danych swoich.
15: Mówi Ewa Denkiewicz z Urzędu Miasta Zamość. Głosowanie trwa do jutra. W przyszłym tygodniu będzie można skorzystać z zamojskiej komunikacji miejskiej bez biletu. We wtorek jeździmy za darmo. To w ramach trwającego właśnie Europejskiego Tygodnia Mobilności.
19: Unstoppable. To wam zagram w Radiu SK już na początek tej godziny, żebyście też byli w czwartek nie do zatrzymania, a właściwie, żeby nie do zatrzymania był weekend, który już za rogiem gdzieś tam. Będzie też jedna z nowości w ramach tego, że wszystkie hity zaczynają się w SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 60% z nas ma już jej dość. Ona nawet się nie zaczęła, a my już jej nie lubimy. Mowa o jesieni, która, no tuż za rogiem, bo tak naprawdę kilka dni w kalendarzu jesieni, ta astronomiczna jesień się także zacznie. Jest jedna metoda, którą znalazłam w internecie, która podobno pomaga uporać się z tą właśnie najmniej lubianą porą roku. Ta metoda nazywa się wyjazd. I nawet powstał ranking najlepszych miejsc na ucieczkę przed jesienią i przed zimą, która tuż po niej. Gotowi? Tajlandia, Wietnam, Dominikana, Maroko, Meksyk. Po pierwsze, trzeba to jakoś przekazać szefowi, a po drugie, i co ważniejsze, trzeba przekazać to jakoś swojemu kontu w banku, bo on chyba na ten wyjazd nie jest kompletnie gotowy.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Kochanie, wiesz co jest najlepsze w tej kanapie?
8: Że nie możesz się od niej oderwać?
7: Nie, że jest w promocji.
8: Naszym produktom trudno się oprzeć. Ty też nie zwlekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Teraz jesienne promocje na sofy, fotele i narożniki nawet do 30% taniej. Promocja trwa tylko do 22 września. Salon meblowy M Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.

0: Od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość, aleje 1 maja 3.
2: Jeśli zależy ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
3: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500-660-333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: I po reklamie.
8: SK.

nowość będziecie grać w tej godzinie? Takie były pytania, to już odpowiadam. Marshmallow, Illenium i Sasha, Close My Eyes, tak nazywa się ten kawałek. No trochę Marshmallow zepsuł zabawę, tyle lat nie pokazywał twarzy, tyle lat znaliśmy go jedynie z tej białej maski z wielkimi oczami, a tu nagle okazało się, że stoi za tym nie grupa producencka, a producent Christopher Comstock, znany także jako .com, no i znany przede wszystkim jako Marshmallow. No to teraz stworzył kolejny kawałek, który już teraz gramy wam w Radiu SK. Close My Eyes, już teraz u nas.

0: dobre hity, które wam gramy. Imagine Dragons Radio Active u nas. 22 minuty do 11. Do czego dzisiaj odliczacie? Na pewno są takie rzeczy i takie wydarzenia, do których dziś odliczacie godziny, minuty, sekundy, a może dni, tygodnie czy miesiące. Głosówki na eskowym Messengerze. Bardzo proszę. I jeżeli chcecie od razu dać znać, że odliczacie do urlopu albo do wakacji, to zakładam, że długa droga jeszcze. O ile myślimy wciąż o miesiącach letnich. Zalia, tylko kochaj mnie za chwilę u nas.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Dzień dobry, Zamościu. Śniadanie tylko w przystanku piekarza. Aromatyczna kawa, chrupiące pieczywo, świeże kanapki na ciepło i zimno, jogurty oraz pyszne koktajle. A jeśli pizza, to prawdziwie po włosku. Ciasto dojrzewające 48 godzin, włoska mąka, oliwa i oryginalna receptura. Pizza dostępna także na kawałki. Spróbuj również nowości pizzy w stylu Detroit. Prostokątnej, puszystej, z chrupiącymi serowymi brzegami. Bazyliańska 1/50 i Partyzantów 63. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie, w dobrej cenie.
6: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas, Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
7: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
8: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
7: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
8: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
7: 5 lat.
8: Na okna?
7: 7 lat.
8: Na szczelny montaż?
7: 20 lat.
8: Wow!
7: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
9: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Kabriu kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna? Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Kabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Kabrio, gmina 49. Znajdziesz nas też w Tomaszowie, Chrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Kabrio, gmina 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Kabrio.
10: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
11: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
12: Po co?
11: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
12: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
11: No tak.
13: Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
16: I po reklamie.

Liwka, jej nowy kawałek Poza Tobą Nic, najpierw we współpracy, a teraz już sama na 5 minut do godziny 11. Poza Wami też nic i poza hitami też nic. I po 11 postaram się to udowodnić.

0: Reklama.
1: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
2: Gastorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
4: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie 2. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
10: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Eleklerk w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel Autoprojekt.
17: W kolejnych godzinach w Zamościu może popadać. Warto mieć przy sobie parasol, no i warto zachować dużo ostrożności. Za kółkiem na trasach będzie ślisko i niebezpiecznie. Po południu przelotne opady deszczu też są niewykluczone, a wieczorem zamglenia mają pojawić się w regionie, no i temperatura spadnie tylko do 7 stopni na plusie.
16: Sponsorem programu jest właściciel Autoprojekt, studia pielęgnacji i zabezpieczeń aut klasy premium, koło Zamościa.
18: Dochodzi 11, zaczynamy SK News. Marcin Pracki. Zapraszam. Około 200 pasażerów lotu z Toronto do Warszawy utknęło na tamtejszym lotnisku. Powodem jest usterka maszyny, którą załoga wykryła w drodze na pas startowy. Dreamliner musiał zawrócić, a szczegóły ustala reporter SK Mateusz Chłystun. Mateuszu, co teraz dzieje się z samolotem i jego pasażerami?
19: Po powrocie na stanowisko postojowe i kilku godzinach pracy nie udało się naprawić tej usterki. Działania mechaników potrwają dłużej niż pierwotnie zakładano. Lot więc ostatecznie odwołano. Jego pasażerowie są bezpieczni na lotnisku. Pracownicy lotu próbują przekierować ich na alternatywne połączenia do Polski. Przewoźnik nie ujawnia, o jaką konkretnie usterkę chodzi, ale zapewnia, że jej usunięcie jest kluczowe dla bezpieczeństwa lotów.
18: Policja szuka kierowcy tira, który o mało nie doprowadził do wypadku na krajowej 96 w Brzeźnie. W czasie wyprzedzania na trzeciego zepchnął jadący z naprzeciwka samochód na pobocze. Kierowcy grozi 30 tysięcy złotych mandatu i utrata prawa jazdy. Nagranie z jego niebezpieczną jazdą opublikowała kujawsko-pomorska policja. Trudny rywal na początek od meczu z Crystal Palace zacznie grę w Lidze Europy Lech Poznań. Angielski zespół to triumfator ostatniej edycji Ligi Konferencji. W tym sezonie spisuje się jednak poniżej oczekiwań. W Premier League zajmuje dopiero 16 miejsce, a początek meczu w Londynie o 21:00.
0: SK Zamość News.
17: I Monika Kowalewicz, na trasach Zamojszczyzny mogą się dziś posypać mandaty. W regionie trwa akcja Prędkość w ramach Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Kontrole prowadzone są zarówno w wyznaczonych punktach, jak i z wykorzystaniem aut z wideorejestratorami w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków przez nadmierną prędkość. Zabytkowy zamek w Krupem w powiecie krasnostawskim przejdzie gruntowną rewitalizację. Umowę na inwestycje podpisali marszałek województwa i wójt gminy Krasnystaw. Prace pochłoną ponad 13 milionów złotych, niemal 10 to unijne wsparcie. Rewitalizacja w 15-wiecznym zamku potrwa do końca 2028 roku.
15: Minuta po godzinie 11. Dla niektórych ta minuta może mieć duże znaczenie, bo albo to jest minuta mniej, to znaczy krócej na spotkaniu, albo minuta dłużej w związku z tym, że na to spotkanie nie dotarliście. Sombr, My Body Isn't Ready, już teraz Kasia Węsierska. Dzień dobry, zapraszam.

0: All the things she said, all the things she said. 16 minut po 11, do czego dzisiaj odliczacie? No jest on, Marek, zapraszam.
1: Ja w sumie odliczam czas, jaki mi pokazuje nawigacja na dojazd do pracy. I powiem szczerze, że wcale korki mi nie przeszkadzają. Pozdrawiam serdecznie.
0: Ojej, Marek chyba jeszcze 5 razy w trakcie dojazdu do pracy pomylił trasę, którą jeździ co dzień. Szefie, chyba będzie dzisiaj później.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
7: Marzysz o własnym domu modułowym? Już 12 września zapraszamy do nowej siedziby Arte w Żdanowie obok Zamościa na wyjątkowy dzień otwarty. Piknik rodzinny, na którym zwiedzisz nasze domy pokazowe i zajrzysz na halę produkcyjną. Zobaczysz tam domy na różnych etapach realizacji oraz poznasz technologię ich budowy. Na uczestników czekają specjalne oferty i konkursy z nagrodami. 12 września, Żdanów 40B. Spotkaj się z nami. Arte.
8: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
9: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka.
8: Wow! Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
9: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
8: Łóżka są, matrace są.
9: Sofy i narożniki też są.
8: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
9: No dobra, bierzemy.
8: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
9: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
8: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
11: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
12: Wybierz studia pierwszego stopnia w FCIS w Rzeszowie. Cyberbezpieczeństwo, analityka danych w biznesie, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, marketing i nowe media, kosmetologia, logistyka, informatyka, programowanie, pielęgniarstwo, transport, spedycja i obsługa celna, biznes i innowacje oraz 5-letnia fizjoterapia. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji do 30 września. Aplikuj na fcis.edu.pl. Create your life.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
15: I po reklamie.

0: Natasza zagrało właśnie ocenek na antenie radiańska. Do czego odliczacie? O to dziś pytałam. Jest Paulina. Ale od razu mówię, że jej odpowiedź, jej odliczanie może wam się nie spodobać.
1: No Kasia, jakbyś zgadła z tymi wakacjami. Dokładnie, odliczam do poniedziałku, bo już wtedy urlop. Pozdrawiam wszystkich.
0: Paulina, naprawdę życzymy ci wszyscy bardzo udanego urlopu, zwłaszcza, że zakładam, że możesz być w jakichś miłych miejscach, gdzie będzie słońce, w przeciwieństwie do Polski. I nie mówiłam tego wcale, mając z tyłu tak zwane zacięte.
2: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
5: Tak, już w sobotę, 19 września, wielkie otwarcie MK Modna Szafa Outlet w Zamościu.
4: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
5: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
4: A świeże dostawy w każdą środę i sobotę. MK Modna Szafa Outlet.
5: Już od soboty otwarte przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli Twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by Twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
9: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
10: Po co?
9: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
10: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
9: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
11: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl.
12: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smaglata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smaglata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
15: I po reklamie. SK.

0: Czasem lepiej nie wiedzieć i trzymać się tylko tego tłumaczenia, które wydaje nam się właściwe w przypadku tytułu tego kawałka.
1: Albo on o budziku po prostu dzwoni.
0: O, dokładnie. Możesz wyłączyć mój budzik albo włączyć mój budzik.
1: Albo w szkole dzwonek. O, pewnie o takie dzwonki chodziło.
0: Wszyscy szefowie marzyliby o tym, żeby czasami nasz budzik zadzwonił wcześniej niż dzwoni.
1: Ale Mato tam rapował tak haha. Bardzo mi się to spodobało. On chyba jest po prostu w dobrym humorze.
0: I tego się trzymajmy. Ja też obstawiam, że wielu z was w dobrym humorze może być, bo to jest już lada moment piątek, a jak piątek to weekend. I Łukasz Duńczyk.
1: Zapraszam, będę wam grał hity na czasie, na ostatniej prostej czwartkowej pracy.
0: Tylko proszę pamiętać, że szef gdzieś tam czuwa. Nasz był tutaj w studiu przed chwilą, to cię informuję. Może też wpaść do ciebie, żeby nadzorować pracę.
1: On poszedł na jakieś spotkanie, to może nie słucha.
0: Ach, zawsze masz większe szczęście niż ja. Łukasz Duńczyk zostaje z wami, gra najlepsze hity bestie.

0: Reklama. Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na Ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
2: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
3: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Maluszek już w drodze, a Ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed Tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
5: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kochanie, wiesz co jest najlepsze w tej kanapie?
11: Że nie możesz się od niej oderwać?
10: Nie, że jest w promocji.
11: Naszym produktom trudno się oprzeć. Ty też nie zwlekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Teraz jesienne promocje na sofy, fotele i narożniki nawet do 30% taniej. Promocja trwa tylko do 22 września. Salon meblowy M Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
12: I po reklamie.
13: Od 18 do 20 stopni maksymalnie dziś na zamojskich termometrach, ale odczuwalne wartości będą niższe. To przez mocniejszy porywisty nawet wiatr. Do tego przelotny deszcz jeszcze niewykluczony. Warunki biometeo niekorzystne, a jutro w Zamościu na termometrach znów do 18 kresek.
14: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w przestrzeni powietrznej operują polskie śmigłowce, co potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. W Lublinie zawoły też syreny, a sytuacja jest monitorowana przez nasze służby. Śmiertelny wypadek na Krajowej Dwójce. Droga jest zablokowana, to między Białą Podlaską a Terespolem. Na wysokości miejscowości Hola czołowo zderzyły się ze sobą ciężarówka przewożąca drewno oraz samochód osobowy. Nie żyje jedna osoba.
15: Na miejscu pracują służby, ustalamy wszystkie okoliczności tego wypadku, jak też tożsamość kierowcy samochodu osobowego.
14: Mówi rzeczniczka bielskich policjantów Barbara Selczyńska-Pyrchla. Ciężarówka i osobówka wylądowały w przydrożnym rowie. Policja prowadzi na objazdy lokalnymi drogami. Pokazują, że warto pomagać. Tłumy uczniów pojawiły się na zbiórce krwi w bełchatowskim energetyku. Frekwencja rozbiła bank, a dla wielu młodych krwiodawców to był debiut.
16: Lekki stres jest, ale jak nie zemdlejemy, będzie dobrze.
17: Bądźmy dobrzy. Dobrej myśli. Igły się nie boję.
14: Akcję zbiórki krwi zorganizowała kopalnia Bełchatów.
17: SK Zamość. Na czasie.
18: I Monika Kowalewicz. W Zamojskim Domu Kultury rusza właśnie 22. edycja polskiego kina młodego widza. Dzieciaki zobaczą filmy z serii opowiadania z Piaskownicy. Projekcji będzie więcej. Kolejna 1 października będzie to Lola i Pianino Hałasów oraz film Uziemieni. Szczegóły i terminy kolejnych seansów na zdkzamość.pl. Będzie okazja do pobudzenia wyobraźni i twórczego działania. W Książnicy Zamojskiej jutro bezpłatne warsztaty kreatywnego pisania. Zajęcia dla seniorów pod hasłem Masz głos. Wierszem poprowadzi poetka Anna Krystyna Misztal. Start o 10:00 w chwili Przywyszyńskiego. Trzeba się zapisać.
19: I już minuta po godzinie 12:00 zaczynamy czwartkowe popołudnie, czyli jesteśmy naprawdę już bardzo blisko piątku, już tylko 12 godzin, a nawet niecałe i będzie piątek, weekend już jest na horyzoncie. Ja myślę, że po tych kilku godzinach pracy to należy nam się chwila odpoczynku, prawda? Albo przynajmniej plotek przy ekspresie do kawy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Tobi Romeo w Radiu SK podnosi nas na duchu w czwartkowe popołudnie, żeby nam się sprawniej pracowało. 17 minut po godzinie 12. No i słuchajcie, już wszystko jasne. Wyjaśniła się sprawa Roberta Lewandowskiego, bo ostatnio już krążyły ploty, że on niby ma zakończyć reprezentacyjną karierę. Niektórzy też twierdzili, że on przyleci tylko na jeden mecz polskiej kadry w Lidze Narodów, a potem od razu wraca do swojego Chicago. Ale teraz Robert Lewandowski plotki dementuje i mówi tak: przyjeżdżam na całe zgrupowanie, jestem do dyspozycji trenera od początku do końca. No i to jest, słuchajcie, bardzo ważna informacja. Dla mamy Roberta Lewandowskiego. Syn wraca z zagranicy, już może szykować słoiki.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
8: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości, wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500-660-333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz. Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
9: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej, o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
12: I po reklamie.
13: Eska.

0: Ten numer tak płynie, że te 3 minuty pracy upłynęły nam nie wiadomo kiedy. Eminem z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. No ktoś dzisiaj ma naprawdę dobry humor. Ktoś dzisiaj pewnie wziął wolne, już rozgląda się za kupnem nowego samochodu i pewnie planuje zakup luksusowego apartamentu w centrum miasta. Słuchajcie, padła duża wygrana w europejskiej grze liczbowej. Ktoś w Zabrzu wygrał 3 800 000 złotych. Nawet po odtrąceniu tych wszystkich podatków to i tak będzie dużo, słuchajcie. Ta osoba teraz jest tak bogata, że może codziennie, tak dla rozrywki, jeździć sobie samochodem i codziennie tankować do pełna 98 albo tym lepszym dieslem i nawet nie musi wykorzystywać kuponów zniżkowych w aplikacji. To się nazywa bogactwo.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Marzysz o własnym domu modułowym? Już 12 września zapraszamy do nowej siedziby Arte w Żdanowie obok Zamościa na wyjątkowy dzień otwarty. Piknik rodzinny, na którym zwiedzisz nasze domy pokazowe i zajrzysz na halę produkcyjną. Zobaczysz tam domy na różnych etapach realizacji oraz poznasz technologię ich budowy. Na uczestników czekają specjalne oferty i konkursy z nagrodami. 12 września, Żdanów 40B. Spotkaj się z nami. Arte.
11: Zapraszamy do Pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
12: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
13: Po co?
12: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
13: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
12: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
14: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynnowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
15: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
16: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
17: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 Maja 3.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
18: I po reklamie.

Tem Impala w Radiu SK. Gramy hity na czasie. Już za 5 minut będzie godzina 13, czyli ta lepsza część czwartku. Ta wolna, ta popołudniowa zbliża się wielkimi krokami. Przed chwilą mówiłem o tym, że ktoś wygrał prawie 4 miliony złotych w europejskiej loterii. No i Basia pisze na Messengerze, że ona co prawda dzisiaj niczego nie wygrała, ale trochę się tak czuje, jakby wygrała, bo wróciła wcześniej z pracy. Dzieci jeszcze w szkole i ona teraz w ciszy i spokoju pije sobie herbatę. To się nazywa szczęście. To wy też się pochwalcie, co wam dzisiaj humor poprawia. Może też jakieś szczęście wam się przytrafiło. Może szef was przed chwilą pochwalił. Chwalcie się. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Za chwilę newsy, a po nich m.in. romantyczna Zalia.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Kochanie, wiesz co jest najlepsze w tej kanapie?
11: Że nie możesz się od niej oderwać?
10: Nie, że jest w promocji.
11: Naszym produktom trudno się oprzeć. Ty też nie zwlekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Teraz jesienne promocje na sofy, fotele i narożniki nawet do 30% taniej. Promocja trwa tylko do 22 września. Salon meblowy M Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
12: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
14: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
19: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
22: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel Autoprojekt.
25: Dziś i jutro na zamojskich termometrach poniżej 20 stopni. Cieplej zrobić ma się w weekend. W niedzielę nawet do 24 w prognozach. Więcej słońca w sobotę. Dziś i jutro to przewaga chmur w regionie. No i przelotny deszcz jest możliwy, więc warto pamiętać o parasolach i ostrożności za kółkiem.
24: Sponsorem programu jest właściciel Autoprojekt. Studia pielęgnacji i zabezpieczeń aut klasy premium. Koło Zamościa.
26: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Poderwane myśliwce oraz syreny alarmowe na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. To przez odrzutowy dron, który zmierzał w kierunku Polski. Wiadomo, że uderzył w cel albo został zneutralizowany 4 km od granicy po stronie ukraińskiej. Dyżurne myśliwce nadal jednak patrolują teren przy granicy.
27: Są jeszcze w powietrzu. Jeżeli będziemy mieli pewność, że wołamy alarm i myśliwce wrócą do bazy.
26: Przekazał podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych. Syreny alarmowe zaskoczyły mieszkańców Lublina i Rzeszowa.
0: wiedziałam, co to oznacza, powiem szczerze. I chyba pierwszy raz dopiero, ale pierwszy raz byłam poza budynkiem.
1: Zdziwiła się pani może? Przestraszyła
0: się? Nie, bo dostałam minuty wcześniej alert.
2: W ogóle nie chowałem się w piwnicy.
3: Właśnie siedziałam na stołku fryzjera, więc nie wiedzieliśmy, czy mamy dalej te włosy robić, czy nie.
26: Huk związany był z przekraczaniem bariery dźwięku przez polskie myśliwce. Z kolei w Rzeszowie w związku z alarmem ewakuowano m.in. Podkarpacki Urząd Wojewódzki i wiele szkół w regionie. W związku z alarmem część przejść granicznych została zamknięta. Alerty RCB dla Podkarpacia i Lubelszczyzny właśnie zostały odwołane, a premier Donald Tusk powiedział, że bardzo blisko polskiej granicy, koło ukraińskiego Jagodzina, zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową, co doprowadziło do masywnej eksplozji. Ponad 4000 zł tyle miesięcznie wydają na utrzymanie studenci, wynika z raportu Portfel Studenta. Największym obciążeniem są wydatki na mieszkanie, wyżywienie i czesne. W porównaniu z ubiegłym rokiem utrzymanie jest droższe o blisko 70 zł.
4: SK Zamość News.
5: I Monika Kowalewicz, tuż przed południem na terenie Lubelszczyzny zawyły syreny alarmowe.
6: Zadziałał system alarmowy w związku z potencjalnym zagrożeniem atakiem z powietrza.
5: Mówi kapitan Tomasz Stachyra, rzecznik Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie. Hubert Trusiuk z Departamentu Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego w Chełmie przypomina, jak zachować się w sytuacji alarmu.
23: Stosować zasadę dwóch ścian, czyli wchodzimy do takiego pomieszczenia, które odciera nas przynajmniej dwiema ścianami od zewnątrz budynku.
5: Służby zalecają też zejście do piwnic lub garaży podziemnych.
28: A wy dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co wam dzisiaj humor poprawia. I proszę bardzo, Tomek dosłownie przed chwilą dostał powiadomienie na smartfonie z dziennika elektronicznego. Syn dostał 6 z polskiego, nie? No to gratulujemy. Zasłużył, żeby sobie dzisiaj wieczorem spokojnie na kompie pograć. Łukasz Zduńczyk, cześć. Ale jeśli są jeszcze wśród nas osoby, które po poranku cały czas lewą nogą wstały i są złe, no to proszę bardzo, hity na czasie, na poprawę humoru. Majestic i Boney M już teraz, 2 minuty po godzinie 13, to jest SK.

0: Armin van Buuren. Jeśli teraz szyja wam chodziła przy tym numerze, to znak, żeby odpalić jutro Radio SK po godzinie 20. Będziemy mieli najlepszą playlistę na rozpoczęcie weekendu. Najpierw najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem sety najlepszych DJ-ów i wśród nich jest właśnie Armin van Buuren. A tymczasem 16 minut po godzinie 13 w czwartkowe popołudnie dajecie znać, co wam dzisiaj humor poprawia. No i Piotrek to tak na odwrót. Miał dobry humor, ale wydarzyło się pewne traumatyczne wydarzenie w jego życiu.
1: Nie wiem, czy jest się tutaj czym chwalić, ale są 4 godziny roboty,
2: a kubek na kawę mi się rozbił.
0: I co teraz wiemy o Piotrku w tym momencie? Że to jest dojrzały mężczyzna, bo prawdziwa dorosłość zaczyna się wtedy, kiedy człowiek ma swój jeden, jedyny ulubiony kubek w pracy i potem ciężko się przestawić, jak się zbije. Na poprawę humoru SK dokłada hity na czasie. Za chwilę m.in. Andrea Bocelli i David Guetta.
3: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
18: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
17: Znaczy Frosta kupiłeś?
18: Proszę, się nie da.
19: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
20: I po reklamie.

0: Linkin Park i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Za 25.14, a czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było, prace ruszyły, słuchajcie. W Babicy, w województwie małopolskim, powstaje całoroczny kryty stok narciarski. A to oznacza, że w tym miejscu będzie można jeździć na nartach nawet w środku lata. No słuchajcie, pomysł świetny, tylko uważam, że lokalizacja troszkę nietrafiona. No taki stok narciarski kryty to powinni nad Bałtykiem wybudować, prawda? Przecież jak się jedzie w lato nad Polskie Morze, to i tak pakujemy ciepłą kurtkę.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej.
1: I jest ich jeszcze więcej.
2: Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17:00.
2: Zapraszam. Michał Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Zł 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Canal Plus.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
16: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: W waszym domu widać kobiecą rękę?
22: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
23: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.

0: Nowość od Towlow w Radiu SK, a wy się chwalicie w głosówkach na eskowym Messengerze waszymi czwartkowymi sukcesami. I teraz Paulina chciała się wam pochwalić, jakiego ma zdolnego syna.
1: Który za pierwszym razem zdał egzamin kategorii AM.
0: A, czyli prawo jazdy na motorowery i małe kłady, nie? No to Paulina, to teraz przydałoby się kupić jakiś nowy sprzęt synowi. Na coś takiego albo inne wasze pierwsze razy pieniądze rozdaje nasz nowy popołudniowy duet. SK w Radiu SK, Sońta i Korościel opłacą wasz pierwszy raz. To może być kurs na prawko, to może być pierwszy w życiu motor. Wpadajcie na sk.pl albo odpalajcie eskową apkę na smartfony i tam za darmo się zgłaszajcie.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Agra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
11: Nad Zamościem dziś przewaga chmur, to zachmurzenie ma nam towarzyszyć również jutro. Więcej chwil słonecznych dopiero w sobotę. W sobotę 22 stopnie na termometrach dziś i jutro, maksymalnie 18. W nocy tylko 7 na plusie. No i mocniej wiejący wiatr w regionie. Cały czas trochę dokucza. Przydadzą się kurtki i płaszcze.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
12: Minęła 14, Agata Chruściak, zapraszam. Skandal w Lublinie. Mimo ogłoszonego alarmu nie odwołano uroczystości. Gdy zawyły syreny w centrum, odbywały się miejskie obchody rocznicy sowieckiej napaści na Polskę w 1939 roku. O szczegółach Bartłomiej Ważny.
13: W momencie ogłoszenia alarmu związanego z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę na Placu Litewskim w Lublinie przebywało kilkadziesiąt osób. Byli wśród nich żołnierze oraz przedstawiciele miasta. Mimo wyraźnego 3-minutowego wycia syren nie zdecydowano o przerwaniu uroczystości i schowaniu się w pobliskich budynkach.
12: Czekamy teraz na komentarz Urzędu Miasta w tej sprawie. Alarmy na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zostały już odwołane. Jeden z dronów z napędem odrzutowym zmierzał w kierunku Polski. Ostatecznie uderzył w stację benzynową 4 km od polskiej granicy. Wiceszef MON Cezary Tomczyk tłumaczył huk, który słychać było w centralnej Polsce.
14: W Łodzi albo w okolicy Dęblina to nasze polskie F-16 przekraczały prędkość dźwięku, lecąc na spotkanie tych dronów.
12: A wiceminister obrony narodowej podkreślił, że bezzałogowiec nie wleciał nad polskie terytorium. Dwie osoby zatrzymane, wiadomo, że to obywatele Polski. To po awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach. Blisko 650 pociągów było uszkodzonych. Sprawa prowadzona jest teraz pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury. Dramatyczny wypadek w Jaworze na Dolnym Śląsku. Trwa akcja ratunkowa. Strażacy próbują teraz dostać się do kierowcy uwięzionego w kabinie ciężarówki.
15: Kierujący pojazdem ciężarowym marki Scania z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi, uderzając w przydrożny budynek.
12: Relacjonuje Paulina Domaracka z policji w Jaworze. W momencie uderzenia nikogo nie było w budynku.
16: SK Zamość News.
11: I Monika Kowalewicz. Przed południem syreny alarmowe zawyły. Po kilkudziesięciu minutach zagrożenie zostało odwołane. Prezydent Zamościa Rafał Zwolak przypomina w swoich mediach społecznościowych. Uruchomienie syren wykonywane jest na polecenie organów państwowych i takie polecenie należy wykonać. To odpowiedź na internetową dyskusję na miejskim Facebooku dotyczącą zasadności przekazywania mieszkańcom informacji o zagrożeniu na terenie Ukrainy. Przypominamy, na stronie miasta Zamość zamieszczony jest poradnik bezpieczeństwa. Mieszkańcy znajdą tam zalecenia zachowań w sytuacjach zagrożenia. Dokument jest też na stronach rządowych i wojewódzkich.
17: 3 minuty po godzinie 14. Ja myślę, że to jest bardzo dobry moment na przerwę na obiad. Agata, która przed chwilą wam przedstawiła newsy, już obiad ma za sobą, więc teraz myślę, że pora na was. Czyli co, teraz posprzątasz po obiedzie, w sensie umyjesz kubek i jakoś do końca pracy zleci,
12: teraz
17: prawda?
12: Teraz by się drzemka przydała.

0: Numer idealny do rozruszania bioder po kilku godzinach siedzenia przy biurku. Shakira z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a nasz bramkarz Wojciech Szczęsny, no wczoraj troszeczkę się nie popisał, słuchajcie. On w ostatnim czasie grzeje ławę w FC Barcelonie, ale wczoraj podstawowy bramkarz Barcelony doznał kontuzji i trzeba było wpuścić na boisko Szczęsnego. No i wszystko było dobrze, aż do momentu, kiedy Szczęsnemu tam się piłka między nogami zaplątała, przeciwnik mu ją zabrał i Barcelona straciła gola, no i potem kibice byli trochę źli. Ale spokojnie, na szczęście trener Barcelony wyrozumiały, po meczu powiedział tak, każdy popełnia błędy i to się zdarza. No i właśnie to jest dobre podejście, życzymy każdemu takiego dobrego szefa. A tak poza tym, słuchajcie, ja myślę, że szef FC Barcelony się cieszy, że Szczęsny popełnił ten błąd, no bo teraz głupio mu będzie prosić o podwyżkę. Radio
1: SK. Reklama. Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna, przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Tomaszowie, Chrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
2: Wciąż możesz studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia we FSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl.
1: Marzysz o własnym domu modułowym? Już 12 września zapraszamy do nowej siedziby Arte w Żdanowie obok Zamościa na wyjątkowy dzień otwarty. Piknik rodzinny, na którym zwiedzisz nasze domy pokazowe i zajrzysz na halę produkcyjną. Zobaczysz tam domy na różnych etapach realizacji oraz poznasz technologię ich budowy. Na uczestników czekają specjalne oferty i konkursy z nagrodami. 12 września, Żdanów 40B. Spotkaj się z nami. Arte.
3: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
4: Po co?
3: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
4: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
3: No tak.
1: Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
5: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl.
6: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. Co się opłaca? Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Dzień dobry, Zamościu. Śniadanie tylko w przystanku piekarza. Aromatyczna kawa, chrupiące pieczywo, świeże kanapki na ciepło i zimno, jogurty oraz pyszne koktajle. A jeśli pizza, to prawdziwie po włosku. Ciasto dojrzewające 48 godzin, włoska mąka, oliwa i oryginalna receptura. Pizza dostępna także na kawałki. Spróbuj również nowości pizzy w stylu Detroit. Prostokątnej, puszystej, z chrupiącymi serowymi brzegami. Bazyliańska 1/50 i Partyzantów 63. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie, w dobrej cenie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: I po reklamie.

0: Nowość od Stamper City. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a Polacy są znudzeni jedzeniem. To wyszło z najnowszego badania. 9 na 10 Polaków odczuwa monotonię posiłków, czyli mamy wrażenie, że non-stop jemy to samo. No, szczególnie to czuć, jak się robi dziecku kanapki do szkoły, prawda? Bo ciężko wymyślać codziennie inną konfigurację. A jeśli chodzi o obiady, no to faktycznie czasami tak jest, że no co chwilę te posiłki się powtarzają, że jemy non-stop to samo. No i z jednej strony można by było zwrócić drugiej połówce uwagę, że chcielibyśmy trochę odmienić, ale z drugiej strony strach, bo jeszcze będziemy musieli sami gotować.
1: Radio SK. Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Castorama!
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511-339-971.
10: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500-660-333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530-61-61-61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
17: I po reklamie.
18: Eska.

0: Jest dobra, rozluźniająca playlista Bracia Fastboy na antenie Radia SK. A to oznacza, że już można się rozluźniać, już można wracać do domu, po południe trzeba zacząć. Sońta z Korościelem przejmują antenę Radia SK.
1: Tak jest, tak jest, witamy serdecznie.
0: Mówiłem przed chwilą o tym, że Polacy cierpią na monotonię jedzenia. Aha. Że mamy wrażenie, że non-stop to samo na obiad jemy. No i Michał miał taki problem,
1: tak?
0: I on zwrócił żonie uwagę, że no non-stop na obiad jest to samo. I co z tego wyszło?
2: Już pewnego czasu jem codziennie coś innego, w zależności co sobie kupię.
1: No tak, tak bywa, no. Wiesz, łatwo zmienić jadłospis trudnej żony.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Kochanie, to jest tylko paczka, co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka, to Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę, widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
15: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
16: Skoda.
17: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
18: Hot doga poproszę.
17: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
19: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
21: Lidl, to się opłaca.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: 3, 17, 40.
24: Co tak liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
24: O, ja też umiem liczyć.
25: 8, 11.
26: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych.
27: W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
28: I po reklamie.
29: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
30: Sponsorem programu jest właściciel Autoprojekt.
31: Warunki biometeo w Zamościu i w regionie niekorzystne. Dobra kawa na poprawę nastroju się przyda, zwłaszcza jeśli lada moment będziecie wsiadać za kółko i wyruszać na ulicę Grodu Hetmana albo na trasy Zamojszczyzny. Przy szkołach coraz większy ruch, tam też więcej policyjnych patroli, kontrole możliwe też na trasach regionu.
30: Sponsorem programu jest właściciel Autoprojekt, studia pielęgnacji i zabezpieczeń aut klasy premium, koło Zamościa.
29: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
32: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. Zagrożenie minęło, alert na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odwołany. Nie było naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, informują służby. Z powodu drona z napędem odrzutowym, który uderzył w Ukrainę kilka kilometrów od granicy, poderwano myśliwce, a między innymi w Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny.
0: byłam akurat w czasie alarmu w budynku i zachowałam spokój, więc uważam, że całkiem dobrze sobie poradziłam.
1: Przestraszyłam się. Może mam szukać schronienia.
32: Na premier Donald Tusk podał, że dron zaatakował stację benzynową niedaleko granicy z Polską. Posłowie spróbują odrzucić prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. Ustawa pozwalałaby dwóm pełnoletnim osobom zawrzeć przed notariuszem umowę regulującą m.in. kwestie majątkowe, alimenty czy dostęp do informacji medycznej. Rząd próbuje przekonać do poparcia posłów klubu Rozwój Plus. Karol Nawrocki zawetował ustawę w połowie lipca, argumentując, że proponowane rozwiązania mogłyby osłabić szczególny status małżeństwa. Nie tylko rykowisko, ale też bukowisko właśnie trwa w lasach. Łosie szukają teraz partnerek.
2: Łosie podczas bukowiska to tak jakby trochę stękają. I też jak się to znajdzie w internecie, to można powiedzieć, że można się uśmiechać.
32: Mówił przyrodnik Kuba Wyka, a samiec łosia z jedną samicą spędza zaledwie kilka dni, po czym wyrusza na poszukiwania kolejnej.
3: SK Zamość News.
4: I Monika Kowalewicz po przedpołudniowym alarmie w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy w zamojskich szkołach przeprowadzono ewakuację. Dyrektor zamojskiej szkoły podstawowej nr 10 Dorota Pintal zaznacza, że w akcji na terenie jej placówki wzięło udział ponad 200 osób.
5: Prowadziliśmy ewakuację zgodnie z procedurami. 4 osoby udały się na teren szkoły. Do każdej sali spokojnie poprosiły nauczycieli o pozostawienie wszystkich rzeczy i przejście z dziećmi do piwnicy.
4: Przedpołudniowy alert o zagrożeniu atakiem z powietrza odwołano przed godziną 13.
3: Sońta i Koroście.
6: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
7: To witajcie kochani, 3 minuty po godzinie 15, to jest SK w Radiu SK. Ja dzisiaj słyszałem, że zaczęły się bukowiska dla jeleni. Jak jeleń się chce rozmnażać, to są rykowiska, a jak łoś chce się rozmnażać, to są bukowiska.
16: A kto się chce rozmnażać, jak jest sońtowisko?
7: Nie wiem, bo ty już się rozmnożyłeś dwa razy, twoja żona ma dosyć z tego, co wiem.
16: Tak, czy ona
7: już...
16: się rozmnożyła dwa razy.
7: Dokładnie, pozdrawiamy ojca. Być może ciebie, być może nie, no, długo by gadać. W każdym razie chciałbym, żeby słuchacze Eski pokazali nam, jak robi łoś podczas bukowiska i za najlepszy odgłos, taki najbardziej wiarygodny, będą nagrody. Tak, Cinek?
16: Tak, tak, mamy nagrody. To są gadżety od Radia SK. Zapraszamy serdecznie. Nagrywajcie sobie nasze głosówki na naszym...
7: Nie nasze. Wasze głosówki na naszym Messengerze.
16: Nie na swoim.
7: Nie.
16: Wszystko jest jasne, czy
7: jak
16: powtórzyć?
7: Jak robi łoś podczas bukowiska? Czekamy na wasze głosówki.

0: Alex Warren i Passenger w Radiu SK. Mamy to, proszę Państwa, zaczęły się bukowiska. Co to są bukowiska, Michał?
1: Bukowiska to jest wtedy, kiedy łoś szuka partnerki i mówi, ale tak, bym się rozmnożył.
0: Oczywiście, że tak. I mówi to na swój sposób. My nie wiemy, jak to zrobić, ponieważ my jesteśmy, prawda, tego ogierami, no nie?
1: Aha.
0: W związku z tym wy nagrywacie głosówki na naszego eskowego Messengera i robicie bukowisko. Słuchamy.
2: Cześć, jestem Natka. Właśnie słyszałam waszą audycję na temat bukowiska łosi.
0: No.
2: Jechałam samochodem, musiałam zatrzymać się na parkingu i odpalić na YouTube, jak to wygląda. Zaprezentuję, okej?
0: Okay? Dobra.
1: Wiesz co, ten łoś brzmiał tak, jak on by bardzo chciał, ale jego pani nie bardzo chciała i on tak a ona nie, a ona nie.
0: Nie, to jest tragedia, one wyginą.
1: Słuchaj, tej Natce, tej pani, która robiła tego łosia, to trzeba wysłać klapeczki.
0: Dobrze, wysyłamy klapeczki.
1: Przynajmniej jedną skarpetkę.

0: Margaret i prima ballerina w Radiu SK. Zaczęły się bukowiska, to jest dla nas szalenie istotne, bo łosie się rozmnażają, a my łosie lubimy. A słuchacze Radia SK na SK-owym Messengerze nagrywają głosówki, jak robi łoś podczas bukowiska. Słuchamy.
1: Nie no, to jest jakieś... Dalej. To zrób ty.
2: Teraz ty. Czyli najlepsze rykowisko robi mój syn.
3: A, czyli to mama, to trochę zmienia postać rzeczy, bo to jest w takim razie wychowanie do życia w rodzinie, prawda?
0: Wychowanie do życia w rodzinie, ale też umiejętność pokazania dziecku, jak ważna jest przyroda i co robią łosie,
3: co robi,
0: prawda?
3: Tak, tak. SK, SK to radio familijne.
0: Dokładnie.
3: Bądźcie z nami.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
10: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w meblach polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
11: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
12: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
11: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
12: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
11: Łóżka są, matrace są.
12: Sofy i narożniki też są.
11: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
12: No dobra, bierzemy.
11: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeski 27 i upoluj swoją okazję.
12: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
11: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
13: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
11: Po co?
13: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
11: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
13: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
14: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
15: Jeśli zależy ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
16: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
19: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
1: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. I po reklamie.
16: SK.

0: Jennifer Lopez w Radiu SK, a teraz proszę Państwa, coś się kończy, coś się zaczyna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No właśnie, wszystkie hity zaczynają się w SC. Michał, czy ty rozumiesz to zdanie? Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Znaczy, wydaje mi się, że rozumiem.
0: No,
2: chodzi
0: no to
2: w tym
0: powiedz,
2: o to,
0: jak rozumiesz to,
2: aha,
0: to zdanie?
2: Aha, chodzi w nim o to, że nie ma hitu, który zacząłby się gdzie indziej. Jeżeli zaczął się gdzie indziej, to nie jest hit. A jeżeli jest hit, to zaczął się w SC.
0: Mhm, to bardzo metaforyczne wyjaśnienie. A dosłownie, co to znaczy?
2: Że wszystkie hity zaczynają się w SC?
0: Tak.
2: No to znaczy...
0: Że jest jakaś piosenka, prawda?
2: Aha.
0: I jaka stacja radiowa gra tę piosenkę jako pierwsza?
2: Radio SK.
0: Dokładnie tak.
2: Aha.
0: I teraz będzie taka piosenka, proszę Państwa.
2: Tak, to będzie piosenka, którą nagrał Body Miller. Niesamowita historia. Body Miller, wielokrotny zwycięzca Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim, złoty medalista z Vancouver, srebrny z Salt Lake City, brązowy z Sochi, skończył karierę i nagle masz piosenkę.
0: Bo jesteśmy na żywo na antenie.
2: Tak, wiem, to mówię.
0: To jest Jamie Miller, a nie Body Miller.
2: Jamie Miller. Nigdy w życiu nie miał nart na nogach, ale za to jak śpiewa, posłuchajmy, kochani.

0: Morandi i Angels w Radiu SK. Proszę Państwa, łosie mają bukowisko. To znaczy, że szukają sobie partnerek, taniec godowy. Aha. To hitów na czasie oczywiście. A aha, wy prezentujecie nam odgłos paszczą, jak taki łoś na bukowisku się zachowuje, nagrywając głosówki na naszym SK-owym Messengerze. Słuchamy Wiesi.
1: Dzień dobry, SK.
0: Hej.
1: Wiesia z tej strony. To jest łoś z mojego bukowiska. Pozdrawiam.
2: Mi to wygląda, jakby to byli łosie swingersi. Radio
3: SK. Autopromocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK. Co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20:00 Smak Lata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają między innymi włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smak Lata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
9: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynnowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
10: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
9: Tak, już w sobotę, 19 września, wielkie otwarcie MK Modna Szafa Outlet w Zamościu.
10: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
9: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
10: A świeże dostawy w każdą środę i sobotę. MK Modna Szafa Outlet.
9: Już od soboty otwarte przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
11: Kochanie, wiesz co jest najlepsze w tej kanapie?
12: Że nie możesz się od niej oderwać?
11: Nie, że jest w promocji.
12: Naszym produktom trudno się oprzeć. Ty też nie zwlekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Teraz jesienne promocje na sofy, fotele i narożniki nawet do 30% taniej. Promocja trwa tylko do 22 września. Salon meblowy M Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
13: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
4: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
14: I po reklamie.

0: Robin Schulz w Radiu SK. Mam swój prywatny ranking ulubionych Robinów. Chcesz poznać?
1: Mogę zgadywać.
0: No dobrze.
1: Na trzecim Robin Williams?
0: Nie.
1: Na drugim Robin Williams?
0: Nie. No to jest Robbie Williams, a nie Robin Williams.
1: Robin Williams jest aktor komediowy.
0: A, to nie, to on nie, to on nie.
1: Na no pierwszy, Van Persie.
0: Robin Van Persie jest pierwszy.
1: Widziałem.
0: A wiesz, kto jest drugi?
1: Robin Hood.
0: Nie, Robinson Crusoe. A dopiero na trzecim jest Robin Schulz, wiesz?
1: Ale to i tak, Robin Hood?
0: To cały czas podium. Robin Hood jest na 14, z tego co pamiętam, co mi tak świta lekko. Za chwilę newsy w SC.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces, od pomysłu i projektu, aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B, obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
8: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli Twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by Twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
9: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
10: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Electrolit 6-7.
16: Nasila się ruch na zamojskich ulicach, rozkręca nam się w mieście popołudniowy szczyt komunikacyjny. Uwaga, w rejonie remontów na Koszary fragment ulicy jest wyłączony z ruchu. Drogowcy przygotowują się też do prac na ulicy Pałowiaków. Przy cmentarzu trzeba się spodziewać trudności. Noga z gazu.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
17: Już prawie 16, Agata Chruściak, zapraszam. Wszystkie działania były podejmowane w oparciu o bieżącą ocenę zagrożenia z zachowaniem najwyższej troski o bezpieczeństwo uczestników. Tak lubelski ratusz komentuje sytuację na Placu Litewskim, gdy zawyły syreny alarmowe. W centrum odbywały się miejskie obchody rocznicy sowieckiej napaści na Polskę w 1939. A tematem zajmuje się Bartłomiej Ważny.
18: Decyzja o skróceniu uroczystości zapadła jeszcze przed syreną alarmową, powiedział mi Jan Fedirko z Fundacji Niepodległości, jeden z organizatorów uroczystości.
19: Był też konsul generalny Ukrainy, oni też ze swoich źródeł bardziej zaawansowanych technologicznie mają różnego rodzaju informacje. Została oczywiście przez stronę polską podjęta decyzja i zakomunikowana zgromadzonym.
18: Z kolei lubelski ratusz podkreśla, że służby na bieżąco monitorowały sytuację. O kontynuowaniu uroczystości zadecydowały bieżące informacje i zalecenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
17: Kierowca miał blisko 1,7 promila alkoholu we krwi. Był też pod wpływem środków psychotropowych. Prokuratura ujawnia wyniki badań 37-latka z Piekar Śląskich. Ten podczas próby obywatelskiego zatrzymania ruszył autem i ciągnął mężczyznę po ulicy.
0: Mężczyźnie przedstawiono zarzuty usiłowania, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym oraz kierowanie pojazdem w stanie nieczyźwości.
17: Mówił Łukasz Szczepkowski z policji w Piekarach. Mężczyzna został już aresztowany. Ostatnie godziny dzielą Lecha Poznań od pierwszego meczu fazy ligowej Ligi Europy. Kolejorz zagra dziś w Londynie z Crystal Palace, a spotkanie o 21:00.
6: SK Zamość News.
14: I Monika Kowalewicz. Muzeum Zamojskie świętuje swoje stulecie. Obchody jutro i w sobotę będzie ogólnopolska konferencja oraz okazja do zwiedzania.
20: Spacer studyjny śladami dawnych i obecnych siedzib Muzeum Zamojskiego. Również jubileuszowe oprowadzanie po Muzeum Zamojskim.
14: Mówi Kinga Kołodziejczyk z Muzeum Zamojskiego. Udział we wszystkich sobotnich wydarzeniach jest bezpłatny. Do poniedziałku potrwa nabór uzupełniający do projektu Blisko Domu. Chodzi o bezpłatne usługi opiekuńcze dla zamościan wymagających wsparcia w podstawowych czynnościach. Zamojski MCPR przyjmuje wnioski. Szczegóły na zamość.pl.
21: Sońca i Koroście.
22: Sońca i Koroście.
21: Czyli SK w Radiu SK.
23: Jeżeli przeżyć swój pierwszy raz teraz, to z Radiem SK i na koszt Radia SK my finansujemy wam pierwsze razy. Co już było? Pierwszy kurnik,
24: pierwsza jazda konno, stępem, kłusem, galopem, pierwszy taniec na rurze, pole dance.
23: Tak, wyrywanie ósemek nawet było.
24: Wyrywanie ósemek.
23: Co będzie dzisiaj?
24: Nie było jeszcze wyrywania jedynek. Zachęcamy, kochanie, zgłaszajcie się. Nie będziemy za was decydować, co macie zrobić po raz pierwszy.
23: SK.pl. Tam się wszystko zaczyna.

0: about you now.
1: Sugar Babes, About You Now w Radiu SK. Mamy prognozy pogody na weekend zbliżający się i może padać deszcz i gdzieniegdzie mogą być burze. Aha. I w związku z tym mam bardzo ciekawą statystykę. Mężczyźni 6 razy częściej są rażeni piorunem niż kobiety.
2: A ja wiem dlaczego.
1: Dlaczego?
2: Bo jak się zaczyna burza, to kobiety mówią: o nie, burza, schowajmy się. A jak się zaczyna burza, to mężczyźni wtedy mówią: o, burza, dawaj, lecimy, bierz, go!
1: To może być jedna z przyczyn, a druga może być taka, że mężczyzna statystycznie jest większy, w związku z tym jest większe prawdopodobieństwo, że jego piorun trafi, bo jest większy,
2: no
1: po prostu.
2: Jeszcze jedna rzecz.
1: Jaka?
2: Ma antenkę.

0: Bardzo pana przepraszam, ja chciałem już powiedzieć, a ten jeszcze chce dośpiewać. Strasznie niezręczna sytuacja. To jest Radio SK, kochani.
1: Niezręczna sytuacja jest taka, że to jest Riviera, być może to jest pani. I to, jest niezręczna sytuacja.
0: No nie, no Florida to jest pan, to dlaczego Riviera miałoby być pani?
1: No ja wpisuję Riviera i
0: no
1: zaczynamy.
0: No pan. ciekawe.
1: No i sprawdzam, wiesz?
0: No i sprawdzam.
1: I coś okazuje, że Riviera to jest plaża i woda.
0: No właśnie, czyli obaj się pomyliliśmy. Kochani, za chwilę będziemy dzwonić w sprawie pierwszego razu z Eską i dzisiaj to będzie pierwszy raz absolutnie wyjątkowy.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz czy 100 litrów paliwa?
6: Po co?
5: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
6: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
5: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda. Wciąż masz szansę na bardzo dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dlaczego warto wybrać WSIS?
11: Zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem.
12: Atmosfera tu jest super. Można się uczyć rozwijając pasję na wiele sposobów.
11: Oprócz zajęć jest wiele dodatkowych rzeczy. Odznaki cyfrowe, warsztaty czy certyfikaty.
13: Mamy studentów z wielu krajów. To naprawdę otwiera na świat.
11: Są mega dobre stypendia. Moje pokrywa całą opłatę za studia.
10: Druga tura rekrutacji trwa do 30 września. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
16: I po reklamie.
17: Esko.

0: Felix Yen i Jasmine Thompson w Radiu SK. SK po raz pierwszy, tak nazywa się zabawa, w której my dajemy wam pieniądze na wasz pierwszy raz z Radiem SK. Wy myślacie sobie, czego jeszcze nigdy nie zrobiliście, a chcielibyście zrobić z nami. I w tej sprawie jest z nami Dawid. Dzień dobry, Dawidzie.
1: Dzień dobry.
2: Witamy cię serdecznie. Dawid, ustaliliśmy, to już jest taksówkarzem i teraz ma kurs, tak Dawid?
1: Tak jest.
2: A z kim jedziesz, z panią czy z panem?
1: Z panią.
2: Aha, pani się nie awanturuje, że ty rozmawiasz z Radiem teraz?
1: Nie awanturuję, nie przeszkadzę i to.
2: No dobrze, to wspaniale. Jakie ty masz pragnienie?
1: Ja pragnienie przyciemnić szyby w samochodzie.
2: W tym, którym jedziesz?
1: Nie, w swoim prywatnym.
2: A w tym, w taksówce nie chcesz przyciemniać?
1: Nie można nawet.
2: Aha, a zapytaj tej pani, czy ona wolałaby jechać w taksówce z przyciemnionymi szybami.
1: Co by pani wolała?
3: Wolałabym bezpiecznie.
1: Ale bez czy z przyciemnionymi?
3: Z.
1: Pani wolałaby z.
2: O właśnie, to może przyciemnisz w taksówce, a prywatnie to już sobie tam jakoś zrobisz.
1: Nie mogę nawet, to nie moje auto.
0: Dawid, napisałeś, że chcesz, żeby nikt nie widział, co jest z tyłu i co się tam robi. Co ty chcesz tam robić, powiedz nam.
1: No nie, dobra. Wiem, wozić osoby pijane, gdyby nie było widać.
2: Ej, Dawid, spokojnie, jesteśmy na antenie.
0: Nie, no spokojnie, Michał, bo to taksówki wymyślili właśnie.
2: Aha,
0: przecież.
2: Ale on nie chce w taksówce, tylko w prywatnym.
0: A, prywatnym. Gdzie chcesz wywozić pijane osoby?
2: Nie.
1: Chcę im pomóc.
2: Bardzo fajny Dawid. Dawid pomocny. Dobra, Dawid, ile potrzebujesz pieniędzy, żeby przyciemnić te szyby?
1: Od 1500 do 1800.
2: Ale to będzie legalnie wtedy, czy u szwagra w garażu to zrobicie?
1: Legalnie.
2: Legalnie, aha. A masz szwagra?
1: Mam?
2: Czy masz szwagra?
1: Jeszcze nie.
0: Aha. Dobra. Dobra, Dawid. Między 1500 a 1800. My się zgadzamy minimum na 1800.
1: Dobrze.
2: I ani złotówki mniej. Przestań kombinować, Dawid, dobra?
1: Dobra.
2: Dobra, gratulujemy ci serdecznie. Pozdrów panią i wszystkiego dobrego. Szerokiej drogi.
1: Dziękuję. Pozdrawiam panią.
0: Pozdrawiamy serdecznie, a my zapraszamy na SKP.

0: ATB, You're Not Alone w Radiu SK, 16:40 już, czyli z pracy mam nadzieję słuchacze już wyszli i teraz gotują, bo jest pora obiadowa, mhm. Tak się składa.
1: A wiesz, każda pora może być pora obiadowa, no wystarczy trenować.
0: Właśnie, dużo. Ale tak się składa, że Cinek jest świetny w gotowaniu. Co dzisiaj przygotujesz swojej żonie?
1: Bo żona Cinka jest... A nie, dzisiaj prosta sprawa. Dzisiaj będę robił oscypki z grilla i kiełbaskę z grilla, bo mi została z weekendu.
0: A z czego będziesz robił oscypki? To jest podejrzane. Nie masz owcy,
1: będę robił z paczki,
0: nie masz
1: z opakowania, z folii.
0: Polecamy oscypki, co tam jeszcze?
1: I kiełbasa.
0: Kiełbasa
1: śląska.
0: Poleca szef kuchni Marcin Sońta. Za moment Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu SK.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami? A może szukasz tradycyjnej stolarki? W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
7: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
6: 5 lat.
7: Na okna?
6: 7 lat.
7: Na szczelny montaż?
6: 20 lat. Wow! Salon Blue, zapraszamy. Sitaniec 89A.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Wiejskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
15: Kochanie, wiesz co jest najlepsze w tej kanapie?
16: Że nie możesz się od niej oderwać?
15: Nie, że jest w promocji.
16: Naszym produktom trudno się oprzeć. Ty też nie zwlekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Teraz jesienne promocje na sofy, fotele i narożniki nawet do 30% taniej. Promocja trwa tylko do 22 września. Salon meblowy M Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
17: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
2: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: I po reklamie.

0: Take Me Back w Radiu SK. To jest wakacyjny numer, prawda?
1: Tak, to jest wakacyjny numer.
0: Ale jeszcze lato się nie skończyło, wiesz?
1: Nie, lato się jeszcze nie skończyło.
0: Właśnie dlatego go gramy, wiesz?
1: 5 dni.
0: Jeszcze 5
1: dni. Albo 4.
0: 4.
1: Albo 3.
0: Nie, 4. 22 września kończy się lato. Za chwilę newsy w SC. Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
4: Dzień dobry, Zamościu. Śniadanie tylko w przystanku piekarza. Aromatyczna kawa, chrupiące pieczywo, świeże kanapki na ciepło i zimno, jogurty oraz pyszne koktajle. A jeśli pizza, to prawdziwie po włosku. Ciasto dojrzewające 48 godzin, włoska mąka, oliwa i oryginalna receptura. Pizza dostępna także na kawałki. Spróbuj również nowości pizzy w stylu Detroit. Prostokątnej, puszystej, z chrupiącymi serowymi brzegami. Bazyliańska 1/50 i Partyzantów 63. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie, w dobrej cenie.
5: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna? Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Tomaszowie, Chrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14.
6: Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
7: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
8: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl.
9: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
14: Sponsorem programu jest właściciel Autoprojekt.
15: Na wysokości zamojskich marketów i galerii ruch wzmożony o tej porze. Zamościanie po pracy ruszają na popołudniowe zakupy. Uważać trzeba także na wylotówkach z miasta. Tam policyjne pomiary i kontrole. A jeśli chodzi o prognozy, no to kolejne godziny przyniosą jeszcze zachmurzenie do regionu. Więcej słońca dopiero w sobotę.
14: Sponsorem programu jest właściciel Autoprojekt, studia pielęgnacji i zabezpieczeń aut klasy premium, koło Zamościa.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Tragedia na Kaszubach w miejscowości Rudniki. Zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna z nich dachowała i przygniotła auto osobowe. Na miejscu zginęły dwie osoby. Do dramatu doszło na trasie Przechlewo-Koczała. Droga jest teraz zablokowana, a służby podnoszą cysternę. Chcę podsumować działania służb i wyciągnąć wnioski. Po dzisiejszym alarmie powietrznym wojewoda lubelski zwołuje sztab kryzysowy. Posiedzenie rusza za pół godziny.
17: Wojewoda Krzysztof Komorski chce podsumować działania służb po uruchomieniu syren i wysłaniu alertów RCB do mieszkańców.
18: Na chwilę obecną można powiedzieć, że procedury zadziałały zgodnie z planem.
17: Alarm ogłoszono dziś w całych województwach lubelskim i podkarpackim. Powodem był odrzutowy dron, który szybko zbliżał się do polskiej granicy.
19: Było słychać i helikoptery latały.
20: Niepokojące.
17: Tak relacjonowali to mieszkańcy Dorochuska. Według wojska dron spadł albo został zestrzelony około 4 km od granicy po stronie ukraińskiej.
16: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Warszawa, Poznań i Lublin w czołówce miast, w których żyje się najzdrowiej. Znamy wyniki najnowszego indeksu zdrowych miast. Ranking bierze pod uwagę m.in. dostęp do służby zdrowia i edukacji, ale też
0: w jaki sposób się przemieszczamy w danym mieście, czy mamy ścieżki rowerowe, czy mamy chodniki, gdzie możemy jakby uprawiać ruch, czy są miejsca zazielenione. To jest generalnie mieszkalnictwo.
16: Wymienia prezes grupy Luxmed Anna Rulkiewicz. Nagrody wręczono w Zamku Ujazdowskim w Warszawie.
12: SK Zamość News.
19: I Monika Kowalewicz. Zamościanie mogą oddać jeden głos na projekt ogólnomiejski i jeden na osiedlowy. Okazja już tylko do jutra, pod warunkiem, że nie głosowaliśmy papierowo 8 września. Pamiętać należy o podaniu dokładnych danych.
20: Uzupełnienie zgodnie z układem druku, czy z tym, co na ekranie.
19: Mówi Ewa Denkiewicz z Urzędu Miasta Zamość. Jutro ostatni dzień elektronicznego głosowania. W Potoku Górnym w powiecie biłgorajskim mieszkańcy znaleźli kolejną krzemienną siekierę. Występne analizy wskazują, że zabytek ma prawie 6 tysięcy lat. Niebawem siekiera zostanie przekazana do muzeum w Biłgoraju.
21: Sońca i Koroście.
22: Sońca i Koroście.
21: Czyli ESK w Radiu ESK.
23: Witamy serdecznie. 3 minuty po 17 w telewizorze pokazują teraz Donalda Tuska. Wiesz, jaką mam obserwację? Że on łysieje tak środkiem głowy, ale nie poddaje się temu i robi tak zwaną pożyczkę.
1: Ale poczekaj.
23: Z boku on ma włosy. Aha. I przerzuca je tak na
1: ale
23: środek.
1: Ale to jest pożyczka na koszt kraju?
23: Prawdopodobnie, niestety.

0: Fever Dream, Alex Warren w Radiu SK. Witamy serdecznie naszą panią Jadzie. Dzień dobry, pani Jadziu.
1: Dzień dobry.
0: Wszystko dobrze u pani?
1: Wszystko.
0: Czy chciałaby pani posłuchać, co ma Cinek do powiedzenia? To prawdopodobnie nie jest interesujące, ale on strasznie chce powiedzieć.
1: Dobrze, posłucham.
2: Dziękuję bardzo za życzliwość, Jadziu. Mam newsa poradnikowego, coś, co może się przydać nam wszystkim. Mam do was pytanie. Aha. Gdzie trzymacie papier toaletowy, Jadziu?
1: W łazience.
2: Źle, Michał.
0: A ja w Pawlaczu.
2: Też źle.
0: Ty nie w Pawlaczu?
2: Nie. Papier toaletowy należy trzymać, proszę państwa, w lodówce.
0: A po co?
2: Dlatego, że on wciąga wilgoć z lodówki i dzięki temu jedzenie się nie psuje. Co wy na to?
0: A czy później można go użyć, tego papieru?
2: Tak, można go wtoczyć w mące jajko i usmażyć.
0: Słuchaj, Jadziu, i widzisz, ja muszę tu z nim siedzieć przez cały dzień. Ty przyjdziesz na chwilę, wysłuchasz tych bzdur i sobie pójdziesz, a ja tu muszę siedzieć cały dzień.
1: Czy chciałbyś... tego newsa napisał?
0: No a kto mógł to napisać? Czy ktoś normalny trzyma papier w lodówce?
1: No, chyba nie.

0: No i chcę się chwalić, bo teraz...
1: To nie chwal się, to dobry zwyczaj, nie chwalić się, wiesz?
0: Britney Spears w Radiu SK, to jest moja była dziewczyna, wiesz?
1: To nie jest twoja była dziewczyna.
0: Widzisz, ale ty jesteś po prostu tak mały i podły.
1: Ona nie ma o tobie pojęcia, ona nawet nie jest w stanie powiedzieć korościel.
0: Ona nie ma o mnie
1: ona
0: pojęcia.
1: Ona nawet nie jest w stanie krzyknąć korościel 20 razy głośno w nocy.
0: A moim zdaniem ona bierze udział w konkursie na SK.pl, w konkursie Twój pierwszy raz z SK, tylko ma pecha, ponieważ jej zgłoszenia nie wybraliśmy, bo ona chciałaby zaśpiewać z Mickiem Jaggerem. To się sprawy delikatnie komplikują. No nic, nie musisz mi wierzyć, Cinek, wiesz, nie zależy mi na tym. Ja wiem, co było między nami.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500-660-333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
5: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
6: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
7: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
6: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
7: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
6: Łóżka są, matrace są.
7: Sofy i narożniki też są.
6: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
7: No dobra, bierzemy.
6: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
7: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
6: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
8: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smaglata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają między innymi włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smaglata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
11: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: I po reklamie.

pierwszy. Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Później ci opowiem, to Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK. Wy sobie podsłuchujecie Radia SK, tymczasem ktoś może podsłuchiwać was.
1: Jak to, Marcin? No
0: tak,
1: co
0: się
1: chodzi?
0: Dzieje, proszę państwa, czytam w internecie, że jeżeli na twoim ekranie twojego telefonu świeci się zielona kropka, to znaczy, że masz włączoną kamerę albo mikrofon. Więc jeżeli akurat nie jesteś, że tak powiem, w robocie na kamerkach, to znaczy, że kamerka mogła włączyć się sama i cię podgląda.
1: Wiesz co, ja mam taką zieloną kropkę i ona mnie podgląda, ale co ona może podglądać? Co ja na przykład wchodzę na stronę żużel.pl i co? I tam ktoś po
0: drugiej
1: stronie...
0: Nie, ona nie widzi tej strony, tylko widzi ciebie, jak się ekscytujesz żużlem. A to już może być ciekawe.
1: No i co, siedzi jakiś Wołodia w Moskwie, bo podejrzewam, że to Wołodia robi. I mówi, o, Korościel znowu ogląda żużel.
0: Mamy go!
1: Zboczenie!

0: Fly High w Radiu SK. Do Cinka przed chwilą dzwoniła żona. Czy to będzie bardzo nieeleganckie, jeżeli zapytam, o czym rozmawialiście, Cinku?
1: Wiesz co?
0: Nie wiem.
1: Będzie.
0: Okej. Okay. W związku z tym za chwilę...
1: Ale ci powiem.
0: Okej.
1: Okay. O tym.
0: Okej. Okay. Billie Eilish za moment w Radiu SK.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. Mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
12: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
14: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
13: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja.
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
14: To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
15: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
17: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Zapraszamy do Pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
9: I po reklamie.
15: SK.

0: Cicho Sza. To była Sanach w Radiu SK. Chcesz coś powiedzieć na koniec naszego programu?
1: Jeżeli odcinek? To była Sanach, to była Cicho Szach.
0: Tak, ale ty już mogłeś nic nie mówić. No nic.
1: Nic nie szkodzi, jutro znowu mówię.
0: No już trudno, teraz będzie
1: Hany. Jutro jesteśmy od 14.
0: Cicho bądź!
1: Hany będzie w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
8: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: To będzie ostatnia reklama. Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
13: Tak, już w sobotę, 19 września, wielkie otwarcie MK Modna Szafa Outlet w Zamościu.
12: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
13: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
12: A świeże dostawy w każdą środę i sobotę. MK Modna Szafa Outlet.
13: Już od soboty otwarte przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
16: Przed nami chłodna noc na Zamojszczyźnie. Temperatura spadnie poniżej 10 stopni na plusie, do tego mocniejsze podmuchy wiatru. Cały czas zachmurzenie dominuje w regionie i również jutro takie warunki mają się utrzymywać w prognozach na jutro do 18 stopni. W sobotę już 22 i więcej chwil słonecznych w Zamościu.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
17: Premier ostrzega w Sejmie, późna jesień i zima mogą być najbardziej krytycznym momentem wojny Rosji z Ukrainą. Według wywiadu Kreml nie zamierza prowadzić poważnych rozmów o rozejmie bez kapitulacji Ukrainy.
18: Rosjanie nie są zainteresowani przynajmniej do końca zimy żadnymi poważnymi rozmowami, ponieważ są przekonani, że zima będzie tragicznie krytyczna dla Ukrainy z różnych powodów.
17: Donald Tusk ostrzegł też, że Rosja może prowadzić hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na kraje wspierające Kijów, w tym na Polskę. Zwrócił uwagę, że Moskwa zaczęła masowo wykorzystywać szybsze i latające wyżej drony odrzutowe. Taki dron około południa spadł 4 km od polskiej granicy i postawił nasze służby w stan najwyższej gotowości. Poderwano myśliwce na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, zawyły też syreny alarmowe.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
0: SK Sport News.
17: Od meczu z Crystal Palace zacznie grę w Lidze Europy Lech Poznań. Angielski zespół to triumfator ostatniej edycji Ligi Konferencji. W tym sezonie spisuje się jednak poniżej oczekiwań. To będzie trudny mecz. Polki zagrają dziś z Kolumbią w 1/8 finału Mistrzostw Świata do lat 20. Spotkanie w Bielsku Białej. Pierwszy gwizdek za pół godziny.
14: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
19: SK Zamość News.
20: I Monika Kowalewicz, PGK Zamość zapowiada kolejne zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Jutro taka akcja na osiedlach Orzeszkowej, Rejmonta i Janowice, a w poniedziałek na Partyzantów, Słonecznym Stoku i Zamojskiego mieszkańcy pozbędą się wielkogabarytowych śmieci oraz starej elektroniki. ZUS w Zamościu zaprasza przedsiębiorców na szkolenie o niższych składkach.
21: Ekspert Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opowie o ulgach w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne.
20: Zachęca Małgorzata Korba, wojewódzka rzecznik ZUS. Spotkanie 24 września. Zapisać się można w Zamojskim Zakładzie lub mailowo.
22: Imprezka.
23: Imprezka.
22: Imprezka.
23: Eska.
22: Eska.
24: Kto już po pracy? Ręka w górę. Mam nadzieję, że większość z Was rękę podniosła, no jeżeli jesteście w pracy, to też postaram się Wam dobrze grać, żeby jakoś tam zleciało. Zaczynamy czwartkową imprezkę, 3 po 18, Hanczak z tej strony, a na początek Dawid Podsiadło.

końca. To Oskar Sims i jego nowy hit Bez końca na antenie Radia SK. No dobra, no to idźmy za tym. Co dzisiaj wieczorem zamierzacie robić albo chcielibyście robić bez końca? Już teraz czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Sprawdźmy, czy się uda i czy to, co lubicie robić bez końca, uda się dzisiaj zrobić. Możemy afirmować. Czekam na głosówki, a tymczasem Asher West.

0: Co moglibyście robić bez końca? Najlepiej dziś wieczorem. Agnieszka napisała, że chciałaby bez końca czytać książki swojemu synowi. No i by było pięknie, prawda? Żeby za to jeszcze płacili i nie trzeba by było wtedy nic innego robić. Zaraz, zaraz. W sumie Agnieszka mogłabyś nagrywać audiobooki, czyli w sumie czytałabyś synowi i jeszcze byś dostała za to kasę. Powiem ci, że musisz o tym pomyśleć. Temper City, Self-Aware w Impreza już za nami, a że my bez końca gramy wam hity na czasie, to po krótkiej przerwie m.in. coś od Wiktora Dduły i nowość od Miley Cyrus, czyli Bass Persuades, prosto z albumu, który ukaże się już dzisiaj w nocy.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co?
2: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.

0: Sucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
3: Wybierz studia pierwszego stopnia w FSIS w Rzeszowie. Cyberbezpieczeństwo, analityka danych w biznesie, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, marketing i nowe media, kosmetologia, logistyka, informatyka, programowanie, pielęgniarstwo, transport, spedycja i obsługa celna, biznes i innowacje oraz 5-letnia fizjoterapia. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl. Create your life.
4: Kochanie, wiesz co jest najlepsze w tej kanapie?
5: Że nie możesz się od niej oderwać?
4: Nie, że jest w promocji.
5: Naszym produktom trudno się oprzeć. Ty też nie zwlekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Teraz jesienne promocje na sofy, fotele i narożniki nawet do 30% taniej. Promocja trwa tylko do 22 września. Salon meblowy M Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
8: I po reklamie.

0: Where is the love? W Imprezie w Radiu SK gram wam ten hit. No rzeczywiście tej miłości potrzebujemy i tę miłość można wysłać też przez radio. Dlatego skoro w firmach są owocowe czwartki, to ja proponuję w Imprezie taki pozdrowieniowy czwartek i uruchamiam wszystkie moje linie, czy to telefoniczne 664-402-302, można dzwonić albo pisać SMS-y, czy też, o proszę bardzo, Messenger Radia SK do waszej dyspozycji, można nagrać głosówkę i kogoś pozdrowić, jak za dawnych czasów w radiu bywało. Albo z okazji urodzin, albo imienin, albo rocznicy, albo z jakiejś innej znanej wam tylko okazji, wszystkie głosówki, telefony, SMS-y będę sprawdzał, no i postaram się jak najwięcej umieścić też na antenie Radia SK.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna, przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Tomaszowie, Chrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
6: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
7: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
6: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
7: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
6: 5 lat.
7: Na okna?
6: 7 lat.
7: Na szczelny montaż?
6: 20 lat.
7: Wow!
6: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Stara w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, briket oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew, Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530-61-61-61.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W Waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla Ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Eska.

0: Siemanko, chciałabym pozdrowić moją klientkę, której właśnie robię pazury słuchając Eski. Tak Karolina napisała w SMS-ie. Bardzo jestem ciekawy, jak ty jednocześnie robisz jej pazury, podejrzewam biorąc niemałe pieniądze, a jednocześnie piszesz SMS-y do radia. No ciekawe, ciekawe, no może po prostu masz więcej rąk i możliwości niż przeciętny człowiek. Pozdrowienia oczywiście. Tame Impala i Loser za nami na antenie Radia SK. To jest pozdrowieniowy czwartek w imprezce. Mile widziane głosówki, jak na przykład ta od Ani na Messengerze Eski.
1: Pozdrawiamy wszystkich drożdżersów, Klaudusie, ciocie Asie, babcie Jasie.
2: I mi się!
0: I mi się to podoba. Drożdżersi, to podejrzewam od nazwiska, więc ja jeszcze pozdrawiam wszystkich drożdżówkersów, czyli tych, którzy kochają żreć drożdżówki, tak jak ja, ze śliwką na przykład. Radio SK. Za chwilę Justin Bieber i Nicki Minaj.
3: Reklama.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Kochanie, wiesz co jest najlepsze w tej kanapie?
18: Że nie możesz się od niej oderwać?
17: Nie, że jest w promocji.
18: Naszym produktom trudno się oprzeć. Ty też nie zwlekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Teraz jesienne promocje na sofy, fotele i narożniki nawet do 30% taniej. Promocja trwa tylko do 22 września. Salon meblowy M Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
19: I po reklamie.
20: Zamość na czasie.
21: I Monika Kowalewicz, w sobotę do zobaczenia będzie akt lokacyjny Zamościa. To podczas bezpłatnego oprowadzania po wystawie stałej Muzeum Zamojskiego, które obchodzi właśnie swoje stulecie. O 14:00 ruszy taka możliwość. Będzie można lepiej poznać historię miasta i najcenniejsze prezentowane obiekty. Akt lokacyjny Grodu Hetmana został wystawiony w Wilnie 12 czerwca 1580 roku. Ma podpis i pieczątkę króla Batorego. Darmowe oprowadzanie z przystankiem właśnie przy tym dokumencie w sobotę o 14:00. Tym razem pod lupę idą rośliny. Będzie o ich budowie oraz funkcjonowaniu. Przed nami kolejne spotkanie z cyklu Laboratorium Małego Naukowca. Tradycyjnie nie zabraknie doświadczeń i eksperymentów. 24 września o 16 w Wytwórni Kultury w Zaku.
2: Muzyką się żyje.
0: Lato się kończy. Kończy się także trasa SK Music Tour. Przed nami jednak 3 dni koncertów w Żaganiu i to już od jutra. Na Poznańczu Pałac Książęcego wystąpią m.in. Zalia i Kas Bałagane. Oni jutro. Mister Polska i ich troje. Oni w sobotę. No i jeszcze Edyta Górniak, która zaśpiewa w Żaganiu w niedzielę. Wstęp oczywiście wolny. Po ponad 2 dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnienia nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu i był to pamiętny i kontrowersyjny jak na tamte czasy występ w tercecie z Britney Spears i Krystyną Aguilerą. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. Zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja albumu, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. To ze wspomnianego albumu pochodziły m.in. hity grane wciąż w Esce, There's Nothing Holding Me Back czy Treat You Better. No i ten drugi zresztą zagram wam za chwilę.
3: Impreska.
0: W tej godzinie też MJ Deli, Deli Supreme, będzie Zalia, będzie nowość od Davida Getty, ale na dobry początek zapowiadani Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Minuta po godzinie 19. Dobrego wieczoru wam życzę. Mam nadzieję, że częściowo z Eską i ze mną. Hanczak z tej strony.

0: trochę byłem obrażony na Sombra, jak ogłosił trasę koncertową i ominął Polskę, no ale ja się długo obrażać nie umiem, bo słucham hitów i od razu mi lepiej. I poza tym jeszcze może jakieś festiwale letnie czy coś. Homewrecker w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zagram wam coś nowego. Przypominam, że w czwartki wieczorem mamy dla was mnóstwo premier, także tych, które wychodzą w nocy z czwartku na piątek. Słuchajcie nas uważnie po 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyła, ale ja też teraz zagram wam coś nowego. Muzyka łączy pokolenia i to jest bardzo dobry na to dowód, bo z jednej strony David Guetta, którego chyba nikomu, kto słucha popowej, klubowej muzyki, przedstawiać nie muszę, no to jest w końcu guru tej muzy. A z drugiej strony młode pokolenie DJ-ów Hypaton, którego też kojarzymy z hitu Out of My Head, między innymi z naszej anteny. Panowie po raz kolejny już połączyli siły, no i stworzyli kawałek, który trochę jest ukłonem w kierunku lat 90. i tamtych brzmień, no a trochę też ma brzmieć festiwalowo i ciągnąć niejedną imprezę. No to zobaczymy, czy imprezkę też pociągnie. You and Me, Me and You, David Guetta i Hypaton w Esce.

0: Tu Radio SK, tu imprezka i Hanczak z tej strony, 29 minut po godzinie 19. Bardzo pozytywny hit Music Sounds od Fastboy, a za kilka chwil m.in. Alex Warren i Passenger. No i w sumie dobry tytuł, Pasażer, bo teraz odezwie się akurat kierowca. W ramach pozdrowieniowego czwartku zostawiacie swoje dedykacje pozdrowienia na Messengerze Radio SK, jak Rafał.
1: A ja za to chciałbym pozdrowić wszystkich moich dzisiejszych pasażerów linii 190 warszawskiej. Mam nadzieję, że nie czuliście się jak worki ziemniaków, jak was wiozłem.
0: Z tobą, Rafał, na pewno nikt się nie czuje jak worek ziemniaków. Na bank nie. Ale kto chociaż raz jechał w godzinach szczytu autobusem komunikacji miejskiej, zwłaszcza kiedy było ciepło, to pewnie nie czuł się jak ziemniak, ale jak chips z tego ziemniaka upchany w małej paczce. I z reguły to chipsy cebulowe. Tak sądząc po zapachu.
2: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Promocja. Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
5: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500-660-333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
10: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
9: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
10: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
9: Łóżka są, matrace są.
10: Sofy i narożniki też są.
9: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
10: No dobra, bierzemy.
9: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeski 27 i upoluj swoją okazję.
10: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
11: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
12: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
13: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
14: Tak, już w sobotę, 19 września, wielkie otwarcie MK Modna Szafa Outlet w Zamościu.
13: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
14: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
13: A świeże dostawy w każdą środę i sobotę. MK Modna Szafa Outlet.
14: Już od soboty otwarte przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
15: W Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
19: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
20: I po reklamie.

0: i Lenny Me Ellie Goulding na antenie Radia SK w imprezę. No jestem bardzo ciekawy, jak w czwartkowy wieczór wasz refleks i wasz poczucie humoru i kreatywność. 664-402-302, właśnie teraz można do mnie dzwonić, słuchawa przy uchu, a ja będę zadawał pytania, na które trzeba odpowiadać słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Przy okazji się dowiem czegoś o was, być może tak układałem dzisiaj te pytanka. 664-402-302, zaraz zobaczymy, kto będzie pierwszy. Zawsze ten pierwszy ma najtrudniej, bo jest pierwszy. Ale już ktoś się zgłosił. Halo, dobry wieczór. Halo?
1: Halo, halo, cześć.
0: Jak masz na imię? Cześć.
1: Cześć, Janusz z tej strony.
0: Janusz, co masz w lodówce na pierwszą literę twojego imienia?
1: Jogurt.
0: O, dobrze, a moja pierwsza myśl to były jajka. Ale jogurt, zdrowo, dobrze, bardzo dobre.
1: No jajka mam gdzie indziej.
0: Właśnie postanowiłem tutaj postawić kropkę w tej zabawie. Ja już nie będę zadawał więcej pytań. Bo boję się odpowiedzi. Więc po prostu zagram Sanach i Świat Jabłoni.

Wędrujemy w głośnikach i w słuchawkach w kierunku godziny 20. W głośnikach i w słuchawkach. W słuchawkach to można wędrować, w głośnikach chyba nie, ale w głośnikach jest to flow. Za chwilę 20, natomiast nasze piłkarki walczą o ćwierćfinał. Ćwierćfinał Mistrzostw Kobiet U20. Mundial w piłce nożnej kobiet trwa. Grają w Bielsko-Białej, no i grają z Kolumbią. Po pierwszej połowie 0-0 jest wynik. Trwa druga połowa. Trzymamy kciuki oczywiście za wygraną.

0: promocja.
1: Więcej!
2: Więcej! Jeszcze więcej!
1: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
2: W piątek startujemy o 20:00.
1: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata.
2: Gramy wam od północy.
1: Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
2: SK Live Remix.
1: Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
5: Mój tani weekend, moje Biedronce.
6: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,99.

0: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
1: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
0: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
1: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
0: Łóżka są, matrace są.
1: Sofy i narożniki też są.
0: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
1: No dobra, bierzemy.
0: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
1: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
0: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play.
0: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
9: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20:00 Smak Lata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smak Lata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
12: I po reklamie.
13: Zamość na czasie.
14: I Monika Kowalewicz. Piękno regionu znów można zatrzymać na kadrach. Powiat zamojski czeka na wyjątkowe ujęcia, zatrzymane tam emocje i krajobrazy. Do końca października przyjmowane będą zgłoszenia do 8. edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego Moje Roztoczańskie Drzewo. Zgłaszać można fotki, na których uwiecznione zostało roztoczańskie dziedzictwo przyrodnicze i krajobraz kulturowy, właśnie ukazując piękno okolicznych drzew. Organizatorzy szukają kadrów nieprzeciętnych i emocjonalnych. Szczegóły oraz regulamin na fejsie Gminnego Ośrodka Kultury w Krynicach. Od 24 września do zobaczenia będą najlepsze prace nagrodzone podczas 12. Zamojskiego Przeglądu Fotografii w Galerii Fotografia Z. W Zamojskiej Akademii Kultury będzie pokonkursowa wystawa.
15: Muzyką się żyje.
16: Z ziemi włoskiej do Polski. The Colors wrócą do naszego kraju. To jest grupa, która ma na koncie m.in. hit Italo Disco i ten hit za kilka minut w imprezce zagram, a zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym właśnie Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października przyszłego roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja. Irlandia nie wróci na Europę Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Od września w każdy czwartkowy wieczór po 23 gramy wam mnóstwo muzycznych premier. No i nie inaczej będzie dzisiaj. Mogę zdradzić, że pojawią się m.in. gorące nowości od Benjamina Ingrosso czy D.O.D. Ale coś nowego też wam zagram za kilka minut w imprezce. Ale najpierw trochę hitów, które doskonale znacie. Mango od Sylwii Grzeszczak będzie, albo teraz łatwo Ganki Majko na dobry początek tej godziny. Dwie po 20. Mam nadzieję, że macie spokojny wieczór i macie dobry nastrój. Postaram się go też nie zepsuć. Hanczak, witajcie.

0: Nie, nie, nie musicie wstawać. Jeżeli leżycie, to odpoczywajcie. Należy wam się po ciężkim czwartku. The Real Slim Shady, Eminem, zawsze na czasie. 13 minut po 20, to może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Przypominam, mnóstwo nowości dzisiaj od 23 na naszej antenie, ale już teraz zagram wam coś od Neptuniki. Neptunika to jest taki DJ, producent pochodzący z Hamburga, który zaproponował nam kawałek pod tytułem What If? Co jeśli? No, jeśli wam się spodoba, to będziemy grać częściej, posłuchajcie.

0: Gram tak, żebyście nie zasnęli, jeżeli na przykład jesteście teraz za kółkiem w drodze gdzieś. Axwell i Bon, Whatever Turns You On na antenie Radia SK w imprezce. Za kilka chwil Jason Derulo, ale wcześniej nieowocowy czwartek. Takie są czasami w korporacjach, ale w radiu w imprezce robię pozdrowieniowy czwartek. Czyli możecie nagrywać pozdrowienia albo jakieś inne komunikaty bardzo ważne i bardzo serdeczne na Messengerze Radia SK. Zerkam na wiadomość od Ani. Halo.
1: Hejka SK.
0: Aniu, chcesz pozdrowić kogoś?
1: Tak, bardzo bym chciała pozdrowić mojego faceta, który pracuje w Holandii. Tak bardzo tęsknię za nim. Pawełku, przyjeżdżaj, bierz urlop, przyjeżdżaj do mnie. Pozdrawiam oczywiście Pawełka, pozdrawiam całą Eskę, no i ciebie, Hany.
0: Dzięki, Aniu, a do Pawełka apeluję, bierz urlop i przyjeżdżaj z Holandii do Polski. No i jakieś sadzonki przywieź ze sobą. Tulipanów oczywiście.
2: Reklama. W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
3: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
4: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
5: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
4: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
5: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
4: Łóżka są, matrace są.
5: Sofy i narożniki też są.
4: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
5: No dobra, bierzemy.
4: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeski 27 i upoluj swoją okazję.
5: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
4: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
5: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
7: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: I po reklamie.

No niestety ćwierćfinał nie dla naszych dziewczyn. Polki odpadły z piłkarskiego mundialu kobiet U20. Przegrały mecz z Kolumbią 0-1. No i niestety to jest koniec, jeśli chodzi o nasz udział w turnieju, ale oczywiście jesteśmy gospodarzami tego turnieju, więc ugościmy pozostałe piłkarki i kibiców jak należy w kilku polskich miastach. A jeżeli wy na przykład marzyliście o tym, żeby zapisać się na trening piłki nożnej, a nigdy jakoś nie brakowało wam właśnie czasu i pieniędzy i odwagi, to przynajmniej jeśli chodzi o pieniądze, to martwić się nie musicie, jeżeli słuchacie Radia SK i naszej nowej ekipy popołudniowej, czyli Sęty i Korościela. Oni we wrześniu pierwszy raz u nas, no i też za pierwsze razy różne płacą. Można zgłosić się do nich na sk.pl, tam zbieramy zamówienia, zgłoszenia, a potem Sęta i Korościel dzwonią i po krótkiej rozmowie płacą wam za wasz pierwszy raz. Zachęcam do zgłoszeń, bo jeszcze jutro jest na to szansa, a tymczasem w imprezce Post Malone i Swae Lee, czyli Sunflower.

0: Superhit brzmi już trochę jak wprowadzenie do weekendu, prawda? No już za chwilę ten weekend, a że weekend zaczyna się westę, to my jutro już po poranku z Kasią Węsierską przejmujemy stery i powoli w ten weekend was wprowadzać będziemy, także do usłyszenia jutro o 9:00, a za chwilę 9:00, ale ta wieczorna. Robię sznuc i watermat za nami.
1: Let's go.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W Pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
3: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli Twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Guitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by Twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Guitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
4: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
5: Po co?
4: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
5: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
4: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
6: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smak Lata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają między innymi włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smak Lata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
7: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: I po reklamie.
11: Zamość na czasie.
12: I Monika Kowalewicz, ruszył wschodni festiwal muzyki barokowej w Zamościu, Muzyka del Anima. Klimatyczne wydarzenia potrwają do końca przyszłego tygodnia. Do udziału zaprasza Zamojski Ratusz.
13: Cykl koncertów z muzyką dawną, muzyką barokową, renesansową. Jest to wydarzenie, które oprócz tego, że gwarantuje wspaniałe doznania artystyczne, to jest sukcesywnie co roku rozwijane i widać, że ten festiwal rośnie, rośnie jego publiczność.
12: Mówi dyrektor Wydziału Kultury i Sportu w Zamojskim Ratuszu Łukasz Gajdecki. Harmonogram koncertów sprawdzić można na przykład na stronie zamość.pl. Na melomanów czekają też koncerty Zamojskich Dni Muzyki. Sprawdźcie, na co warto się wybrać. Zapowiedzi są na fejsie Namysłowiaków.

0: Tożsamość News.
1: Monika Kowalewicz przed mikrofonem, kłaniam się i zapraszam na magazyn Radia SK Zamość. Kończy się głosowanie na projekty przyszłorocznego budżetu obywatelskiego Zamościa. Każdy mieszkaniec Grodu Hetmana może oddać 2 głosy. Jeden na projekt ogólnomiejski i jeden na projekt osiedlowy. Materiał na ten temat przygotowała Wioletta Sawa.
2: Ewa Dękiewicz, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju i Inwestycji. Jeśli chodzi o zaplanowany budżet na 2027 rok, to na zadanie osiedlowe przewidziana jest kwota 140 tysięcy złotych, natomiast na zadanie w ramach budżetu ogólnomiejskiego to jest kwota 1 360 tysięcy złotych. I w ramach budżetu ogólnomiejskiego mamy zgłoszone 2 projekty. Kultura pod gwiazdami, odkrywamy amfiteatr na nowo, czyli chcemy ożywić, odkryć nasz amfiteatr, który znajduje się tutaj w okolicach zespołu szkół ponad podstawowych numer 1, czyli tak zwanego ekonomika. I oprócz tego mamy 2. wniosek, aktywni fizycznie pump track i park torowerowy na terenach zielonych pomiędzy ulicą Wiejską a ulicą Leopolda Lisakuli. To są 2 ogólnomiejskie. Natomiast jeśli chodzi o zgłoszone projekty osiedlowe, to w ramach osiedla Planty mamy 4 projekty. Przedstawię Państwu, czego dotyczą. Pierwszy to jest budowa placu zabaw przy szkole podstawowej numer 10 z oddziałami integracyjnymi na Pełowiaków. 2. to jest aktywna strefa ruchu, przebudowa placu zabaw na terenie przedszkola miejskiego numer 5. 3. to jest rozbudowa istniejącego parkingu do około 10 miejsc w rejonie budynków Pełowiaków 6A, 8, 16 i 18. I ostatni to jest komfortowe parkowanie, czyli zwiększenie ilości miejsc postojowych na osiedlu Planty, teren zielony Pełowiaków 14, 16 i przy przedszkolu miejskim numer 4. Jeśli chodzi o osiedle Orzeszkowe i Rejmonta, mamy plac zabaw Ocean, doposażenie na terenie przedszkola miejskiego numer 9. Na skrawku Wesołej Planety, plac zabaw dla mieszkańców osiedla Orzeszkowej i Rejmonta, teren przy szkole podstawowej numer 3 i wykonanie oraz rozbudowa zatok postojowych przy ulicy Wiejskiej. Jeśli chodzi o osiedle Kilińskiego, mamy zgłoszone 3 projekty. I pierwszy to jest modernizacja elementów małej architektury, zieleni osiedlowej oraz przebudowa chodników w okolicach Kamiennej 11, 13, 15 i 17. 2. projekt to jest remont zatoki parkingowej przy pawilonie Sezam. I 3. poczuj się jak w domu, biblioteka jako miejsce spotkań, relaksu i aktywności mieszkańców. I to jest zlokalizowane przy parkingu na terenie biblioteki naszej przy Kamiennej, czyli tak zwanej Książnicy Zamojskiej. Na osiedlu Zamojskiego mamy zgłoszone 2 projekty. Miejsca postojowe na małej obwodnicy przy ulicy Zamojskiego-Wyszyńskiego i miasteczko ruchu drogowego przy przedszkolu miejskim numer 12 w Zamościu. Na osiedlu Karolówka mamy również 2 projekty i pierwszy to jest nasza baza, czyli 2. etap doposażenia placu zabaw, ulica Myśliwska, osiedle Karolówka-Błonie. Tam w poprzednich edycjach rozpoczynaliśmy i wykonaliśmy plac zabaw, natomiast teraz płynął wniosek o doposażenie w dodatkowe urządzenia zabawowe. I 2. projekt na osiedlu Karolówka to jest budowa ogólnodostępnej strefy sportu i rekreacji Karolówka na ulicy Królowej Jadwigi. Jeśli chodzi o osiedle Powiatowa, mamy 3 projekty zgłoszone. Pierwszy to jest montaż stojaków na rowery przy ulicy Poniatowskiego i Bema. Tutaj zlokalizowane jest to w okolicach budynku Poniatowskiego 3, 8 i 15 oraz Bema 6. Remont nawierzchni drogi na osiedlu Szwedzka w rejonie budynków Szwedzka 33, 35, Topolowa 8. I 3. to jest wykonanie miejsc postojowych na Poniatowskiego 3, 5 i 7. Na osiedlu Promyk zgłoszone zostały 2 projekty. Wymiana nawierzchni na placu zabaw Radoszna Szkoła przy Szkole Podstawowej numer 7 z oddziałami integracyjnymi. I 2. remont ulicy Przechodniej w Zamościu. Jeśli chodzi o osiedle Rataja mamy również dwa projekty. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Rataja, wykonanie nawierzchni poliuretanowej oraz budowa infrastruktury drogowej ulicy Detmajera. Na osiedlu Nowe Miasto mamy tylko jeden zgłoszony projekt, mini park przy ulicy Krasnoblowska Poprzeczna. Na osiedlu Słoneczny Stok mamy trzy wnioski. Remont nawierzchni drogowej przy ulicy Hrubieszowskiej 36 i 38, kolorowy plac zabaw na przedszkolu miejskim nr 10 i remont parkingu w rejonie budynków Polna 24, 28 i 34. Jeśli chodzi o osiedle Partyzantów, mamy tylko jeden projekt w zakresie odwodnienia wokół budynku przy ulicy Orlicz-Dreszera 10, zajmowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Zamościu. Na Starym Mieście kontynuacja remontu osiedlowych dróg ulica Sadowisko. Na osiedlu Janowice remont chodnika ulicy Janowickiej od ulicy Dzieci Zamojszczyzny do budynku nr 19. Na Świętego Piątka mamy wymianę urządzeń na placu zabaw na osiedlu Świętego Piątka przy ulicy Noskowskiego. Na Majdanie kontynuacja przebudowy nieutwardzonej bocznej ulicy Majdan, drugi etap, i to jest planowane od budynków 68 do 68i. I na Zamczysku również mamy kontynuację remontu nawierzchni ulicy Macieja Topornickiego i Piaskowej w Zamościu, etap 6. I to są wszystkie wnioski złożone do budżetu obywatelskiego. Do 18 września trwa głosowanie elektroniczne i do 29 września jest obowiązek podania do publicznej wiadomości wyników tego głosowania na każdym osiedlu. Natomiast do 30 września, zgodnie z harmonogramem, należy te zadania, które zwyciężyły, ująć w projekcie budżetu na 27 rok. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Zamościa i tu ważne jest, żeby zamieszkiwali na terenie Zamościa. Nie ma obowiązku, wiadomo, obowiązku meldunkowego i jeżeli chodzi o projekty osiedlowe, to osoby zamieszkujące dane osiedle. I to jest bardzo ważne, ponieważ to jest zweryfikowane i czasami takie głosowanie decyduje o wygranej albo przegranej danego projektu. Głosowanie elektroniczne odbywa się przez stronę naszego biuletynu i przez stronę miasta, gdzie jest budżet obywatelski. 8 września odbyło się głosowanie tradycyjne na wyznaczonych punktach dla poszczególnych mieszkańców osiedli. Nie było tam zbyt dużo ludzi. Na karcie są nasze dane meldunkowo-informacyjne. Musimy tam wpisać wszystkie swoje dane i trzeba pamiętać, że i przy głosowaniu tradycyjnym, i przy elektronicznym ważne jest wskazanie miejsca zamieszkania. Czyli jeżeli wpisujemy swoje dane, wpisujemy imię i nazwisko, adres, czyli ulicę, numer bloku, czy numer domu, i ważne jest również, żeby wpisać numer mieszkania, ponieważ jest to weryfikowane i sprawdzane i bardzo często to właśnie decyduje o zwycięstwie albo przegranej danego projektu. Był taki przypadek w poprzednich latach, że owszem, głosów oddanych było dużo, ale dane uzupełnione przy głosowaniu nie były kompletne. Czyli na przykład ktoś wpisał tylko samo imię albo samo nazwisko, wpisał nazwę ulicy, wpisał numer bloku, natomiast nie podał numeru mieszkania. Ważne jest to, że te dane muszą być kompletne i możliwe do zweryfikowania. Głos jest nieważny, jeżeli głosujemy na zadanie z danego osiedla, a nie jesteśmy mieszkańcami tego osiedla, ewentualnie jeżeli nie podamy kompletnych danych swoich, czyli nie podamy nazwiska, albo podamy nazwisko zmyślone, bo były różne przypadki w poprzednich latach, i przede wszystkim nieuzupełnienie zgodnie z układem druku, czy zgodnie z tym, co wyświetla nam się na ekranie. Także wpisując, pamiętajmy, żeby wpisywać wszystkie swoje dane i żeby wpisywać numer bloku i zawsze dodawać również numer mieszkania, bo to jest ważne, nie stanowi to zbyt dużego obciążenia, ale zdecydować może o wygranej danego projektu.
0: Czy w tamtym roku było duże zainteresowanie głosowaniem?
2: Było bardzo duże zainteresowanie, było bardzo dużo głosów oddanych elektronicznie i niektóre projekty wydawać by się mogło, że już wygrały, jednak właśnie ta weryfikacja poprawności wprowadzania wszystkich danych i przede wszystkim uzupełnienie wszystkich danych zdecydowały, że dany projekt odpadł, a inny wygrał. Oczywiście zachęcamy do głosowania, bo proszę pamiętać, że ten budżet obywatelski to są zadania, które Państwo jako mieszkańcy zgłaszają i one są realizowane i zawsze to jest tak, że Państwo jako mieszkańcy zgłaszają zadania, które uważają, że są potrzebne, że będą przydatne dla danego osiedla, że będą cieszyły się dużym zainteresowaniem i że na pewno duża grupa ludzi będzie z tego korzystała, bo żelazną zasadą przy budżecie obywatelskim jest to, że wszystkie zrealizowane inwestycje muszą być ogólnodostępne. One muszą być, mimo że znajdują się na danym osiedlu, są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców i każdy z tego może korzystać, a skoro jest taka możliwość i jest też opcja decydowania o wydatkach, o części wydatków miasta, więc myślę, że warto z tego skorzystać. Forma tradycyjna to jest wersja papierowa wypełniania karty do głosowania, którą wrzucamy później w określonym, wskazanym miejscu do urny. Jest to wszystko ewidencjonowane, potem jest to wszystko liczone i wiadomo, każdy głos jest tak samo jak przy elektronicznym weryfikowany i sprawdzany. Także 8 września w poszczególnych wskazanych miejscach odbyły się głosowania dla wskazanych osiedli.
1: Jutro ostatni dzień głosowania. W tym roku zamościanie wybierają spośród 31 projektów osiedlowych i 2 ogólnomiejskich.
3: SK Zamość.
1: Do 18 października leśne szlaki Zamojszczyzny będą patrolowane. To w ramach jesiennej akcji kontrolnej Straży Leśnej. Głównym celem działań jest ochrona przyrody oraz zapewnienie bezpieczeństwa grzybiarzom i spacerowiczom masowo odwiedzającym w tym okresie leśne szlaki, mówi Paweł Kurzyna z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
4: Cel nadrzędny prowadzonych działań to jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom odwiedzającym lasy z uwagi na fakt, że na przełomie września i października tych osób odwiedzających tereny leśne jest więcej, m.in. z uwagi na sezon grzybowy, który tłumnie przyciąga odwiedzających do lasu. Natomiast celem działań prowadzonych w ramach akcji Jesień 26 będzie również skuteczna ochrona przyrody i leśnej infrastruktury, bo to również będzie przedmiotem działań prowadzonych przez Straż Leśną i inne służby, bo działania strażnicy leśni będą prowadzili nie tylko pojedynkę w ramach patroli, ale również z policją, ze Strażą Graniczną i innymi służbami. Oczywiście, jeżeli podczas spaceru zauważymy strażników leśnych, to jak najbardziej oni są właściwymi adresatami. Jeżeli widzimy, że coś się dzieje, a gdzieś w pobliżu widzieliśmy strażników leśnych, to telefon do najbliższego nadleśnictwa, czyli do nadleśnictwa na terenie, którego się znajdujemy, też jest właściwym zachowaniem. Ta akcja ma wymiar edukacyjny w kontekście właśnie promowania prawidłowych postaw i tego, co w lesie można robić, w jaki sposób z lasu korzystać bezpiecznie, żebyśmy to robili bezpiecznie dla siebie, ale też dla innych osób odwiedzających lasy i z poszanowaniem dla przyrody, pamiętając, że las to jest miejsce życia wielu organizmów, wielu roślin i zwierząt i w tym kontekście też właśnie apelujemy o rozsądek i o zachowanie zgodne z przepisami.
1: W działania Straży Leśnej będą w miarę potrzeb i możliwości angażowani także policjanci oraz Straż Graniczna, dodaje Regina Kiemaszewska z Lasów Państwowych.
5: Jesień to jeden z tych momentów w roku, kiedy lasy szczególnie mocno przyciągają ludzi. Rozpoczyna się sezon grzybowy, na szlakach pojawia się więcej spacerowiczów i rowerzystów. I właśnie dlatego Straż Leśna rozpoczyna ogólnopolską akcję Jesień 26. Do 18 października strażnicy będą prowadzić działania kontrolne i przede wszystkim prewencyjne na terenach leśnych w całej Polsce. Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Ta akcja nie jest wymierzona w sprawach osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby każdy grzybiarz, spacerowicz, rowerzysta czy rodzina z dziećmi mógł czuć się w lesie bezpiecznie. Straż Leśna będzie korzystać m.in. z fotopułapek i kamer leśnych. A w zależności od potrzeb współpracować także z policją, Strażą Graniczną i innymi służbami.
1: Działania będą prowadzone w różnych porach dnia i nocy, także w weekendy.
3: SK Zamość News.
0: I Violetta Sawa, zaczynamy magazyn Radia SK Zamość. W tym programie powiemy, jak dobrze fotografować. Będzie o zdarzeniach z udziałem zwierzyny leśnej. Poradzimy też, jak przygotować się na wyprawę do lasu.
3: SK Zamość.
0: Zamojska Policja przypomina, że wjeżdżając w tereny leśne oraz okolice pól uprawnych musimy zachować szczególną ostrożność, bo przez drogę mogą przebiegać sarny, łosie czy dziki. Przy zbyt dużej prędkości możemy nie zdążyć zareagować. Pamiętajmy, że zdarzenie ze zwierzyną leśną może okazać się bardzo groźne.
6: Podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Co jakiś czas dochodzi do zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt leśnych. Nie ma złotego środka na to, aby ustrzec się przed zdarzeniem z udziałem zwierzyny leśnej. Mamy możliwość jednak zmniejszyć ryzyko zderzenia ze zwierzyną. Pamiętajmy o tym, że do tego typu zdarzeń najczęściej dochodzi wczesnym rankiem oraz późnym wieczorem. To właśnie wtedy zwiększa się prawdopodobieństwo spotkania zwierzyny na drodze. Jak należy reagować, kiedy zobaczymy zwierzę leśne na drodze? Należy przede wszystkim zwolnić i uważnie obserwować drogę i otoczenie. Jeżeli zwierzę nas dostrzeże, powinno zejść samo z jezdni. Jeżeli się nie wystraszy, możemy spróbować użyć sygnałów dźwiękowych albo mrugania światłami. Tylko musimy mieć tego świadomość, że niektóre zwierzęta mogą inaczej zareagować na nasze sygnały. Może to przykuć uwagę zwierząt i unieruchomić je. W takich sytuacjach należy po prostu zmniejszyć prędkość i uważnie ominąć zwierzę. Jeżeli już zobaczymy na drodze zwierzę, należy zmniejszyć prędkość i bardzo ostrożnie spróbować je ominąć, mając na uwadze przede wszystkim własne bezpieczeństwo. Musimy mieć również świadomość, że zwierzyna leśna żyje w stadach, więc jeżeli jedno zwierzę zobaczymy na drodze, musimy mieć świadomość, że za chwilę w tym miejscu może pojawić się kilka kolejnych zwierząt. Podróżując drogami leśnymi warto stosować zasadę ograniczonego zaufania. Administratorzy dróg ustawiają znaki ostrzegające o zwierzynie w miejscach, gdzie jej ruch jest intensywny. Pamiętajmy jednak, że te znaki nie obowiązują zwierzyny i same biegają na drogę tam, gdzie chcą po prostu, ale my jako kierujący, widząc taki znak, musimy zdjąć nogę z gazu i po prostu uważnie obserwować pobocza drogi.
0: A co powinniśmy zrobić, jeżeli już dojdzie do zderzenia z udziałem zwierzyny leśnej? Jak powinniśmy się zachować?
6: Podobnie jak w przypadku każdego innego zdarzenia drogowego, powinniśmy zabezpieczyć miejsce tego zdarzenia, tego wypadku. Należy w odpowiedni sposób ustawić trójkąt ostrzegawczy oraz włączyć światła awaryjne, zwracając tym samym uwagę innych kierowców, że na drodze jest jakieś zagrożenie, jest jakieś niebezpieczeństwo i wówczas bezpiecznie już poprosić o pomoc, powiadomić policję. Pamiętajmy również o tym, że jeżeli w pobliżu jest ranne zwierzę, pod żadnym pozorem nie wolno do niego podchodzić. Jest to po pierwsze zwierzę leśne, jest to dzikie zwierzę. Nie powinniśmy również rannego albo martwego zwierzęcia zabierać. Może mieć ono na przykład wściekliznę. I taka ogólna zasada nie tylko w terenach leśnych, ale zwłaszcza tam, jeśli chodzi o zwierzynę leśną, o możliwość napotkania zwierzyny leśnej, to najważniejsze jest to, abyśmy byli skupieni i rozważni. W takich miejscach najbezpieczniej jest zdjąć nogę z gazu, obserwować pobocze i starać się po prostu bezpiecznie przez te miejsca, gdzie mogą na drodze pojawić się zwierzęta, przejechać.
0: Zmieniamy temat. Tym razem będzie o fotografowaniu. Podpowiemy, jak robić dobre zdjęcia. Wspomnimy m.in. o kompozycji czy barwach. Porozmawiamy z Mirosławem Chmielem z Zamojskiej Grupy Fotograficznej. Od czego zależy dobre zdjęcie?
7: Od czego? Ja powiem tak. Prowadziłem dziesiątki warsztatów fotograficznych. Co roku Zamojska Grupa Fotograficzna dla młodzieży prowadzi. I pierwsze zawsze moje pytanie było na każdych warsztatach. Czy przeczytaliście instrukcję aparatu? Czytając instrukcję aparatu, naprawdę tam można wyczytać wszystko. Począwszy od tego, jak ten aparat obsługiwać, wykonywać, czyli który jaki przycisk do czego służy. Można przeczytać o programach w aparacie, które są. Są szczegółowo opisane. Jest też napisane, który program do jakich zdjęć należy wykorzystać. Poza tym różne, w każdej instrukcji są opisane różne typy fotografii, jakie można robić i może w skrócie, może nie bardzo szczegółowo, ale jest napisane, jak fotografować architekturę, jakie parametry wtedy ustawiać aparatu, jest napisane, jak fotografować krajobraz, jakie parametry aparatu, jak fotografować dziecko i tak dalej, i tak dalej. Także bym proponował jedną rzecz. Przeczytać instrukcję obsługi aparatu, który się kupiło. I na tych warsztatach, to z doświadczenia wiem, jak się zapytam, kto przeczytał instrukcję? Nikt. Przychodzą się uczyć fotografować, mają podręcznik, bo te instrukcje są dość obszerne i nawet nie zajrzą, nie przeczytają. A to jest naprawdę podstawa.
0: Czy można nauczyć się patrzeć fotograficznie?
7: Z tym patrzeniem to jest różno. Można się nauczyć na tych warsztatach, jak ja mówię, podstaw kompozycji. Czyli trójpodział, złoty punkt. Tego można nauczyć. Można przedstawić słuchaczom, jak to ma wyglądać. Ale naprawdę, tak szczerze, to trzeba mieć coś w sobie. Trójpodział i złoty punkt to są podstawy. I one są wykorzystywane od wieku w malarstwie. Także to nie jest tak, że dopiero to wymyślono. To są ogólne zasady, które należałoby stosować. Są od tego zawsze odstępstwa i tutaj to już zależy od poczucia smaku samego fotografującego, jak on to sfotografuje. Tak samo kompozycja to nie tylko układ na zdjęciu przedmiotów czy rzeczy, także to układ barwy. Barwa jest bardzo ważna i to plastycy powiedzą, zresztą panie też wiedzą jak najbardziej, że niektóre kolory się gryzą, jak się ubierają z sobą i się nie ubierze wkładając sweterek taki, a spódniczkę inną, bo to nie pasuje do siebie. Tak samo jest i w zdjęciu. Trzeba po prostu umieć patrzeć i z praktyki można nabrać odnośnie tej kompozycji trójpodziału i złotego punktu tam z biegiem czasu, ale trzeba mieć, jak to powiedziałem, jakieś poczucie smaku i poczucie piękna. Wtedy to się da, jak się razem połączy, powstaje dobry obraz.
0: Czy trudniej jest robić zdjęcia czarno-białe?
7: Oj, trudniej. Trudniej z paru względów, bo trzeba umieć widzieć kolorowy świat w czerni i bieli. I tutaj, czy to poprzednio błona fotograficzna, czy teraz matryca aparatu fotograficznego, pewne kolory rejestruje w jednakowym, że tak powiem, odcieniu szarości. I tutaj na przykład czerwień i zieleń jest jednakowo w czerni i bieli rejestrowana. I teraz wyobraźmy sobie, panią w czerwonej sukience stoi na tle zielonego krzewu. Ta sukienka zupełnie będzie taka sama w odcieniach szarości, jak ten zielony krzew. Więc w sumie to się wszystko rozmyje. Także tutaj trzeba umieć patrzeć na kolor w odcieniach szarości. Umieć patrzeć, żeby te kolory były wydobyte odpowiednio i miały jakieś tam, kontrastowały między sobą, bo niektóre się zleją, zmyją i będą po prostu w tych samych odcieniach i nie do odróżnienia. Tutaj, jak poprzednio w tej fotografii analogowej, tej tradycyjnej, jak fotografowaliśmy na czarno-białym filmie, używaliśmy filtru, bo na przykład niebo wychodziło zawsze nie szare, tylko białe. Trzeba by było stosować filtry żółte, nawet pomarańczowe, żeby to niebo przyciemnić, żeby to nie była biała plama. Zieleń, żeby rozjaśnić, to się stosowało żółto-zielone, żeby to nie było za czarne. Żółto-zielone filtry i tak dalej. Teraz przy zamianie na czarno-biały w programach graficznych można też te filtry zawsze też przesuwać, stosować. W tych rozbudowanych programach graficznych, bo w tych takich amatorskich, prostych programach tego nie ma. I tutaj właśnie to trzeba zwracać uwagę na te kolory, żeby się one nie pokrywały, jeżeli chodzi o odbiór fotografii czarno-białej.
0: Czy warto kupować drogi aparat, żeby zrobić dobre zdjęcie? Czy dobre zdjęcie możemy zrobić zwykłym, tanim aparatem?
7: Oj, zawsze ja powtarzałem i tutaj wielu też fotografów, którzy są, mają już doświadczenie, że to nie aparat, robi zdjęcie tylko człowiek. Naprawdę teraz te aparaty, nawet te najtańsze, są o wiele, wiele lepsze, lepsze obiektywy mają niż te aparaty, które były w latach 80., nawet do 2000 roku. Są naprawdę i migawki doskonałe, są lepsze obiektywy, także tutaj aparat nie musi naprawdę być bardzo drogi, żeby robić dobre zdjęcia. Tu jest, wszystko zależy od fotografującego, jak on ten świat widzi, jak on po prostu co za zdjęcie zrobi, bo naprawdę inaczej widzi świat kobieta, inaczej mężczyzna, inaczej dziecko. Także tutaj nie aparat robi zdjęcia, zdjęcia robi cały czas człowiek. I żaden automat nie zastąpi człowieka, bo nawet jak nastawimy na automat, to zrobi taką, wybierze średnią i z naświetleniem, z kolorem, ze wszystkim. Trzeba po prostu dogłębnie przeczytać instrukcję i tam wszystko pisze, jak można w ten obraz ingerować, jak można coś poprawić, czy naświetlenie, czy kontrast, czy odwzorcowanie koloru. To wszystko jest naprawdę w instrukcji aparatu, a aparat nie musi być...
0: Czy można wyróżnić którąś z gatunków fotografii, która jest najtrudniejsza? Czy trudniej zrobić zdjęcie osobie, czy trudniej zrobić portret, czy trudniej zrobić zdjęcie reportażowe, czy też trudniej jest sfotografować na przykład architekturę?
7: To jest pytanie bardzo trudne, bo każda fotografia wymaga innego spojrzenia. No portret na wolnym powietrzu, częstym błędem jest, a wszystkich fotografujących jest błędem, że dobre zdjęcie wyjdzie przy takim świetle słonecznym. No to nieprawda, bo światło słoneczne daje duże kontrasty i na przykład przy tym portrecie to na twarzy będą cienie, czy to noska, czy w oczodole, czy podbródka na szyi i to ostre zdjęcia, to już brzydko wygląda. Także jeżeli chodzi o portret, to raczej światło rozproszone, czyli w cieniu, gdzie nie ma ostrego światła. Tutaj można cały czas mówić, przy architekturze cienie są bardzo ważne, bo tworzą plastykę obrazu. Obraz znowu, jeżeli nie będzie niebo pochmurne, światło rozproszone i w architekturze nie będziemy mieli tych cieni, elementów, tam jakieś płaskorzeźby, to obraz powstaje płaski, nie ma tej głębi, nie ma tej przestrzeni. I tutaj w architekturze jest potrzebne światło, nie zupełnie ostre, ale jest potrzebne ostre. Ważne znowu jest kąt padania światła. Inny obraz będzie, jeżeli światło będzie, słońce będzie leżało nisko na niebo, skłonia, a inne, jeżeli będzie wysoko. Także, bo tutaj te cienie się przesuwają, tworzą jakiś tam obraz i tutaj mówię, fotografujący musi to widzieć. Mistrz polskiej fotografii, założyciel fotoklubu polskiego, to był fotoklub trzeci na świecie, po londyńskim i paryskim, Jan Bucha. Jego syn wspominał tak, że z tatem chodził 3 dni, żeby sfotografować portret. Przez te 3 dni ojcu cały czas się nie podobało to oświetlenie. Nie tak to słoneczko świeciło, za ostro, za słabo, nie ten kąt. Dopiero na 3 dzień nacisnął migawkę i ten portret sfotografował. Także tutaj naprawdę kwestia tego, jak to ten świat widzi.
0: A dlaczego warto fotografować? Dlaczego warto robić zdjęcia?
7: Niektórych chwil się nie da powtórzyć. Aparat to zarejestruje, zostanie to dla podobnych. I weźmy przykład, przecież nawet nasz ukochany Zamość, jak on się przez ostatnie te 20-30 lat, 40 zmienił. Przecież te ulice, te budynki, ta cała starówka zupełnie inaczej wyglądała kilkadziesiąt lat temu niż teraz. I że jakby nie było zdjęć z tamtego okresu, młodzi, nowonarodzeni, następne pokolenia nawet by nie wiedziały, jak te kamieniczki, jak ten rynek wyglądał, jak te podwórza wyglądały. Tak samo człowiek się zmienia. Od narodzenia aż do wieku starszej osoby, to przecież cały czas w tym naszym życiu coś się zmienia, coś się dzieje. Warto to rejestrować, żeby chociaż później siąść i pokazać innym. Chociaż teraz ludzie błąd popełniają, bo przechowują te zdjęcia na komputerach, w telefonach, tabletach, padnie dysk i później tracą te zdjęcia. albo na dwóch dyskach przechowywać, albo drukować. Te drukowane wytrzymują. Ja mam zdjęcia sprzed 40 lat dzieci i one na papierze przechowane są i są w doskonałym stanie. Mam zdjęcia architektury sprzed 40 lat Zamościa i są też w doskonałym stanie. A te elektroniczne, jak dysk padnie, to jest kiepsko z nim. No bo kiedyś były te na kliszach zdjęcia, no to one jednak trwałość mają do tej pory. Ja przekazałem przez swoje negatywy do Archiwum Państwowego, Muzeum Zamojskim i one przetrwają jeszcze następne tam dziesiątki lat, będą do wykorzystania, będzie można zobaczyć, jakie były imprezy w Zamościu, jak Zamość wyglądał. Fotografować warto, warto fotografować, żeby ktoś później to zobaczył, bo z biegiem czasu każde zdjęcie staje się zdjęciem historycznym.
3: SK Zamość.
0: Weekend to dobry czas, aby wyjechać do lasu. W tym magazynie podpowiemy, jak dobrze przygotować się do takiej wędrówki, co warto ze sobą zabrać i dlaczego.
8: Nazywam się Karol Jańczuk, jestem leśnikiem, pracuję w Nadleśnictwie Tomaszów, zajmuję się m.in. turystyką i edukacją przyrodniczo-leśną. Porozmawiamy sobie o tym, jak dobrze się przygotować do takiej wycieczki jednodniowej, weekendowej, tutaj po naszym roztoczu. Nie mówimy tutaj o dalekich Himalajach, ani o przepastnych dżunglach, tylko co możemy spotkać, co warto ze sobą zabrać, w jaki sposób warto się ubrać, czego unikać. Takie wycieczki też potrzebują odpowiedniego przygotowania. Zadbać o własne zdrowie i o własną wygodę. Od czego ja zaczynam taką wycieczkę, jeśli planuję gdzieś jakąś wyprawę? Od prognozy pogody przede wszystkim. Dokładnej prognozy pogody na cały dzień, od tego, czy będzie padać, czy będzie mocno wiało. Najlepiej sprawdzić to albo tego samego dnia przed wyjazdem, albo dzień wcześniej. Takie prognozy pogody krótkoterminowe są zazwyczaj najdokładniejsze i zazwyczaj się sprawdzają. Muszę powiedzieć ze swojego doświadczenia, rzadko kiedy zdarzyło mi się być zaskoczonym przez pogodę, jeśli sprawdziłem prognozę. I oczywiście są od tego wyjątki, ale zazwyczaj prognozy informują o przelotnych deszczach czy burzach. Przelotne deszcze mogą jak najbardziej się wydarzyć. Więc prognoza pogody. Przede wszystkim dobry research, jeśli chodzi o to, co nam proponują meteorolodzy na dany dzień. Buty. Najważniejsze są buty. Zawsze, czy tak jak jedziecie w góry, sami słyszeliśmy, widzieliśmy niejednokrotnie sytuację Japonek na Rysach na przykład, czy na Giewoncie. No u nas nie jest aż tak niebezpiecznie, jednak ważne jest, żeby buty były za kostkę z prostego powodu. Mianowicie buty, które sięgają za kostkę i dobrze nam tutaj trzymają tą kostkę, chronią nas w dużej mierze od skręca. A skręcić nogę, jak większość was wie, możemy nawet na własnym podwórku, czy we własnym mieszkaniu. Więc wyobraźmy sobie sytuację, kiedy idziemy gdzieś głęboko w lesie, nagle krzywo staniemy i boli nas kostka. To jest problem. Buty wysokie, takie sięgające łydki, pozwolą nam uchronić się przed tym niemiłym zdarzeniem, często bardzo bolesnym. Ja się nie ruszam w płytkich butach, zazwyczaj szczególnie jeśli trasa jest bardzo terenowa, to buty za kostkę to jest po prostu oczywistość. Nie mogą być buty za ciasne, szczególnie jeśli planujecie wycieczkę kilkunastokilometrową. Muszą być to buty wygodne, przede wszystkim nie mogą być to buty nowe. O butach nowych powiem tyle, że często, szczególnie buty trekkingowe, muszą się dostosować do stopy i dobrze jest je wcześniej sobie troszeczkę rozchodzić. Nie warto, naprawdę nie warto brać nowych, świeżo kupionych butów na jakąś dłuższą wycieczkę, bo można przepłacić to naprawdę wieloma otarciami. Dobrze jest, gdy buty są wodoodporne. Mamy aurę, jaką mamy w lasach, na łonie przyrody. Mamy błoto, mamy kałuże przeróżne, których niekiedy się nie da ominąć, niekiedy przypadkiem możemy w nie wejść. Warto więc zabrać te buty wodoodporne lub je w jakiś sposób zaimpregnować, tak żeby nie przemoczyć. Naprawdę niemiła jest sytuacja, kiedy w trakcie takiej wycieczki ktoś ciapnie w wodę i przemoczy buty. No przeziębienie, muszę powiedzieć, murowane. Najważniejsze, żeby po prostu stopy były suche. Buty też nie mogą być zbyt śliskie. Na większości terenowych tras mamy dosyć śliską glebę, szczególnie w lasach. Im bogatsze te lasy, im bardziej takie liściaste, tym ta gleba jest bardziej gliniasta. Może powodować to, że po prostu będzie ślisko. A jeśli będziecie gdzieś schodzić z górki lub wychodzić pod jakąś górkę, pod jakiś wąwóz, to może się okazać, że adidasy niestety staną się tak mało przyczepne, że będziecie się ślizgać, co może powodować właśnie przypadki skręceń. To ktoś powie, to jakie buty? Gumiaki najlepiej. I tak i nie. Bo te rozwiązania mają swoje zalety i wady. Przede wszystkim w gumiakach, w butach gumowych stopa nie oddycha. Buty gumowe też często nie chronią dobrze kostki, nie usztywniają dobrze naszej stopy. Też są specjalistyczne buty gumowe, takie bardziej usztywnione. To jest jednak droższa inwestycja, więc jeśli ktoś nie potrzebuje, to nie radzę inwestować. Wystarczą dobre buty trekkingowe, takie jakie macie, z dobrym jakimś właśnie protektorem, tak żeby się nie ślizgały, dobrze usztywnione, wygodne, rozchodzone i powinno być ok. Jeśli chodzi o skarpetki, cóż, powiem Wam, na większe mrozy zdarzały się wycieczki, kiedy by temperatura była minus 15 czy minus 20 stopni. Wolałem zabrać dwie warstwy cieńszych skarpetek niż jedną warstwę grubych, ponieważ lepiej trzymają po prostu ciepło. Jeśli wybieramy się na jakąś wyprawę, głównie będziemy spędzać czas idąc, więc dopóki będziemy szli w stopy, nam będzie ciepło. Okrycie wierzchnie, czyli kurtka. Wybór kurtki musi być dokonany odpowiednio do warunków terenowych. Jeśli zapowiadają deszcze, warto wziąć coś przeciwdeszczowego. Jeśli zapowiadają wiatr, warto wziąć coś, co nie jest takie przewiewne za bardzo, bo można się znaleźć nagle w środku pola, gdzie wicher hula, a w polarku naprawdę bardzo będzie czuć jego podmuchy, więc kurtka musi być odpowiednio dobrana. Nie warto brać za grubych kurtek, bo można się bardzo szybko zgrzać, spocić, to też jest czynnik taki niemiły i mogący powodować to, że się łatwo przeziębimy, grzani. Nie może być to za cienka kurtka, taka bardziej zdobna, bo to jednak warto dbać o ciepłotę ciała. Polecam ubiór na cebulkę, na kilka warstw. Działa to naprawdę. Każda warstwa ubrań chroni dodatkowo. Zresztą w momencie, gdy nam się robi za gorąco, zawsze można którąś warstwę zdjąć. Musimy pamiętać o tym właśnie, żeby uważać na to, żeby kurtka chroniła nas przed odpowiednimi warunkami. Czyli jeśli pada przeciwdeszczowo, jeśli wieje coś przeciwwiatrowi, warto o tym pamiętać. Nakrycie głowy. Wiele osób też nie zwraca uwagi na to. Często widzę, spotykam ludzi na szlaku nie posiadających żadnych czapek, a ja się bez czapki nie ruszam, szczerze mówiąc. Raz z uwagi na to, że łatwo przeziębić zatoki, a dwa, że najwięcej ciepła właśnie ucieka przez głowę. Więc odpowiednia czapka jest naprawdę ważna. Czapki warto wybierać takie, które lepiej chronią od wiatru. Wiele osób zapomina, ja jednak przestrzegam i polecam. Zawsze, jeśli nie potrzebujesz w tej chwili zakładać czapki, bo jest ciepło, wrzuć ją w kieszeń i zawsze ci uszy zmarzną, będzie się mógł nałożyć. Kolejna rzecz, chyba najważniejsza w zasadzie, może oprócz butów, to wzięcie ze sobą smartfona. Telefonu ogólnie, ale smartfona w szczególności, właśnie dlatego, że smartfon obsługuje funkcję, obsługuje technologię GPS i smartfony zazwyczaj mają już zainstalowaną aplikację mapową, jakąkolwiek, która pozwoli nam precyzyjnie dosyć określić, gdzie jesteśmy, gdzie się znajdujemy, gdzie jest najbliższa droga publiczna, skąd idziemy, dokąd idziemy. Warto pamiętać o tym, żeby przed wyprawą naładować takiego smartfona, nigdy nie wiadomo, ile ta nasza podróż potrwa. Kolejną sprawą, takim aspektem, który chciałem poruszyć, to kwestia roamingu międzynarodowego. Jak wiemy, bliżej granicy naszego państwa możemy znaleźć się w miejscu, gdzie nie będzie zasięgu polskich sieci, tylko włączy się nam roaming. No to trzeba uważać i przestrzegam Was przed wysokimi opłatami, ponieważ roaming jest nie tylko w przypadku rozmów, także w przypadku transmisji danych i możemy się zdziwić, dostając bardzo wysoki rachunek, później robiąc sobie wycieczkę gdzieś bliżej granicy. Część aplikacji potrafi działać offline, o to też trzeba wcześniej zadbać, ściągnąć sobie mapę terenu, po którym się poruszamy. Możemy użyć też mapy analogowej, czyli papierowej, wziąć ze sobą. Ja jednak polecam smartfona i jakieś aplikacje mapowe. Też się bez tego nie ruszam, też nigdy nie idę na pamięć. Zawsze dbam o to, żeby mieć naładowany smartfon ze sobą. W ten sposób wiem, gdzie jestem, wiem, że się nie zgubię, wiem, że dotrę bezpośrednio, jak po sznurku. I to jest też wasze, moje bezpieczeństwo. Po prostu dzięki temu łatwo w razie czego dodzwonić się do służb chociażby. Na dłuższą wycieczkę warto się zastanowić nad tym, czy zabrać coś do jedzenia i picia. Picia przede wszystkim. W lecie muszę powiedzieć, że bez wody nie warto się ruszać, bo się bardzo chce pić, a trudno jest. Pomimo tego, że roztocze na przykład, z którym żyję, jest pełne przeróżnych źródeł, jednak staram się nie pić wody z niesprawdzonych zbiorników. Pić się też po 10 km spaceru może zachcieć każdemu. Więc warto ze sobą wziąć coś do picia, warto ze sobą wziąć coś do jedzenia także, bo świeże powietrze, kontakt z przyrodą znakomicie wpływa na metabolizm i może się okazać, że zgłodniejemy nagle. Więc warto pomyśleć nad zabraniem ze sobą termosu. Wiem, może to jest przeżytek, ale musimy zwrócić uwagę na to, że pić nam się może zachcieć w każdym momencie, a pragnienie to jest takie niesamowite uczucie, które psuje naprawdę każdą przyjemność. jedność z najpiękniejszych nawet widoków. I jeśli chce nam się pić, nie zważamy na nic, więc warto pomyśleć, czy sobie zaparzyć kawę czy herbatę. Jeśli planujemy faktycznie kilkugodzinny spacer, to są naprawdę rzeczy, które warto ze sobą wziąć, ale to wszystko zależy od długości waszej wycieczki. Jeśli planujecie wyskoczyć do lasu na godzinę, myślę, że kanapka będzie zbędna. Jeśli zaś planujecie wędrować naprawdę przez większość dnia, warto o tym pomyśleć, żeby wziąć jakiś prowiant ze sobą. I teraz powstaje pytanie, czy brać ze sobą plecak? Jeśli planujecie dłuższą wyprawę, jeśli planujecie wziąć ze sobą troszeczkę jedzenia i picia, to na pewno warto. Lepiej coś takiego nieść na plecach niż w kieszeniach. Warto już na dłuższą wyprawę zabrać sobie jakieś bandaże, plastry, chociażby od otarć. Jeśli jest to krótka wyprawa, myślę, że plecak może być wam zbędny. Worki na śmieci. Czasem warto. Ostatnio modna staje się, szczególnie w parkach narodowych, tych górskich, turystyka śmieciowa. To znaczy, że turyści zabierają ze sobą worki na śmieci po to właśnie, żeby zbierać przy okazji idąc śmieci znalezione na szlaku. My jak najbardziej leśnicy patrzymy przychylnie na taki rodzaj turystyki. Nie pomyślcie, że nie sprzątamy. Rocznie sprzątamy dziesiątki tysięcy metrów sześciennych śmieci z lasów. Mile widzimy każdą pomoc. Jeśli więc planujecie taki fajny czyn społeczny, jak właśnie zbieranie śmieci, pamiętajcie o tym, żeby takie worki ze śmieciami zostawiać w miejscach łatwo widocznych, oznaczonych, gdzieś przy infrastrukturze turystycznej, gdzieś przy jakiejś tablicy edukacyjnej, na parkingu leśnym, miejscu postoju pojazdów, gdyż te miejsca my monitorujemy częściej i właśnie monitorujemy je często pod kątem worków na śmieci. Jeśli planujecie uprawiać taki rodzaj turystyki, nie musicie tych worków zabierać ze sobą, możecie je też zostawić gdzieś przy jakimś istniejącym koszu, przy leśnej infrastrukturze turystycznej. Warto o tym pamiętać. Teraz kwestia ogniska. Ja wiem o tym, wiele osób lubi te survivale przeróżne, leśny crafting, i ma ochotę po prostu sprawdzić się, czy jest w stanie rozniecić ogień. Te przepisy tutaj mówią bardzo prosto, jest zabronione używanie otwartego ognia w lesie i w pewnej odległości od lasu. Ognisko można tylko rozpalać w miejscach do tego wyznaczonych i takie miejsca mamy w lasach, gdzie jest wyraźnie napisane, gdzie najczęściej jest palenisko obłożone kamieniami. W takich miejscach możemy rozpalać ognisko jak najbardziej, natomiast tam, gdzie chcemy, niestety nie. Ma na to wpływ po prostu bezpieczeństwo pożarowe lasu. Wielokrotnie mówimy takie oczywiste rzeczy, że las rośnie wolno, a pali się bardzo szybko i niestety jest to prawda. Wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze, że 90% wszystkich pożarów lasu wywołana jest przez człowieka. Nie są to pioruny, nie są to jakieś nadzwyczajne wydarzenia, tylko zazwyczaj jest to celowe lub przypadkowe zaproszenie ognia przez człowieka. Miejmy to na względzie, chcąc rozpalić sobie ognisko, planujmy swoje wyprawy tak, że jeśli chcemy palić ogień, to zaplanujmy go w miejscu do tego wyznaczonym. Kwestia bezpieczeństwa w ogóle w lesie bardzo ważna, bo też miałem pytania, czy jak pan chodzi po lesie, to bierze pan gaz pieprzowy na przykład, albo jakąś pałkę, albo jakiś nóż. Nie, w naszych lasach nie ma na tyle niebezpiecznych zwierząt, nie ma niebezpiecznych wydarzeń, które by wymagały brania aż takich środków ochrony osobistej ze sobą. Aczkolwiek są osoby, które boją się dzikiej zwierzyny, nie tylko tej dzikiej, ale też zdziczałych psów. Często w pobliżu właśnie wiosek pojawiają się psy, puszczone samopas i taki spotkań ja się też obawiam. Zazwyczaj dobry kij, patyk wystarczy. Niedźwiedzi w lasach naszych, zamojskich, lubelskich nie mamy, a niedźwiedź jest, myślę, najbardziej takim niebezpiecznym leśnych zwierząt, więc nie musimy się obawiać spotkania z niedźwiedziem. Wilki i rysie, słuchajcie, te spotkania należą do wielkiej rzadkości i to nie z uwagi na to, że tych zwierząt jest mało. Nasze lasy zamieszkują zarówno rysie, jak i spora ilość wilków, ale z uwagi na to, że te zwierzęta unikają człowieka. Mają lepszy słuch, lepszy węch, lepszy wzrok niż my, ludzie, i zazwyczaj albo nas słyszą, wyczują lub zobaczą dużo wcześniej i schodzą nam z drogi. Więc nie musimy się obawiać tych zwierząt, one po prostu nam ustępują z drogi. Warto zabrać za to ze sobą kamizelkę odblaskową i mi się to także zdarza, mimo że często chodzę po lasach, które znam jak własną kieszeń. Kamizelkę odblaskową z prostej przyczyny, szczególnie jeśli wybieram się gdzieś wcześnie rano o świcie lub przed wieczorem, przed zmierzchem, z uwagi na to, że będę lepiej widoczny dla myśliwych, dla osób wykonujących zadania z zakresu gospodarki łowieckiej. Dzięki temu wezmę pomarańczową kamizelkę. Dla zwierząt to i tak nie robi różnicy, gdyż zwierzęta, większość leśnych zwierząt słabo rozpoznaje kolory, a dzięki temu mogę być lepiej widoczny dla osób będących po prostu w pobliżu. warto o tym pamiętać. Kwestia węży. No mamy jesień, więc większość węży już znalazła swoje miejsca hibernacji. Te zwierzęta hibernują przez zimę głęboko w ziemi, w przeróżnych jamach, norach i raczej nie spotkamy ich, gdy już temperatury są za niskie, a węże są zmiennocieplnymi zwierzętami, więc nie powinniśmy ich spotkać. Zresztą z polskich węży występujących w naszej przyrodzie niebezpieczny jest tylko jeden. Jest to żmija zgzakowata. O tej porze raczej nie powinniście się już obawiać węży. Natomiast inna sprawa jest, jeśli chodzi o kleszcze. Też słyszałem wiele opinii w ciągu paru lat, nawet takich, że ktoś bał się i w ogóle nie wchodził do lasu z uwagi na to, że bał się kleszczy. Kleszcze są wszędzie. I w parku możemy ich złapać, i na trawniku przed domem. W lesie jest ich dokładnie tyle samo, co mamy w tych wcześniej wymienionych przeze mnie miejscach. Warto zabrać ze sobą repelenty jakieś, czyli jakieś środki po prostu chemiczne odstraszające kleszcze. Szczególnie, że mamy ciepłą jesień i te kleszcze można przynieść z lasu nawet teraz. Kleszcze powodują różne nieprzyjemne choroby, tak jak borelioza, kleszczowe zapalenie opon mózgowych i lepiej się ich wystrzegać. Drugą sprawą jest po prostu to, że musimy dobrze sprawdzić się własną skórę, czy gdzieś tego kleszcza ze sobą nie wzięliśmy. A zazwyczaj dobry, długi prysznic lub kąpiel eliminuje praktycznie do zera ryzyko ugryzienia przez kleszcza. Musimy o tym pamiętać, żeby przede wszystkim zmienić ubranie, przebrać się po wizycie w lesie, po wizycie na łonie przyrody, a najlepiej wziąć kąpiel czy prysznic.
0: Tym tematem kończymy ten magazyn Zamojskiej Eski. Zachęcam do pozostania z Radiem Eska Zamość, a my słyszymy się w następnym magazynie. Bądźcie z nami.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
2: Po co?
1: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
2: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
1: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
3: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
4: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
3: Tak, już w sobotę, 19 września, wielkie otwarcie MK Modna Szafa Outlet w Zamościu.
4: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
3: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
4: A świeże dostawy w każdą środę i sobotę.
3: MK Modna Szafa Outlet. Już od soboty otwarte przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
5: Wciąż możesz studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia we FSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dzień dobry, Zamościu. Śniadanie tylko w przystanku piekarza. Aromatyczna kawa, chrupiące pieczywo, świeże kanapki na ciepło i zimno, jogurty oraz pyszne koktajle. A jeśli pizza, to prawdziwie po włosku. Ciasto dojrzewające 48 godzin, włoska mąka, oliwa i oryginalna receptura. Pizza dostępna także na kawałki. Spróbuj również nowości pizzy w stylu Detroit. Prostokątnej, puszystej, z chrupiącymi serowymi brzegami. Bazyliańska 1/50 i Partyzantów 63. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie, w dobrej cenie.
8: I po reklamie.

0: Biedronka Zamość.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
4: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
6: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
9: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
8: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
9: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
8: 5 lat.
9: Na okna?
8: 7 lat.
9: Na szczelny montaż?
8: 20 lat.
9: Wow!
8: Salon Blue, zapraszamy. Sitaniec 89A.
10: I po reklamie.
11: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
12: Dokładnie tak jest, Mati Fuczyło to ja, 23 wybiła właśnie teraz. Mamy czwartek, mamy 17 września, ale już niedługo północ. Północ, co oznacza? Oznacza to, że przed nami premiery, wszystkie te od waszych ulubionych artystów i z Polski, i ze świata. Będziemy mieli dla was tego naprawdę dużo. Spoglądam sobie teraz na listę. Raz, dwa, trzy, 17, bardzo dużo. Więc zostańcie z nami, ale słuchajcie, dzisiaj sprawdzimy też jedną bardzo, bardzo, bardzo ważną rzecz. Czy da się dołączyć, raczej być zagranym w radiu, nie mając wsparcia ze strony wytwórni, nie mając wsparcia ze strony, no właśnie, żadnej innej sytuacji. Sfan do nas wpadnie, a właściwie wpadł się Manko.
13: Siemka.
12: Ty zrobiłeś taki challenge, w którym postanowiłeś udowodnić, że się da, albo sprawdzić, czy się da. Zgadza się?
13: Sprawdzić, czy się da.
12: No to sprawdzimy już za chwilę. Istnieje szansa, że zagramy dzisiaj hit od Sfana. To już za moment. Zostańcie z nami. Gramy miejsce. No pierwszy kawałek. Time Tempo, Afrojack, Drop Kill Us to the Floor. To jest numer 1, czyli po prostu pierwsza premiera, którą dla was w tym tygodniu mam. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, zaczynamy teraz.

0: Joe Hunt, Carter Walsh i Get Shaky w Radiu SK. Bo wszystkie hity zaczynają się w Estę i podobnie jest dokładnie z tym. 10 minut po 23 na żywo gramy wam najlepsze nowości po północy. Wszystko to, co o północy się ukaże, ale już wcześniej rozgrzewamy się najnowszymi i najlepszymi kawałkami. Ale, żeby nie było, przed chwilą przywitaliśmy się z moim dzisiejszym gościem, z fanów w studiu Radia SK. Siemanko jeszcze raz.
1: Siemka.
0: Słuchaj, ty wrzuciłeś na TikToka taki filmik z challenge'em, czy da się dostać do radia ze swoją pierwszą właściwie piosenką.
1: Pierwszą.
0: I to jeszcze przy okazji bez żadnej pomocy, bez wytwórni, bez niczego. I to się dzieje, powiedz
1: to
0: mi.
1: To się dzieje teraz, sam kiedy... co nie dowierzam, ale się to dzieje.
0: No i co czujesz?
1: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
0: Ale miałeś przeczucie, że to się uda? I to tak całkiem
1: ja
0: szybko.
1: Ja już myślałem,

0: Projekt nie wiadomo ile,
1: okay.
0: Więc sprzętu nie mamy takiego, no wiadomo, mikrofon mamy taki, który, który jest na poziomie, ale nie mamy jakiegoś specjalnego wygłuszenia ani nic, to jest typowy po prostu dom, tak jak każdy ma i sobie po prostu nagrywamy.
1: Jak to się stało, powiedz mi proszę i powiedz mi też, ile ty masz lat od kiedy z muzą się tutaj spotykasz, jak to się stało, jak to się zaczęło?
0: Ja kiedyś chodziłem do szkoły muzycznej, więc mam jakąś tam styczność, nie tak, że jestem totalnym amatorem, coś tam się na muzyce znam, ale piosenki pisałem pierwszy raz. Tak naprawdę uczę się tego dopiero, więc to też jest jakieś wyzwanie.
1: Swan, powiedz mi proszę w takim razie, jak nazywa się ten twój pierwszy kawałek, który się ukazał?
0: Kawałek się nazywa Po ostatniej nocy.
1: Po ostatniej nocy. I to jest też moment, w którym mówię, że zaraz go zagramy w Esce. Czy czujesz, że rączki się już trzęsą, czy jeszcze nie?
0: No czuję. Coś tam czuję.
1: Coś tam czuję. Generalnie, słuchajcie, drodzy słuchacze, Swan już nic nie czuje. Za chwilę gramy, zaraz wracamy i zagramy ten kawałek, ale wcześniej Dawid Podsiadło i Sezon, bo rozgrzewamy się przed wielką, światową premierą twojego numeru. To już za moment.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Jedynce.
1: Dokładnie tak jest, 19 minut po 23 to Ariana Grande i Zed Break Free, ale obiecałem wam taką szaloną premierę. Szaloną, bo jest ze mną fan cały czas, siemanko raz jeszcze.
2: Tak, nadal tutaj jestem.
1: No właśnie, powiedz mi proszę, kiedy ty wrzuciłeś tego TikToka, w którym powiedziałeś o challenge'u, żeby sprawdzić, czy da się dostać do radia bez pomocy wytwórni?
2: To było jakoś tydzień temu.
1: Okej, okay. To całkiem szybko poszło, patrząc na to, że
2: szybko.
1: Jesteś...
2: No, filmik ma już 500 tysięcy wyświetleń, więc...
1: No i ekipa Radia SK to zobaczyła, jesteś tu teraz. Ustaliliśmy, że zaraz twój kawałek zagramy premierowo w radiu, ale powiedz mi jeszcze, no tak patrząc na to, że zaraz spełni się twoje marzenie, to zakładam, że wierzysz teraz w to, że kolejne marzenia też mogą się spełnić, więc powiedz mi proszę, jakie plany na zaraz, na teraz, na co dalej z fan?
2: Główny plan to jest koncert 13 grudnia.
1: Bo 13 grudnia.
2: Historia jest taka, że kilka lat temu napisałem w komentarzu na TikToku właśnie, wszystko się zaczyna na TikToku, napisałem, że za max 5 lat chcę zagrać koncert. I planuję tego dotrzymać 13 grudnia. Taki jest plan, żeby do tego czasu stworzyć wystarczającą ilość kawałków, myślę, że takie 5-6 na luzie uda nam się zrobić do tego czasu i zagrać koncert. To jest to pierwszy mój koncert i no mam nadzieję, że się uda to zrealizować.
1: No to już całkiem niedługo, ale powiedz mi proszę, no dobra, to już wiemy co w grudniu, wtedy koncert, przygotowania jak rozumiem już trwają, widzę zresztą gitarę, która gdzieś się tutaj pojawiła, więc wiem, że się będzie działo, no ale co potem? Gdzie widzimy się za kilka lat? Co się wtedy wydarzy, powiedz mi? Bo skoro tak przewidujesz przyszłość, że ten koncert za 5 lat, że zagramy cię w Esce, no to co dalej?
2: No marzenia są duże, no na pewno na jakiejś scenie, na pewno chciałbym zagrać przed jakąś dużą publicznością, żeby po prostu usłyszeć, jak ktoś śpiewa moją piosenkę, jak dużo osób śpiewa moją piosenkę, to byłoby na pewno satysfakcjonujące i poczułbym, że to jest to, co chciałem.
1: Okej, no słuchaj, jestem w stanie w to uwierzyć i to jest moment, w którym to może zacząć się wydarzać, bo właśnie teraz bardzo wielu osobom zagramy twój kawałek, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Co ty na to, żeby to zrobić, żeby to zagrać?
2: Róbmy to.
1: No to róbmy to. Z fan po ostatniej nocy gramy. To jest radiowa premiera w Radiu SK właśnie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Estet to Gips, Ego i For Money, ostatni dzień lata, pół godziny zostało do północy. Z pana miałem już wypuszczać z radia, ale on powiedział, że nie wyjdzie, dopóki nie powie jeszcze jednego bardzo ważnego czegoś.
1: Orzech.
0: Nie mam pojęcia, o co chodzi, ale właśnie to bardzo chciał powiedzieć Swan. No to tobie bardzo dziękuję, życzę powodzenia, czekamy na platynowe płyty, a ja gram kolejne nowości. Gnarly Major League DJC Wasted to kolejna premiera, którą dla was w tym tygodniu mam.

0: miejsce.
1: I tak było także z tym kawałkiem, to Damiano David i Zombie Lady, to nie tak dawno był potężny hit i cały czas trzyma się bardzo, bardzo mocno, ale nie ma tygodnia, nie ma też jednego dnia, za to ten kawałek jest zupełnie świeżutki, jest zupełnie nowy, bo ma dopiero kilka dni, nazywa się Gotta Be i to Cedric Gervais i Carla Monroe, to kolejna nowość, którą w tym tygodniu dla was mam, a to wszystko rozgrzewka przed tym, co o północy się tutaj wydarzy, bo właśnie o północy zagramy wszystkie możliwe nowości w tym tygodniu, mogę wam powiedzieć, że jest tego naprawdę dużo. To co, gramy? Radio SK. Gotta Be.

0: To Sanach i Cichosza w Radiu SK 11, już prawie minutę do północy, już za chwilę będę mógł zagrać wam najnowsze kawałki od waszych ulubionych artystów. Będzie między innymi klubowo, jeżeli lubicie klubowe brzmienia, to przygotujcie się, bo w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy z soboty na niedzielę gramy wam SK Live Remix, a w SK Live Remix gramy wam najlepsze sety od najlepszych światowych DJ-ów. No ale wcześniej będę miał dla was nowości, między innymi od Ingrosso, ale więcej wam teraz nie powiem, powiem wam tylko tyle, że będzie się działo, więc zostańcie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Autopromocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
5: Kochanie, wiesz co jest najlepsze w tej kanapie?
6: Że nie możesz się od niej oderwać?
5: Nie, że jest w promocji.
6: Naszym produktom trudno się oprzeć. Ty też nie zwlekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Teraz jesienne promocje na sofy, fotele i narożniki nawet do 30% taniej. Promocja trwa tylko do 22 września. Salon meblowy M Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
7: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrzew zmienił nazwę na Aldrzew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrzew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrzew, dawniej Węglodrzew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
2: To będzie ostatnia reklama.
8: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość, aleje 1 maja 3.
9: I po reklamie.

0: Esce.
1: Minuta przed północą, to wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to może oznaczać tylko jedno. Przed nami piękne rzeczy, przed nami i kawałki, które już znacie, ale po pierwsze kawałki, których jeszcze nie znacie, a które poznać powinniście. Już teraz mogę wam powiedzieć, że przed nami z tych, które znacie, między innymi MJ Dali, to miejsce pierwsze gorącej dwudziestki, miejsce pierwsze też rap dwudziestki nieraz, natomiast nowości jest naprawdę dużo w tym notowaniu, w tym wszystkim, co dla was przygotowałem. Już teraz mogę wam powiedzieć, że przed nami nowości od Halo, od Phrase Sky, będzie Benjamin Ingrosso, ale będzie też na przykład D.O.D. czy Aya Ann. I'll Be There, tak nazywa się ich nowy kawałek i myślę, że powinniście go usłyszeć. On właśnie teraz pojawia się w streamingach, właśnie teraz pojawia się wszędzie indziej, bo dokładnie teraz wybija jego premiera. Myślę, że to jest dobry moment na to, aby powiedzieć dzień dobry i na to, aby powiedzieć, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to jeden z nich. D.O.D., Aya Ann i I'll Be There.

To Swedish House Mafia i Wait So Long w Radiu SK. Jeżeli chodzi o piękne rzeczy, które dla was przygotowałem, to mam ich dla was bardzo, bardzo dużo. Swedish House Mafia to jest ekipa, do której należą tacy ludzie jak na przykład pan Ingrosso. A właśnie jego kawałek zagram wam już dzisiaj, więc bądźcie na to przygotowani, bo to już za moment z kawałkiem Waste My Time, ale wcześniej zagram wam kawałek, który będzie też już dzisiaj właściwie, czyli w piątek od 17 propozycją do gorącej 20. Ten kawałek nazywa się Bezos, nagrali go Jan Marczewski i Hugo Torres. Bądźcie już teraz przygotowani, bo to naprawdę świetna nowość. Ona już kilka dni ma, ale myślę, że warto ją sprawdzić i warto ją posłuchać bardzo, bardzo, bardzo dokładnie. To co? Gramy! No i Bezos!

0: Armin van Buuren i Sasha Everlasting.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ten hit już dobrze znamy, bo Everlasting od Armina van Buurena to jeden z wielkich hitów. Natomiast Armin van Buuren to też pan, którego możecie słuchać w Esca Live Remix. W każdy piątek, w każdą sobotę gramy wieczorami i w nocy najlepsze sety DJ-skie, między innymi od Armina właśnie. Natomiast wspomniałem o panu, który ma taki pseudonim Ingrosso. Tylko że miałem na myśli pana Sebastiana Ingrosso, to członek oczywiście Swedish House Mafii, którą to zagraliśmy przed chwilą z kawałkiem Wait So Long, ale teraz nie Sebastian Ingrosso, a Benjamin Ingrosso, ten pan nie tak dawno reprezentował Szwecję w konkursie Eurowizji, to w 2018 roku, i właśnie wypuścił nowy kawałek, nazywa się Waste My Time, a my gramy go premierowo kilkanaście minut po premierze właśnie. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: miejsce.
1: 27 minut już po północy, mamy piątek, mamy 18 września, a to David Guetta i Sam Martin Dangerous w Esce. Ale jako, że to wszystkie hity zaczynają się w Esce, to czas na kolejny z tych, który ukazał się w ostatnich godzinach i w ostatnich minutach. No to przed chwilą mieliśmy reprezentanta Szwecji na Eurowizji w 2018 roku. Grał tam Benjamin Ingrosso z kawałkiem Waste My Time, pojawił się dzisiaj na antenie, ale teraz czas na kolejną reprezentantkę na Eurowizji, tylko że teraz mówimy o konkursie piosenki Eurowizji Junior 2022 rok i nie Szwecja, a Wielka Brytania. Freya Sky, tak nazywa się ta pani. Rok urodzenia 2009, więc mamy tutaj naprawdę do czynienia z młodą artystką i ta młoda artystka wypuściła kawałek, który nazywa się Bad Taste i my gramy go premierowo w Esce.

Mr. Know-It-All to Teddy Swim z Weste. A wszystkie hity zaczynają się w Weste. Teraz czas na coś bardzo, bardzo klubowego. Jeżeli macie ochotę już poczuć piątek, bo w końcu to 34 minuty piątku za nami i chcecie go rozkręcić już teraz, no to jest idealna okazja ku temu. Kawałek nazywa się Halo, a raczej artyści nazywają się Halo. Kawałek nazywa się Live Again. Posłuchajcie tego już teraz, bo to...

0: Czy wy też czekacie na kolejne premiery od tej właśnie pani? Mam na myśli oczywiście Taylor Swift, która to teraz pojawiła się na antenie Radia SK we wszystkie hity. Zaczynają się wesce Opolite już teraz. Przed nami kolejne kawałki, a za nami już wiele premier, które ukazały się kilkanaście minut i kilkadziesiąt minut temu. Było D.O.D., I.I.N., I'll Be There, ale byli też inni. Byli między innymi Benjamin Ingrosso czy na przykład Freya Sky. To jest SK. Wszystkie hity zaczynają się wesce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

Miley Cyrus i Buzz Persuade to ostatni singiel od Miley właśnie. Wszystkie hity zaczynają się, weste właśnie dobiegają końca, ale mogę wam wymienić kilka pseudonimów i kilka nazwisk, które pojawiły się w ostatnich minutach i w ostatnich godzinach na antenie. To m.in. Halo, Freya Sky, Benjamin Ingrosso, Jan Marczewski, Hugo Torres czy D.O.D. Yaya N. To premiery, ale też Dati, Cedric Gervais, Carla Monroe, a także Swan, który zajrzał do studia Radia Eska i udowodnił, że można dołączyć do Eski i być zagranym w radiu bez pomocy wytwórni. Sprawdzajcie nasze sociale Radia Eska na Instagramie i na Facebooku, tam to wszystko pokazujemy. Mati Fuczyło, dzięki za dziś, słyszymy się już niedługo.

0: Reklama.
1: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
2: Poleca Radio SK.
0: I po reklamie.